zauważył. Nikt nawet nie spojrzał, jak wychodził. Chociaż minął setki twarzy z entuzjazmu, bez radości, bez nadziei, że coś się wydarzy. Odpocznij, by pracować wydajniej. Jesteś potrzebny, a wyglądasz fatalnie. Pierwszy wyjazd.

Często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Wie mi jak trzeba żyć, czy z kim grał. Autodis, czy ma jaki hipokryty. Języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swojej siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest tras?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy, jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple rekin. Inny biznesu ci w słabej sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie się bierze z pychy. Chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

jedna sosna wiecznie rozdarta na połowę. Wiatr zwalił jej pień i wyrżnął lowę.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Podobno prawdziwa muzyka dotyka gwiazd. Moja raczej sięga sufitu szaro-czarnych knajp. Podobno miłość rozszerza świat.

podobno są cisze, lecz niczy jak tabletka. Moje tabletki są po to, by przetrwać.

zgonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz, gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Ula, kompadre, czwarteczek, czwartunio, 23 dzień lipca. Dzień dobry, Marcel Kujawa, odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Mikołaj Pluciński za to, żeby wyschnąć oraz zrealizować dzisiejszą audycję. Ja mam na imię Edgar i będę z wami do godziny 10. Mikołaj obudził mnie dzisiaj SMS-em, że może się troszeczkę spóźnić, albowiem jest cały przemoczony przez ten deszcz. O, coś takiego. Ja taki, jaki deszcz, człowieku? I okazało się, że chyba ta szwaganda działa faktycznie, bo się wysypiam, także hej. A wy tymczasem pamiętajcie, że każdego dnia mogę wam powiedzieć, że...

Aż muszę zerknąć, gdzie dokładnie w Poznaniu jest ulica Mazowiecka, bo to, że takowa jest, to jestem przekonany, ale gdzie dokładnie? W tym momencie mi to z głowy wyleciało, a jako były listonosz powinienem troszeczkę jednak mieć chyba lepszą wiedzę na temat ulic. Poznań, ulica Mazowiecka, już patrzymy, a na Sołaczu, no gdzieżby indziej niż w mieście, w tej części miasta, gdzie wille i tak dalej, chociaż wiecie, Mazowszem, ja zawsze lubię powtarzać o szlachcie mazowieckiej, 40% Mazowsza to była szlachta i później przez nich to wyglądało jak wyglądało, a później powstała Legia Warszawa. 23 dzień lipca, czwartek, Brygida, Bogna i Apolinaria mają dzisiaj imieniny, dorzucamy do tego jeszcze Sławosza, być może Sławosz Uznański dzisiaj świętuje, a także Kasjan i Krystyn, przepraszam bardzo. Wzrok już nie ten, musicie wybaczyć. Poza tym dziękuję za wszelkie życzenia, ale nie dlatego, że dzisiaj są imieniny Edgara albo innego Edwarda, ale dzisiaj mamy dzień włóczy kija. Także wszystkim włóczy kiją wszystkiego najlepszego, żebyście tym kijem, jak będziecie włóczyć, to żebyście uważali, gdzie kijem włóczycie.

Raporty pogodowe prosto z Seattle, chociaż z Poznania. Dziewczyna z Seattle od Bezgrołek, tak chyba dobrze odmieniłem. A w Poznaniu tymczasem, no, deszczowo dzisiaj. Mikołaj Pluciński przyszedł. No, muszę przyznać, że nie wiem, kto będzie bardziej zmoczony. Nasza mokra kura, czy nasz mokry Pluto. Bo faktycznie dzisiaj w nocy troszeczkę popadało, a raczej nad ranem popadało. Czy będzie padać się w ciągu dnia? Możliwe to w okolicach godziny 11, w okolicach godziny 16. Może gdzieś tam w Poznaniu troszeczkę pokropić, a może to być taki krótki, intensywny opad deszczu, tak jak chyba spotkał naszego kochanego realizatora Mikołaja. Mikołaja dzisiaj do końca audycji będę o tym mówił, nie? To już jest leitmotiv. Nomen, omen. 19 stopni maksymalnie na termometrach, ale odczuwalne to zaledwie 15, bo wiatr, który będzie wiał z zachodu, z północy następnie, w porywach nawet do 45 km na godzinę, spowoduje, że to nie będą do końca takie dni, jakbyśmy sobie wyobrażali 23 dnia lipca. Ciśnienie na poziomie 1112 hektopaskali, czyli takie bardzo, bardzo przyjemne. Słońce nie za dużo, dużo chmur. Lipcopad.

No to do roboty, 500 zł, jak to się powiada w Wągrowcu. Swoją drogą to nasz realizator Mikołaj, jak już go zlało, to teraz muszę przyznać, że wygląda jak prawdziwy pankowiec. Ma ode mnie spodenki i koszulkę. I muszę wam powiedzieć, że to chyba będzie dobry motyw do wykorzystania na naszych socialach gdzieś tam. Aż zakrył się teraz koszuleczką troszeczkę. 16 minut do godziny 7. Jeżeli zmokliście, to pamiętajcie przebrać się w ciuchy od kumpla, a jeżeli nie zmokliście, to pożyczcie ciuchy kumplowi. I bądźcie jak lew, a czasem jak lis, jak to pisał Machiavelli, jak śpiewa Jerzy Koczur. To znaczy nic o lisie nie ma, ale sam jest takim...

W ogóle to mi się wydaje, że istnieje coś takiego jak zjawisko Jerzego Koczura. Że kto spotka Jerzego Koczura, kto usłyszy jego muzykę, ten od razu się w nim zakochuje. Tak chyba jest, tak coś mi się wydaje, prawda? No ale to w końcu taki lew. I ten kawałek, czyli lew na naszej antenie, antenie Radia Afera, z takowej okazji, że trafił na listę nowości. Zupełnie nowe wydanie dobrze znanej melancholii Jerzego Koczura. Możemy przeczytać o tejże nowości, a już teraz zmienimy nieco klimat i pojedziemy do dealera. Do utworu The Dealer. I proszę teraz mi niczego nie zarzucać.

0: hola, compadre.
1: Hola.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Panie Marcelu, co to się dzieje dziś w Poznaniu?
1: A co to się dzieje? No, Zarząd Dróg Miejskich zrywa współpracę między innymi z wykonawcami.
0: O nie.
1: No,
0: o nie.
1: O nie dla tych firm.
0: No ale czyli z kim? Czyli z kontrolerami na przykład?
1: Nie, to, nie? No, to są firmy, które koszą trawniki, pasek zieleni pomiędzy drogami.
0: Kosili siano, a teraz sami zostaną wykoszeni.
1: Tak, teraz wykoszeni, no.
0: Dowcip radiowy. No dobrze, no to w takim razie cóż, no nie pozostało nam chyba nic innego, jak zaprosić do współpracy. A może zaprosimy ZDM do współpracy?
1: A,
0: nie
1: czemu
0: wiem, co byśmy
1: nie?
0: mogli robić.
1: Nie wiem też, ale...
0: No coś by się znalazło, nie?
1: Może trzeba pomyśleć.
0: Malowalibyśmy trawę na zielono, albo byśmy nagrywali dźwięki tramwajów.
1: A kto wie, może.
0: Chciałbym być takim... takim sygnałem ostrzegawczym. Dobra, 3 minuty do godziny 7:00, czas na serwis informacyjny niewykoszony.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. W Obornikach zakończono inwestycję kolejową wartą 100 milionów złotych. W ramach prac powstały nowe perony w Parkowie i w Obornikach, które dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Między Obornickim mostem a tamtejszą stacją wybudowano nowy tor o długości około 2 km. W Parkowie powstała nowa mijanka, której długość wynosi ponad kilometr. Na moście kolejowym na Warcie powstała nowa 154-metrowa nitka kolejowa. Dzięki tym pracom pociągi będą jeździć ciszej. Inwestycja usprawni także przejazd pociągów na odcinku Poznań.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Zarząd Dróg Miejskich zrywa współpracę z nierzetelnymi wykonawcami. Jest to efekt zgłoszeń mieszkańców i rad osiedli o zaniedbane pasy zieleni na drogach. Każda firma współpracująca w tym zakresie ze spółką ma w umowie precyzyjnie wskazane obowiązki.
4: Koszenie pasów zieleni w pasie drogowym powinny odbywać się interwencyjnie lub cyklicznie. W zależności od miejsca jest to raz do roku lub dwa razy do roku, po to, aby było jak największa widoczność dla kierowców i żeby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogli poruszać się bezpiecznie.
2: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich. Z powodu opóźnień czy nierzetelności spółka naliczyła ponad 300 tysięcy złotych kar umownych. Wątpliwości budzi przede wszystkim stan zieleni na Grunwaldzie, Jeżycach czy Szczepankowie. Poznańska Straż Miejska ruszyła z akcją Bądź Widoczny, Bądź Bezpieczny. Jej celem jest przypomnienie, że w okresie letnim także warto zadbać o odblaski, będąc na rowerze. Funkcjonariusze podkreślają, że lato wiąże się ze zmienną pogodą, intensywnymi opadami deszczu, a także powrotami do domu dopiero po zmroku. Dlatego też tak ważne są elementy odblaskowe, które znacznie podnoszą bezpieczeństwo. Służba przypomina, że odblaski najlepiej jest mieć na kostkach, plecaku, ramie lub kierownicy roweru.
3: Zdrowie pod lupą.
2: Na Placu Wolności odbyła się akcja Panowie, jazda po zdrowie. Przez prawie cały dzień panowie mogli skorzystać z bezpłatnych badań obejmujących m.in. EKG, badanie ciśnienia czy analizę budowy ciała. Specjaliści uczyli też samobadania jąder pod kątem zmian nowotworowych.
5: Nowotwory jąder pojawiają się głównie u panów między 20 a 30 rokiem życia. To jest większość nowotworów jąder. Pojawiają się właśnie wtedy. Potem taki drugi szczyt zachorowań jest w okolicach 50-60. No ale my w wieku 20-30 lat nie myślimy w ogóle o tym, że możemy zachorować, a szczególnie zachorować na raka. Więc tutaj to jest jakby typowo dla młodych panów skierowane i tą profilaktykę warto już w wieku pełnoletnim zacząć. Ale znowu na przykład USG tętnic szyjnych jest raczej skierowane dla panów w wieku 50+, 60+.
2: Mówił lekarz Adrian Orłowski. Większość badań nie wymagała wcześniejszej rejestracji. Wyjątkiem było badanie USG. Finał kampanii 25 lipca w Warszawie. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak to mniej więcej wygląda, że dzień dobry mówi się o godzinie 7 rano, kiedy nasza kurka obwieściła takowe informacje. Dzień włóczy kija dziś znajdziemy w kalendarzu, także ja dzisiaj biorę kij i idę się włóczyć. I to jest bardzo dobry pomysł, chociaż no nie, nie będę wyglądał jak Pluto, bo już padać ma tak nie za bardzo. Koło 11, koło 16, ale na mnie spojrzał tak spod byka. Może masz imieniny dzisiaj, Mikołaju? Nie, dzisiaj akurat Mikołaj nie świętuje, ale świętuje Żelisław, Sławosz, Bolesław, Kasjan, Brygida, Bogdan i Apolinaria. 100 lat niechaj żyją nam. Już za momencik zerkniemy, co tam w prasie. Mikołaj zrobił kawkę, także ten zestaw, kawa i gazeta wchodzi.

Dzień dobry. Po raz kolejny. Nie wiem, jakoś tak dzień dobry mi się dzisiaj wbiło do głowy. Dzień dobry, panie Jarosławie Kaczyński, bo to o panu będzie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. O tym, jak umarzano dwie wieże. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena albo film Ridleya Scotta. Nie. Petera Jacksona. Przepraszam, ale faux pas popełniłem. W każdym razie, w Gazecie Wyborczej o tym, że prokuratura stwierdziła, że czynu zabronionego nie było. Gerald Birkfellner, w ogóle piękne nazwisko, że prezes z tą swoją jawnie antyniemiecką fobią w ogóle z jakimkolwiek Niemcem takie interesy chciał robić, no ale dobra. Pan Gerald Birkfellner pozostawał w subiektywnym, mylnym przekonaniu, że to Jarosław Kaczyński jest osobą decyzyjną w spółce Srebrna. Czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa w sprawie afery dwóch wież. O co dokładnie chodzi? No chodzi o sprawę, którą już chyba od 7 lat mniej więcej Wyborcza się zajmuje, bo to wtedy właśnie Austriak zwrócił się do Gazety Wyborczej. No i ja nie będę wam teraz tego streszczał. No w każdym razie spółka Srebrna, Nowogrodzka, prezes Kaczyński, dwie wielkie wieże, wielkie pieniądze, łapówki, księża, biskupi, i w Gazecie Wyborczej więcej na ten temat. Tam również o ciemności, która zakryje Hiszpanię. I wcale nie chodzi o to, że tam są fatalne prognozy demograficzne albo gospodarcze, albo cokolwiek, tylko o to, że 12 sierpnia cień księżyca przetnie Hiszpanię od Galicji po wybrzeże Morza Śródziemnego. Całkowite zaćmienie słońca potrwa w najlepszych miejscach niespełna 2 minuty. 2 minuty słońca nie będzie praktycznie. No w ogóle to jest... U nas będzie tylko częściowe. Ale i tak, co...

Pamiętajcie, jak to Donald Tusk tam reklamował pana ministra, a okazało się, że Żurek chyba trochę zbyt kwaśnym, a może właśnie niewystarczająco wyrazistym. W Rzeczypospolitej także przeczytacie o tym, że chińskie AGD jest już najsilniejsze w Europie. Najwięcej to w ogóle suszarek. Tak? Suszarek z Azji. Udział azjatyckich firm w europejskim rynku sięgnął 44%, po raz pierwszy przewyższając udział producentów z Europy. Rosnący import z Chin coraz mocniej uderza w polską branżę. Jakie będą tego wyniki? O tym przeczytacie w Rzeczpospolitej, z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej. O tym, że... No i właśnie, ja tak zerkam na ten tytuł. Niż wycina podstawówki, ale co niż co? A to chodzi o niż, demograficzny niż. Po wakacjach część uczniów będzie musiała dojeżdżać do innych szkół niż dotychczasowe. Podstawówki i przedszkola są likwidowane na potęgę, a wraz z nimi znikają lokalne centra integracji mieszkańców, bo pamiętajmy, że te koszty społeczne, to my ich nie liczymy, nie? To, ale... Myślmy dalej czasami Leszka Balcerowicza. Rekordy w zamykaniu placówek oświatowych padają na Mazowszu. Jak to wygląda w innych województwach i dlaczego jest to tak fatalna informacja również dla rodziców, a także dla nierodziców, o tym przeczytacie w Rzeczypospolitej, tam, w Dzienniku Gazecie Prawnej, przepraszam bardzo. Tam również o tym, że rząd chce wprowadzić wymogi dla zarządców nieruchomości, powrócić ma rejestr osób wykonujących ten zawód, a także szpitale ostrzegają, limity płac lekarzy mogą pogłębić braki kadrowe i wydłużyć kolejki. Mi się wydaje, że teraz to już nikogo nie warto słuchać. Tam już lobby jedno i drugie to tak tam naparza, że o. W Głosie Wielkopolskim z kolei, no właśnie, zastanawiałem się, o których tematach wam powiedzieć, bo jak powiem o jednym, to nie opowiem o drugim, no ale zacznijmy od tego, no powiedzmy o tym, o tej strasznej historii z jedynki Głosu Wielkopolskiego. Dwóch mężczyzn zatrzymano w Wielkopolsce w związku ze sprawą określaną jako Akademię Gwałtu. Śledczy badają odurzanie i seksualne wykorzystywanie kobiet. Polski trop prowadzi też do Lublina. Akademia Gwałtu w Wielkopolsce. Wstrząsające informacje napływają z powiatów kępińskiego i słupeckiego. Śledczy badają sprawę, no jak już powiedziałem, nazywana Akademią Gwałtu. Chodzi o internetowe środowiska, w których mężczyźni mieli wymieniać się materiałami i poradami dotyczącymi odurzania oraz seksualnego wykorzystywania nieświadomych kobiet. Początkiem działań polskich służb była informacja przekazana przez niemiecką policję za pośrednictwem Komendy Głównej w Poznaniu. Zatrzymano 8 lipca mężczyznę w powiecie kępińskim, następnie mieszkańca powiatu słupeckiego. Obaj są tymczasowo aresztowani, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Więcej na ten temat i o śledztwie, które trwa, przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Przerażające. No i tyle. Kończymy przegląd prasy. Tak to nieraz bywa, że takim nieprzyjemnym tematem kończymy, ale oby sprawiedliwość dosięgnęła tych, których dosięgnąć ma.

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że...

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera.

0: ten dzień.
1: A dziękuję bardzo, chłopcy z miasta chcą spędzić ze mną dzień, to jest bardzo dobra informacja, tymczasem na 17 minut po godzinie 7, bo trochę się rozgadaliśmy przy okazji przeglądu prasy. Dlaczego powiedziałem my? No bo Mikołaj też się rozgadał, tylko wy go nie słyszeliście, bo ma wyłączony mikrofon. Możemy przejść teraz na 17 minut po godzinie 7, powtórzę jeszcze raz, do naszej nowości muzycznej. I będzie taka bardzo śpiewna, La La Land, Norbert Wronka.

La La Land jak najbardziej, Norbert Wronka. No, czasem Tymoteusz Powęzowski nas zaskakuje co do wyborów w nowościach muzycznych, no ale to jest rzecz jasna znak jakości Tymka, naszego szefa, którego pozdrawiamy serdecznie, a my tymczasem teraz tak myślę, o czym ja bym wam mógł powiedzieć, ano o tym, że jeżeli mieliście dzisiaj problem z dotarciem do pracy, do szkoły, nie wiem, z miejsca A do miejsca B, tak jak Mikołaj, nasz realizator, który przemógł, to dajcie nam znać. Jeżeli teraz macie problem, to jeszcze bardziej dajcie nam znać, ponieważ my przekażemy informacje pozostałym słuchaczom, jeżeli okaże się, że faktycznie gdzieś te problemy są. Ja tak sobie zerkam szybciutko na korki w Poznaniu. No, no ich nie ma za bardzo, nie? No wiecie, no są wakacje, ale popadał też deszcz, więc to może skomplikować sprawę. Ja zawsze się zastanawiam w takich sytuacjach, co się dzieje na moście Lecha. No a tam spokój, tam nie ma korków, to jest coś niesamowitego. Bo przypomnijmy, że skoro most Bolesława, czy Mieszka, ja się nigdy, no ten jeden i drugi zresztą, Mieszka i Bolesława, bo tam remonty i to miało spowodować, że będzie wszystko zakorkowane, na szczęście przez wakacje tak raczej nie jest. Ja powtórzę jeszcze raz, 618750213, aferanek@afera.com.pl, 20,5 minuty po godzinie 7. Łapię oddech.

Nie uciekajcie, zostańcie razem z nami. Przypomnijmy, że dzisiaj dzień Włóczykija. Jeżeli dzień Włóczykija, to będziemy mieli możliwość poopowiadania sobie o takich niebieskich ptakach. A niebieskie ptaki lubią koncerty i my mamy dla was zaproszenie. I to na najbliższą sobotę i niedzielę. Nawet nie czuję, jak rymuje. 7248 afera.goon, razem pisane imię i nazwisko, a także gdzie byście się najchętniej powłóczyli. W którą stronę byście powłóczyli nogami z okazji dnia Włóczykija. A dlaczego? Dlatego, że chcielibyśmy was zaprosić na koncerty Goon Stage Festival, którego to już trzecia edycja będzie właśnie miała miejsce w Centrum Kultury Zamek w najbliższą sobotę i niedzielę. No i pierwszego dnia Matylda Łukasiewicz, Zuta, no i zespoły konkursowe. Do tego drugiego dnia Błażej Król, W Czasy, Damian Sikorski Projekt, a także Twój Dawid i laureat tej drugiej edycji. Przepraszam, laureat trzeciej edycji, bo Twój Dawid to jest laureat drugiej edycji. Swoją drogą muszę porozmawiać z naszym działem promocji, w jaki sposób to mamy zapisane w tym naszym systemiku. 7248, koszt wiadomości 2,46 zł, a zresztą z organizatorem Goon Stage Festival porozmawiamy dzisiaj po godzinie 9:00. Zostańcie z nami, póki co Baj i Mówca i Galecki, już za niedługo.

Gone Stage Festival. Po godzinie 9 sobie porozmawiamy na ten temat z organizatorem, a z kolei w najbliższą sobotę i niedzielę koncerty. Wysłuchacie Radia Afera na 98,6, jakoś dziwnie zaakcentowałem. No ale mamy 7:27, więc mam czasem prawo także się zdrzemnąć. I to

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 15. Wówczas temperatura wyniesie 19 stopni. Opady deszczu mogą potrwać do godziny 14. Sprawdzamy teraz, co słychać na poznańskich drogach. Zakorkowane są ronda Rataje, Starołęka i Obornickie. Postoicie też na skrzyżowaniu Serbskiej z Naramowicką, Gdyńskiej z Bałtycką i na ulicy Podwale w stronę ronda Śródka. Drogi A2 i S11 są obecnie przejezdne. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy zostaje więc po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

ten moment, kiedy mówisz realizatorowi, że wybierz obojętnie, który kawałek artystki, bo każdy jest dobry. Jakiej artystki? O tym się przekonacie za momencik, albowiem kalendarium muzyczne dopiero po tym, kiedy zerknę do kalendarium ogólnoświatowego, no wiecie, no takiego zwykłego, takiego, co na lekcjach historii się go uczy. Albo nie uczy, bo niektórzy nie uczą, tylko coś tam sobie gadają. Pod noskiem 23 dzień lipca, no i dzisiaj chociażby mamy rocznicę wyroku śmierci na marszałka kolaboranta, czyli na Filipa Petę, który to był bohaterem francuskim z czasów I wojny światowej. Nie mam pojęcia, czy to moje dźwięki tutaj komputera, tak. A w czasie II wojny światowej najpierw poddał się Niemcom i to jeszcze by było spoko, ale później jego kolaboracyjny rząd Vichy nie dość, że współpracował z nazistami i wysyłał do Niemiec chociażby swoich obywateli żydowskiego pochodzenia albo migrantów, którzy przybyli do Francji, uciekając przed nazistowskim reżimem, a na dodatek, no, powiedzmy, że faszystowskie idee bardzo dobrze w francuskiej prawicy się zakorzeniły. W tamtych czasach przynajmniej. No i Filip Petę został skazany na karę śmierci. De Gaulle mu to zmienił na dożywocie. Zmarł w 1951 roku. Z kolei w roku 1960, to już będzie taki, taki przedsmak troszeczkę muzyczny, w studenckim klubie Żak w Gdańsku miał miejsce pierwszy koncert grupy Czerwono-Czarni. Tam skład był Przemek Gwoździowski, Wiesław Bernolak, Wiesław Damiński, Ryszard Żuk, Zbigniew Wilk, także Marek Tarnowski, Janusz Godlewski, Andrzej Jordan. Chciałem powiedzieć Jordan, no i słynna akcja, Czerwono-Czarni szukają młodych talentów. Kogo oni wtedy nie odkryli? Wydaje się, że wszystkich najważniejszych, jeżeli chodzi o polską muzykę lat 60. i 70., a do 76. roku sama formacja grała. Zerkamy do kalendarium muzycznego, teraz już tak, no, aż klasnąłem. 15 lat temu świat obiegła informacja o tym, że odeszła jedna z najciekawszych artystek XXI wieku. Amy Winehouse już nie ma z nami od 15 lat.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
5: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu...

Aż tak zacząłem się zastanawiać, czy są takie ptaki wilgusy, ale nie, są wilgi. A może wilgusy to są takie rzymskie wilgi? Może Karolina Wilgus to tak naprawdę Rzymianka? A może ja już nie będę szedł tropem swoich pomysłów i swojej głowy, bo zaczyna to się robić coraz dziwniejsze. Wilgus, a czekajcie, bo mi tutaj już napisał Pluton. Wilgusy to najprawdopodobniej potoczna lub żartobliwa liczba mnogiej od nazwiska Wielgus. Co najmniej dziwne. Co najmniej dziwne to, co tutaj właśnie mi przedstawił nasz mokry Pluto. Tymczasem, mimo iż mamy lipiec, to my teraz, bo o kasztanach to się mówi albo jesienią, kiedy się robi ludziki z kasztanów, albo wiosną, kiedy kwitną kasztany i dzieciaki piszą matury. Tymczasem okazuje się, że Martyna Wrochna również i w lipcu wzięła się za kasztanowce i trafiła na listę nowości.

0: No to, drodzy słuchacze, zaczynamy przegląd tego, co w sporcie. A w sporcie, przynajmniej jeżeli chodzi o piłkę nożną, polskie drużyny debiutują, a raczej rozpoczynają, bo nie debiutują, przepraszam, to byłby błąd, ale rozpoczynają swoje zmagania w europejskich pucharach. Raków Częstochowa dziś o godzinie 19:30 zagra na wyjeździe z Valletta FC, czyli jedną z najlepszych drużyn maltańskiej ligi. No, rzecz jasna, obowiązkiem dla Rakowa jest zwycięstwo dzisiaj i przepraszam bardzo, dziś o godzinie 18:30 spojrzałem na mecz, który za tydzień. Entschuldigung Sie bitte. Czyli dzisiaj Raków w swoim kurniku, przepraszam, na swoim stadionie zagra z Valettą. Rewanż za tydzień. Z kolei inna polska drużyna, czyli GKS Katowice, zagra z Żyliną na wyjeździe, słowacką Żyliną, o godzinie 20:30. To oczywiście rozgrywki Ligi Konferencji. Lech Poznanie, przypomnijmy, doskonale poradził sobie w pierwszym swoim meczu we wtorek, wygrywając 4-1 z Arus. No i tak naprawdę rozwiązując raczej kwestię tego, kto awansuje do rundy trzeciej, ale spokojnie, rewanż w środę w Poznaniu. Jagiellonia Białystok z kolei rozpocznie swoje zmagania w Lidze Europy. Tak, w Lidze Europy od spotkania z Rangersami, które będzie miało miejsce 6 dnia sierpnia i to będzie już komplet polskich drużyn, które występują w europejskich pucharach. Ciekawe, która drużyna pierwsza odpadnie. Czekamy na to. Czy będzie drużyna, która odpadnie jeszcze w lipcu? O, to by musiało to być Raków albo GKS Katowice, no bo Lecha już raczej o to nie podejrzewamy, a Jagiellonia rozpoczyna swoje zmagania dopiero od sierpnia. Z kolei już rozpoczął zmagania na amerykańskich boiskach Robert Lewandowski. Nie udało się. Nie za bardzo. Nie był to dobry debiut, jak wszyscy twierdzą, no ale ludzie święci, no przecież on teraz powinien dopiero wracać z mundialu, ze złotym medalem, z reprezentacją Polski, a nie gdzieś tam grać w MLS. Jego Chicago Fire zagrało z Interem Miami na wyjeździe i przegrało 2-3. Dwie bramki zdobył Luis Suarez. Oczywiście Leo Messi nie grał w drużynie z Miami, no bo jakżeby mógł grać, skoro jeszcze w niedzielę grał finał, a teraz w środę spotkanie. Lewandowski, no, wydaje mi się, że chyba zdał sobie sprawę, że drużyna, do której trafił, to nie jest to, jak się nazywa, ta galaktyczna, z kosmicznego meczu ta drużyna. A, i znowu dziury w głowie. W każdym razie Lewy zadebiutował, spokojnie, będzie dobrze. No i sprawdza mi teraz Mikołaj. A poza tym to on pojechał tam do Chicago po to, żeby krzewić kulturę piłkarską, a nie żeby wygrywać. No ale to dopiero pierwszy mecz. Sorry, jakoś tak musiałem sobie skomentować. Czy ja mam coś jeszcze? Nie, no to już chyba wszystko by było. A nie, przepraszam. Czarny Antrans Sosnowiec w eliminacjach Ligi Mistrzyń wygrywają 7-1 ze swoimi przeciwniczkami z gruzińskiego Nikkelusu. Wielki sukces naszych zawodniczek Sosnowca. No i to już by było na tyle. Teraz to już naprawdę koniec. Danke schön, auf Wiedersehen.
1: Iskrę, jaskrę, pod niej mi pedzi, na nich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

0: którym roku przestały jeździć pociągi pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem?
1: W 2012.
0: Bardzo dobrze, a dlaczego?
1: A tego to już nie wiem.
0: Bo w Polsce ogólnie kolej przez lata była niszczona.
1: Przykro mi.
0: Proszę bardzo, o to jest radio z żółtymi napisami. Nie, ale fakt. Ale nie, bo jak zacznę się rozgadam teraz. A dobra, serwis informacyjny, tutaj nie będzie żółtych napisów.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Prezydent Jacek Jaśkowiak powołał zespół w sprawie połączenia poznańskich szpitali i przychodni. Jego przewodniczącą jest zastępca prezydenta miasta Magdalena Pietrusik-Adamska. Zadaniem zespołu jest analiza możliwości skonsolidowania poznańskich placówek medycznych i stworzenie raportu, który wskazałby możliwości oraz wytyczyłby potencjalny plan połączenia ośrodków leczniczych. Przypomnijmy, że Poznań jest właścicielem dwóch szpitali imienia Franciszka Raszei i imienia Józefa Strusia, a także przychodni Posum. W składzie zespołu znaleźli się również m.in. radni Halina Owsiana z Lewicy Centrum oraz Zbigniew Czerwiński z PiSu. Ten drugi na ostatniej sesji Rady Miasta zaproponował uchwałę w sprawie konsolidacji szpitali.
2: Radio Afera. Pociąg do informacji.
1: Pociągi pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym pojadą ponownie. W tym celu PKP PLK wymieni nawierzchnię kolejową na odcinku 17 km. Oprócz tego zamontowane zostaną dwa nowe rozjazdy, a także zmodernizuje się 12 przejazdów kolejowo-drogowych.
3: Prace na trasie pozwolą na przejazdy pociągów z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od dokładnego odcinka, z punktowymi ograniczeniami, które będą występować na przejazdach kolejowo-drogowych, co będzie wynikać z procedur bezpieczeństwa.
1: Mówił Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK. Spółka na inwestycje przeznaczy ponad 34 miliony złotych. Według przewidywań główne prace mają się zakończyć w pierwszej połowie 2027 roku. Trwa nabór do Społecznej Agencji Najmu 1.0. W ramach programu Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych pozyskuje mieszkania od prywatnych właścicieli, a następnie wynajmuje je osobom zakwalifikowanym do akcji. Oferta SAN jest adresowana m.in. do osób, które w przeszłości ubiegały się o pomoc mieszkaniową od miasta, ale jej nie otrzymały np. z powodu zbyt wysokich zarobków lub niewystarczającej liczby uzyskanych punktów.
4: Mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty do czynszu. One pozwalają obniżyć miesięczne koszty związane z wynajmem. Ta wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby osób wynajmujących i metrażu. Tu możemy podać, że rodzina czteroosobowa wynajmująca mieszkanie powyżej 60 m2 będzie mogła liczyć na dopłatę do czynszu wynoszącą blisko 1000 zł.
1: Mówił rzecznik prasowy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Łukasz Kubiak. Nabór do Społecznej Agencji Najmu trwa do końca lipca. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie ZKZL-u lub w 5 punktach obsługi klienta.
2: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Poznaliśmy datę otwarcia miejskiego saunarium. Kompleks znajduje się na terenie pływalni Grunwald. Zdaniem włodarzy każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na poznaniaków czeka 5 rodzajów saun. Styl architektury saunarium nawiązuje do wakacji nad Bałtykiem. Otwarcie już we wtorek 28 lipca. Sama pływalnia przy Taborowej jest dostępna od końca maja tego roku. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Tak wziąć i się wypocić w miejskim saunarium albo w kuratorium.

Godzina 8:00 to kuratorium, dlatego, no bo to jest siedziba KUR, prawda? No, tak, tak to kiedyś na Polendroku jeden z moich kolegów powiedział, nie, tam było kurnik albo kuratorium, że tam, gdzie siedzą kury, teraz nie pamiętam, jedno i drugie chyba by pasowało. Czwartek mamy w kalendarzu. Brygida, Bogna i Apolinaria mają imieniny, do tego Sławosz, także kosmicznych sukcesów wam życzymy, a w kalendarzu znajdziemy także Dzień Włóczyki. Jan, pamiętajcie, no Włóczyki, jaki chłopak nie sympatyzował albo nie utożsamiał się z Włóczykiem, kiedy był dzieckiem? No, wydaje mi się, że każdy. Chociaż teraz oczywiście narzucam swoją narrację wszystkim innym, ale w latach 90. tak mi się wydaje, że każdy miał taki moment, kiedy chciał wziąć kij i spacerować sobie po świecie bez żadnych zobowiązań. No ale to było, minęło. Jeżeli chodzi o godzinę 8, no to rzecz jasna, żenujące powiedzenie prowadzącego. Można powiedzieć, że dzisiaj powiedzenie włóczy kija. Uwaga! Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty.

ależ to jest energetyczne granie. Paramore i The News, ten utwór już pomalutku kończy się, kończy swój żywot, przynajmniej w tym momencie na naszej antenie. Ale jeżeli mamy 5 minut po 8, to przechodzimy do tego punktu programu. No to co? No to album niebieski. Aż chciałoby się nawiązać tutaj do Kieślowskiego. Tak? Tak, tak, do Kieślowskiego. Album niebieski, grupa Mlecze. I tenże album to jest 12 kawałków, ale tak naprawdę 11. Ale przede wszystkim, tak jak pisze Karolina Prasal, przepraszam bardzo, w trakcie pisania bardzo starałam się zanurzać w emocjach, w uczuciach. Dlatego bardzo do tego albumu pasuje mi okładkowy motyw wody. Czuję, że dużo nurkowałam. Swoją drogą, okładka jest genialna. Naprawdę, ja zwracam uwagę na okładki tak mniej więcej od czasów, znaczy zawsze, a jeszcze bardziej od czasów konkursu 30 na 30 i muszę przyznać, że to jest jedna z tych okładek, która zrobiła na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o bieżący rok. I tak samo muzycznie, bo Mlecze to jest pewnik, że muzycznie będzie to naprawdę na wysokim poziomie. I my teraz zagramy dwa kawałki, ale jeden. No, to zabawne? Zabawne, proszę bardzo, bo Mrużę oczy to jest utwór, który ukrywa się pod numerem 9 i 10, bo on jest tak podzielony jakby kawałek na dwie części, ta druga część to takie outro i mój realizator Pluto zapewnił mnie, że wszystko będzie zrobione tak, żeby było dobrze, a że ja mu ufam i nie dlatego, że jestem naiwny, tylko dlatego, że Plutowi nie ufać, to by było coś złego, dlatego teraz Mrużę oczy i zapraszam was na

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
4: Afera. Lubię to.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: dłużej.
1: Julie Fox, już za momencik na naszej antenie. Za nami Neons i Kałuża. Ta kałuża faktycznie dzisiaj. Nie, Mikołaj, sporo kałuży dzisiaj jest po drodze do pracy. Uważajcie na nie. Z kolei Julie Fox to artystka, która, no, nie wiem, czy lubi skakać po kałużach, no ale któż nie lubi skakać po kałużach? Swoją drogą, gdybym był Włóczykiem, to bym chodził w kałużach. Miałbym takie kalosze zielone i bym chodził po kałużach. A Julie Fox twierdzi, że jest mi dobrze. A dlaczego jest jej dobrze? No, to może dlatego, że już czwarty kawałek z jej nadchodzącego albumu właśnie już od kilku dni jest dostępny. Zaraz go sobie posłuchamy. Taki lekki kawałek, który opowiada o odnalezieniu ulgi w chaosie i akceptacji swoich niedoskonałości. Czy wymyśliłem to teraz? Nie, przeczytałem, co napisała Julie. Na 15-16 minut po godzinie 8 zapraszamy na spotkanie z nowością muzyczną. Jest mi dobrze. Jest mi dobrze. Jeszcze powtórzcie tak 666 razy. I może się uda.

Julie Fox cofa się o krok, jest mi dobrze, jej najnowszy singiel. Z kolei ja przypominam wam, że po godzinie 9 porozmawiamy na temat Go On Stage Festival, który odbędzie się w Centrum Kultury Zamek najbliższy weekend, sobotę i niedzielę. Tam między innymi Król, tam Matylda i Łukasiewicz, tam Zuta, Twój Dawid, będzie się działo, ale mamy także dla was zaproszenia. 7248 to numer naszej bramki SMS-owej. W treści wpisać musicie afera.goon, wasze nazwisko, to w sensie Go On, nie? Go On, wasze imię i nazwisko, także Pluto, my pytaliśmy o to, dlaczego gdybyście byli włóczykijem, to co byście chcieli robić, tak? Takie było pytanie. Tak mi się wydaje, że właśnie na pewno włóczykija was pytaliśmy. Koszt to 2 zł 46 groszy, a wy byście musieli zobaczyć, jak teraz z Plutem na siebie niepewnie patrzymy przez szybę.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Czwartek to taki moment tygodnia, kiedy weekend jest już na horyzoncie. Jeśli jeszcze szukacie pretekstu, żeby wyjść z domu i poszukać trochę letniej atmosfery w tym chłodnym tygodniu, sprawdźmy, co będzie działo się w Poznaniu. To Przynęta Kulturalna w Radio Afera i mam dla Was kilka propozycji.
0: Przynęta Kulturalna.
2: Elektroniczne brzmienie nad jeziorem? To brzmi jak plan. Jeśli letnie koncerty, to najlepiej nad wodą. A jeśli nad wodą, to najlepiej nad Rusałką, gdzie w czwartek wystąpi Anastazja Rydlijewskaja, białoruska artystka mieszkająca w Gdańsku, która z równą swobodą porusza się między muzyką, performancem i sztuką wizualną. Od debiutu w 2023 roku wydała 3 albumy, a jej twórczość zdążyła zdobyć ponad 1 000 000 odtworzeń w serwisach streamingowych. W swoich utworach łączy elektroniczny pop, indie z inspiracjami białoruskim folklorem, tworząc brzmienie, które trudno pomylić z kimkolwiek innym. Ale muzyka to tylko część jej działalności. Jest ona także artystką wizualną, a tworzone przez nią maski, instalacje i performance były prezentowane na wystawach i festiwalach w wielu krajach Europy. To właśnie dlatego jej koncerty są czymś więcej niż występem. Dźwięk, obraz i ruch tworzą spójną całość, a każda piosenka staje się częścią większej opowieści. Jeśli szukacie koncertu, który zaskoczy nie tylko muzyką, ale też formą, warto wybrać się na Rusałkę. Scena nad Rusałką, godzina 17:30. A jeśli po pierwszym koncercie będzie Wam mało, warto zostać nad Rusałką do późnego wieczora. Na scenie pojawi się duet Swada i Nichos, którego miałem okazję posłuchać także podczas tegorocznego Etnoport. Jeśli wtedy ich przegapiliście, albo po prostu chcecie usłyszeć ich jeszcze raz, nadarzy się świetna okazja. Swada i Nichos udowadniają, że tradycja i nowoczesność mogą świetnie ze sobą współgrać. Ich muzyce klubowej bity spotykają się z podlaskim folklorem, a całość tworzy autorski styl nazywany przez duet Podlasie Bounce. Po nominowanym do Fryderyka albumie i głośnym występie w krajowych eliminacjach do Eurowizji stali się jednym z najciekawszych projektów na polskiej scenie. Ich koncerty to pełne energii widowiska, w których tradycyjny śpiew, rap w mikrojęzyku podlaskim i taneczne rytmy tworzą mieszankę, obok której trudno przejść obojętnie. Również scena nad Rusałką, 21. A jeśli od koncertu wolicie spokojniejsze popołudnie, jest też coś dla miłośników książek. Jak powszechnie wiadomo, przecież latem powinno się być na dworze, więc najlepiej z książką w ręku. W otwartym ogrodzie na Dolnik odbędzie się wspólne czytanie, podczas którego każdy może przynieść swoją aktualnie czytaną lub ulubioną książkę, rozłożyć się na leżaku i przez godzinę po prostu czytać. Bez wyrzutów sumienia, że siedzi się w domu i marnuje tak piękną pogodę za oknem. Spotkanie poprowadzi Michalina Cendrowska. Otwarty ogród na Dolnik, godzina 17.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

618750213 to numer nasz, po prostu nasz. Po drugiej stronie siedzi mokry Pluto, i który odbierze od was telefon i będzie dzięki temu mógł przekazać mi informację, jak wygląda sytuacja na drogach. Swoją drogą, to gdzieś mi mignęło, że chyba jakaś stłuczka na śródce, ale nie mam tego potwierdzonego, więc jeżeli moglibyście dać cynka, to bardzo chętnie takie informacje. O, e-Poznań już o tym napisał, więc możemy uznać, że jest to potwierdzenie. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało, no ale to około godziny 7, więc tam już najprawdopodobniej wszystko wygląda jak zawsze, czyli są korki i stłuczki, bo rondo stłuczka zobowiązuje. Motosygnały z kolei przypominają, że światła mijania, to by tak należało mieć. Pogoda paskudna, włączamy światła mijania, żeby było przyjemniej. Ja nie wiem, ja nie mam prawa jazdy, ja się na tym nie znam kompletnie, ale jeżeli tak mówią motosygnały, to ja do naszych kolegów redakcyjnych albo kolegów z redakcji z Berwińskiego jak najbardziej się przyłączam do tego apelu. 618750213. Miejmy nadzieję, że te korki będą jak najmniejsze. I w ogóle to chciałem powiedzieć, że coś tam sugeruje dzisiejsza playlista, bo już mieliśmy tam coś o listopadzie, a teraz mamy krakowski wrzesień. No i tak jak zerknę za okno, to nie, widoczność w Poznaniu zbyt duża jak na krakowskim.

0: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Cześć, tu Ewa Hylak z Rumba de Barcelona w Radio Afera i mam ogromną przyjemność być dzisiaj z kolejną gościnią, kolejnym gościem Rumby. Tym razem jest to...
2: Gosia Kuzdra. Cześć.
1: Tak, Gosia Kuzdra. Jesteśmy w księgarni Filmotece de Catalunya. Filmoteca de Catalunya nazywa się to miejsce. Wszystko jest po hiszpańsku. Są wspaniałe książki wokół. Dziewczyny Gosia i jej córka za chwilę idą do kina na amerykańskim film z katalońskimi napisami, ale właśnie przyłapałam Gosię w księgarni i co ta Gosia tutaj trzyma w ręku?
2: Trzymam w ręku przepiękną książkę pod tytułem Anegdoty z kin Barcelony. To jest taki przekrój właściwie od 1900 roku.
1: Do dziś?
2: Patrzę do lat 2020, niemal do dziś. Niestety bez zdjęć. Zawsze jak gdzieś jeżdżę, to szukam książek, które byłyby właśnie o kinach, czyli o budynkach, nie o samych filmach. No i zazwyczaj tych książek nie ma. Tym się nikt nie zajmuje niestety.
1: Wszystko przed tobą, Gosia, bo chcę wam powiedzieć, moi drodzy i moje drogie, że Gosia jest właśnie taką kinową podróżniczką. Gdziekolwiek jedzie, znajduje różne kina i też troszeczkę o tym dzisiaj porozmawiamy, pamiętając, że mamy, no ja i tak przeciągam ten czas bardzo w naszych spotkaniach rumbowych, ale mamy zaledwie parę minut. Tak, Gosia, tak jak przed chwilą powiedziałam, kocha małe kina, duże kina, dziwne kina. Czy możesz coś powiedzieć o miejscu, w którym jesteśmy? Filmoteca de Catalunya.
2: Tak, no dzisiaj idziemy na, jak powiedziałaś, film amerykański 91 roku, Moja dziewczyna, Macaulay McCartney. Natomiast już wiem dokładnie, po wizycie tutaj 2 lata temu, że to, jeśli w kasie pytam 3 razy, czy napisy będą po hiszpańsku i kasjer potwierdza, to znaczy, że będą po katalońsku, a nie w tym ogólnym hiszpańskim castellano. I tak ostatnio tu oglądałam francuski film właśnie z katalańskimi napisami, niewiele rozumiejąc z tego, co się dzieje na ekranie. No a dzisiaj myślę, że będzie trochę łatwiej. To jest takie miejsce, które jest archiwum filmowym. Działa właściwie dopiero 40 lat tutaj, ale to, co jest super ważne, to żyje programem filmowym. Codziennie mieszkańcy Barcelony mogą oglądać tutaj klasyczne filmy właśnie hiszpańskie, amerykańskie klasyki, ale też robią takie tematyczne przeglądy. Na przykład teraz jest tydzień pełen po prostu Fritza Langa.
1: Okej. Ja właśnie byłam parę dni temu tutaj na seansie, na filmie z 94 roku pod tytułem Barcelona i też oczywiście wiedząc, co mówiłaś mi, że napisy są po katalońsku, nie po hiszpańsku, nie miałabym szans na zrozumienie, bo chcę wam tylko powiedzieć, że kataloński to jest taki język, który jest połączeniem południowo-francuskiego, prowansalskiego, włoskiego, i hiszpańskiego. Jest naprawdę po prostu bardzo trudny do zrozumienia. Byłam na filmie z 94 roku pod tytułem właśnie Barcelona, bardzo ciekawym. Mnóstwo Barcelony było w ogóle w tym filmie, ale to moja opowieść przy innej okazji. Dobrze, jesteśmy, jeszcze raz przypomnę, Filmoteca de Catalunya, nic dziwnego, że napisy są po hiszpańsku, a powiedz, moja droga, co jeszcze byś polecała? Znaczy, ja też nie ukrywam, że my tutaj się bardzo przyjaźnimy i wczoraj odbyłyśmy wspaniałą podróż w jedno takie specjalne miejsce, które Gosia bardzo kocha i też w sposób szalony odwiedza. Takie miejsca w różnych miejscach na świecie właśnie.
2: Tak, to miejsce to The Comedy Clubhouse. To jest miejsce, które właściwie funkcjonuje w 3 lokalizacjach. Tam się odbywają stand-upy po angielsku. Ponieważ nie jest to takie oczywiste, ale Barcelona jest 2. po Berlinie miastem w Europie, które ma największą scenę stand-upową w języku angielskim. Jak wiemy, ta Barcelona jest bardzo multikulti, bardzo różnorodna. Zjeżdżają się tutaj ludzie z całego świata, też po to, żeby tu żyć. No i tak ta scena komediowa się rozwinęła, że właściwie można codziennie iść na 1 albo 2 występy i oglądać osoby z różnych krajów, które po angielsku występują.
1: Wiem, że występowałaś tutaj. Kiedy to było? Powiedz, wyszłaś na scenę ze swoją wielką odwagą i zaprezentowałaś coś. Możesz coś więcej powiedzieć, proszę, o tym występie?
2: Tak, to było chyba 3 lata temu, jak byłam pierwszy raz w Barcelonie. Wtedy byłam w takiej fazie swojego stand-upowania po angielsku. Robiłam to trochę w Poznaniu i Wrocławiu. No i stwierdziłam, że skoro do Barcelony jadę, no to też zgłoszę się na open mic. I, no i wystąpiłam z takim moim 7-minutowym materiałem. I było to urocze, fajne, byłam bardzo ciepło przyjęta, a ponieważ taką konwencję w ramach tych moich 7 minut sobie wymyśliłam, że nauczę chociażby publiczność, jak mam na imię, to było to też strasznie fajne, że potem w kolejne dni co wieczór szłam do kolejnych klubów stand-upowych, a tam zawsze ktoś przy barze mówił: o, hej Gosia.
1: No właśnie, i hej Gosia, rzeczywiście. Jeszcze raz przypominam, Gosia Kuzdra jest z nami, kobieta orkiestra, robi wiele rzeczy, podróżuje kinowo, podróżuje stand-upowo. To jest, tym razem jesteś tutaj krótko, jesteś ze swoją córką. Powiedz, co ciekawego widziałaś poza kinem, oczywiście, poza kulturą, poza stand-upem? Coś możesz polecić? Coś ciekawego się wydarzyło?
2: Na pewno dla mnie takim top of the top Barcelony to jest Castells. To są te wieże budowane z ludzi. Mogliśmy o tym słyszeć. To jest kataloński zwyczaj, który ma ponad 200 lat. I to, co jest absolutnie niesamowite, to nie jest tak, że to są jakieś grupy akrobatyczne, tylko tak zwani normalni ludzie spotykają się w swoich okolicach, dzielnicach, lokalnie. Tworzą te grupy. Przez lata w nich uczestniczą często z pokolenia na pokolenie niemal. Trenują 2 razy w tygodniu po to, żeby potem zbudować taką wieżę z ludzi. Czyli na podstawie jest pinia, to taki krąg najsilniejszych osób, która ze swoich ciał i swoich ramion tworzy taką podstawę. Po nich wchodzą do góry kolejne osoby, budują nawet nieraz 6-8 pięter. Im wyżej, tym lżejsze i bardziej zwinne osoby się wspinają po ciałach innych osób. Na sam szczyt wchodzi zawsze dziecko w kasku i kiedy wchodzi na samą górę, to podnosi w górę 4 palce, co symbolizuje 4 pasy czerwone na fladze Katalonii. To jest taki sygnał, kiedy tłum może wiwatować, klaskać. No i tak naprawdę to jest dopiero połowa tego show, bo potem oni się zsuwają od samej góry i to jest przepiękne, bo zsuwają się po swoich ciałach. To jest takie bardzo w kontakcie, w dotyku, w bliskości, bardzo wspólnotowe, więc do tego muzyka nagrana na żywo, dęta, bębny, także dla mnie jest to takie totalnie hipnotyzujące, no, totalnie zaczarowujące mnie doświadczenie bycia w tym, obserwowania tych ludzi, no i też rozmawiania z nimi potem, bo zawsze podpytuję, trochę chciałabym wiedzieć więcej, jak to jest. Dzisiaj byłyśmy z moją córką Weroniką właśnie na tym Castells, godzinę jechałyśmy, żeby, bardzo chciałam, żeby ona tego doświadczyła i zastanawiałyśmy się, czy to jest tak, że tylko lokalsi mogą brać w tym udział, więc po jak już skończyli, to spytałyśmy taką grupkę młodych osób właśnie o to, czy to jest tak, że nie Katalończycy, nie Hiszpanie też mogą brać udział w Castells. Oni powiedzieli, że absolutnie tak, są na to otwarci, no ale 2 razy w tygodniu trzeba przychodzić na próbę. No gdyby było tak, że bardzo mi zależy, no to mogą mnie przykleić gdzieś tam do tego trzonu, do tej pinii na dole i tam sobie mogę podtrzymać kogoś, jeśli nie trenowałam. Ale to też ciekawe jest, ja im zadawałam pytania po hiszpańsku, tym ogólnym hiszpańskim, castellano, a ten młody chłopak odpowiadał mi głównie w katalan.
1: I rozumiałaś?
2: No o dziwo rozumiałam, o co chodzi. Natomiast, no właśnie, więc nie wiem do końca, jak tam z tą otwartością, inkluzywnością, no bo to jest takie bardzo ich.
1: Ale też może być ich i to możemy bardzo podziwiać. To jest, jak mówiłaś, to tutaj nie widać tego było, ale robiłam różne miny pełne zachwytu i ciarki mi przychodziły po plecach ze wzruszenia właściwie, bo to jest dokładnie to, o czym też mówił Lux Tobart w innych audycjach moich poprzednich, o sile, o jednoczeniu się, o takiej wspólnocie, która tutaj właśnie w Katalonii mocno jest i bardzo ich wszystkich trzyma. No niestety to jest właśnie już koniec, patrzę z bólem na zegarek, musimy się pożegnać, ale może zrobimy jakąś dogrywkę i po prostu na Spotify'u ona już będzie poza tym czasem, który jest wyliczony w aferanku. Bardzo ci dziękuję, Gosia, naprawdę jak zwykle rozmowa z tobą jest po prostu niesamowita. Pozdrowisz, powiesz coś?
2: Pozdrawiam serdecznie i bardzo, bardzo zachęcam, żeby odkrywać tą Barcelonę taką naprawdę, no właśnie, tę inną, nie tylko z głównego turystycznego szlaku.
1: Dziękujemy bardzo, adios, ciao, pa!
0: Zapraszam na Rumbę de Barcelona, wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Autopromocja.
4: Panowie,
5: to jest.
4: Idziemy na ryby.
6: A miałobyś na grzyby.
4: A, dobra, to na grzyby.
5: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
7: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga, pani na materacu!

Między nami to mogę wam powiedzieć, że mam dla was zaproszenia. Zaproszenia na Go On Stage Festival. I o ile dobrze pamiętam, to w ubiegłym roku Waluś Kraksa Kryzys był jednym z artystów, który występował podczas tegoż festiwalu. W ten weekend będzie można w Centrum Kultury Zamek zobaczyć i usłyszeć projekt Matyldy Łukasiewicz, Zutę, Twój Dawid, Demian Sikorski, projekt Król w Czasy. Będzie się działo. Jeżeli chcielibyście karnety, no to ślijcie SMS-y 7248 afera.goon, wasze imię i nazwisko, a do tego poprosimy was o to, żebyście napisali nam, gdzie byście się włóczyli, gdybyście byli włóczykijami, albo jakimi włóczykijami byście byli. W końcu dzisiaj mamy dzień włóczyki, a koszt wiadomości 2,46 zł, a my na temat samego Go On Stage Festival po godzinie 9 z organizatorem porozmawiamy. Mam taką propozycję, żebyśmy poczekali na pierwsze ciepłe dni. One co prawda już za nami, ale także i przed nami, albowiem nowość muzyczna od projektu Spóźnione Lato to właśnie pierwsze ciepłe dni.

Ależ Kadi tutaj nam się rozkręca. Zresztą mi cały projekt, bo to początkowo był solowy projekt Kadiego, czyli Kuby Kadowa, a obecnie to już pełnoprawny zespół, bo Damian Legion dołączył i Karol Fujarski, chyba o ile dobrze myślę, to także Hubert Bober Wróblewski. Chwytliwa popowa melodyjność z kalifornijskim poprakiem, chciałem powiedzieć, przepraszam, to była freudowska pomyłka, naprawdę, przepraszam Kaduś, poppunkiem lat 2000. Pierwsze ciepłe dni, my na te ciepłe dni to chyba jeszcze poczekamy, bo dzisiaj maksymalnie koło 18-19 stopni, temperatura odczuwalna na poziomie 15, niektórzy przemoczeni nam tutaj przyjechali do radia, jak nasz realizator Mikołaj, ale w ciągu dnia raczej padać nie powinno, a jeżeli nawet i kilka krople spadnie, to dobrze, bo deszczyk jest potrzebny. Ja wiem, że kiedy deszcz pada, to się dzieci nudzą, ale nie nudzą się, kiedy słuchają Radia Afera. Ja tak sobie myślę w ogóle, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, bo niektórzy by bardzo już chcieli, żeby wróciły ciepłe dni, tylko żeby nie było takich gorączek, jak były, bo wiecie, to później człowieka głowa boli, później to wszystko to tak nie po drodze. Jutro w okolicach 23 stopni już i odczuwalna powyżej 20 stopni, z kolei w najbliższą sobotę no już nawet 27 stopni na termometrach, dużo słońca, także weekend zapowiada nam się bardzo, ale to bardzo przyjemne. Czekamy na więcej informacji, czekamy na więcej słońca. Ja mam taką propozycję. W nocy deszcz, w dzień słońce i wieczna wiosna. Co wy na to?

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje, wszyscy biegną, spiesz.

0: Będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz.
1: Ja nie wiem, czy to Kamil Strużyński teraz w tym utworze się, że za późno wyjechałem, za późno przyszedłem, ale w korku stoję. Czy w korku stoi także serwis informacyjny, czy nie, się udało dojechać?
2: Już gotowy, zaraz odjedzie.
1: Ale zakorkowany to też może być gotowy.
2: No też może być gotowy, ale no ten jeszcze jest do odjazdu.
1: Dobrze. Z peronu 9:34 startuje nasz serwis informacyjny.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. Dzisiaj swoją działalność w Poznaniu rozpoczyna ukraiński konsulat. Budynek mieści się u zbiegu ulic Bułgarskiej i Marcelińskiej. Na czele placówki stanął Serhii Miniajło, który niegdyś pełnił funkcję charge d'affaires Ukrainy w Bośni i Hercegowinie. Konsulat otwarty będzie od poniedziałku do piątku przez 4 godziny każdego dnia. W budynku Ukraińcy będą mogli załatwić sprawy paszportowe, a także inne kwestie formalne. Szacuje się, że w stolicy Wielkopolskiej jest około 170 tysięcy Ukraińców. Przyczyną otwarcia konsulatu w Poznaniu był fakt, że obywatele Ukrainy z Wielkopolski w celu załatwienia spraw formalnych musieli wybierać się do Wrocławia, gdzie mieściła się najbliższa placówka dyplomatyczna tej rangi.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Znamy nowy plan zagospodarowania dla ulicy Rataje. Z dokumentu wynika, że okolice Posiru zostaną zabudowane niższymi blokami niż pierwotnie zakładał deweloper. Zieleń w okolicach domu Ciesielczyków będzie zachowana. Liczba nowych mieszkańców w okolicy została ograniczona.
4: Zamiast tych proponowanych na początku około 2,5 tysiąca nowych mieszkańców na tym terenie może się pojawić około 1200-1500 nowych mieszkańców, więc to jest, bym powiedział, duży sukces, bo nikt nie jest przeciwko rozwojowi, ale były obawy mieszkańców, że zbyt duża liczba nowych mieszkańców może spowodować, no po prostu paraliż komunikacyjny.
2: Mówił przewodniczący zarządu osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak. Obawy mieszkańców budzi kwestia braku zachowania wjazdu w ulicę Rataje z ulicy Zamenhofa. Nowy plan zagospodarowania obowiązuje. Poznaliśmy termin wyborów nowego wójta w Rokietnicy. Mieszkańcy gminy ruszą do urn 27 września. Do 3 września poznamy nazwiska wszystkich kandydatów na ten urząd. Kampania wyborcza zakończy się 2 dni przed wyborami. Przypomnijmy, że dotychczasowy wójt gminy Bartosz Derek zrezygnował z piastowania tej funkcji, ponieważ objął stanowisko zastępcy prezydenta Poznania. Derek swoją decyzję tłumaczył chęcią szukania nowych wyzwań. Polityk był wójtem Rokietnicy od 2006 roku.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
2: W Ramowicach odłowiono rekordowego żółwia ozdobnego. Dokonał tego ekopatrol Straży Miejskiej. O tym, co należy zrobić, gdy znajdziemy takie zwierzę, mówi doktor habilitowany Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego.
5: Przede wszystkim samodzielnie nie powinniśmy go zabierać do domu i go przetrzymywać, nie posiadając zgody na jego utrzymywanie. Jeżeli jest to możliwe, powinniśmy go zabezpieczyć i przekazać informacje służbom, że takie zwierzę jest po prostu do odbioru. I wtedy Straż Miejska, Straż Gminna czy inne odpowiednie służby się tym zajmą.
2: Odłowiona samica żółwia ozdobnego w Poznaniu waży 3 kg, a jej pancerz ma długość 30 cm. Żółw takich rozmiarów wymaga akwaterarium o objętości 400 litrów. Zgodnie z polskim prawem wypuszczenie na wolność takiego zwierzęcia może wiązać się z karą sięgającą nawet 1 000 000 zł. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Opa! Na Bałkanach tak bym zrobił, a tak to przychodzi kura.

Godzina 9:00, kiedy kura zaśpiewała. Parafrazując taką wojskową przyśpiewkę. Skąd wiem, że w wojsku takie przyśpiewki były? Bo brata miałem w wojsku. Sam na szczęście do wojska iść nie musiałem. Chociaż pani chciała mnie wmanewrować, ale kiedyś wam o tym opowiem. Nie wiem, czy ja takie rzeczy mogę mówić na antenie, więc tylko powiem, że byłem bliski zostania jednym z pierwszych w historii osób, które... Dobra, nie dokończę. Godzina 9 minęła, już wracamy na właściwe tory. Teraz 23 dzień lipca, dzisiaj dzień włóczy kija. Jeżeli lubicie się powłóczyć, to będziecie mogli się powłóczyć w najbliższy weekend, tylko tak, żeby celem był Centrum Kultury Zamek, albowiem tam kolejna już trzecia edycja Gone Stage Festival. I my na ten temat już za momencik z naszym gościem porozmawiamy. Gościem będzie Gabriel Kiszka ze Stowarzyszenia Przestrzeń Muzyki. Zanim to jednak nastąpi, to zagramy wam jednego z artystów, który się pojawi na scenie, zwycięzca drugiej edycji, czyli twój Dawid, który sądzę, że już się nauczył, że rzucanie mikrofonem nie jest najlepszym pomysłem. Ale co ja tam wiem? Ja po prostu wszystko dzielę na pół.

0: Gone Stage Festival w najbliższy weekend, 25-26 dzień lipca, Centrum Kultury Zamek, Dziedziniec Centrum Kultury Zamek, Błażej Król, Matylda Łukasiewicz, Zuta, W Czasy, Twój Dawid, Damian Sikorski, Projekt, no i artyści eliminacyjni konkursowi z Gone Stage Festival. Edycja trzecia, my mamy dla was zaproszenie, przypomnijmy 7248afera.goon, wasze imię i nazwisko, a także gdzie byście się najchętniej powłóczyli, albo jakim włóczykiem byście byli, albowiem dzisiaj mamy Dzień Włóczyki, a koszt wiadomości to z 2,46 zł. A my na temat samego Gone Stage Festival porozmawiamy z, można powiedzieć, sprawcą całego zamieszania. Gabriel Kiszka ze Stowarzyszenia Przestrzeń Muzyki. Halo, halo.
1: O, cześć, dzień dobry, witamy słuchaczy Radia Afera.
0: Witamy również, już nie tylko jako słuchacze, ale także jako te osoby po drugiej stronie mikrofonu. Gabriel, trzecia edycja i tak... Czy spodziewałeś się, że w tę stronę to wszystko pójdzie, kiedy zaczynaliście?
1: Gdy zaczynaliśmy 3 lata temu, ponad 3 lata temu, na jesienią 2024 roku, wówczas mieliśmy projekt bardzo niszowy, skierowany tylko do młodych artystów, mnóstwo pomysłów. Był to czas tuż po pandemiczny, więc raczej liczyliśmy na to, że to będzie impreza niszowa, undergroundowa, ale od drugiej edycji, od nawiązania współpracy z miastem Poznaniem, impreza się rozrasta, idzie w ciekawym kierunku, a mogę obiecać, że od czwartej edycji to już będzie zupełnie nowy projekt, który mam nadzieję, że wszystkich bardzo mile zaskoczy, a więcej szczegółów już na przełomie, sądzę, września, max października.
0: No to ja nie będę ciągnął za język, tylko będziemy czekać na ten przełom września i października. Właśnie, bo tak się zastanawiam, oczywiście wystąpią laureaci koncertów eliminacyjnych: Barek Przestrzeń, Gabriela Salem, Tosia Witkosz, Kozyrska Sieczak, Zofia Justyńska, Lunar Trips, ale jak patrzę właśnie na liczbę gwiazd, to zaczynam się zastanawiać, czy nadal ten element promocji młodych zespołów jest najważniejszy, czy to już się staje taki festiwal, gdzie ten element eliminacyjny, że tak się wyrażę, konkursowy, zaczyna być trochę przykrywany przez występy gwiazd. Jak ty to widzisz?

0: gdy wzbogacamy line-up o headlinerów z ugruntowaną pozycją, mamy szansę co najmniej kilkukrotnie zwiększyć publikę i zarazem odbiorców tych młodych artystów. A są to naprawdę wyborni artyści, wyłonieni z ponad 700 zgłoszeń, które nadeszły w trzeciej edycji. Przez całe trzy edycje zgłosiło się do nas grubo ponad 1200 projektów artystycznych, od wokalistów po zespoły, od artystów jazzowych poprzez hip-hop, rap, alternatywę pop-rockową, po ciężkie metalowe, new metalowe brzmienia.
1: A tak,
0: cała gama.
1: No to tylko i wyłącznie dobrze świadczy o samym, samej idei i samym przygotowaniu tegoż festiwalu, że faktycznie tak szerokie spektrum artystyczne można spotkać zarówno w eliminacjach, jak i później na scenie. A tak w sumie, bo to jest oczywiste, nie? Że można zaprezentować się przed publicznością i tak dalej, ale tak w sumie to, Gabriel, co Go On Stage Festiwal daje tym młodym artystom, poza tym, że mogą się zaprezentować przed szerszą publicznością i tak dalej, ale co, czy jest coś, co tak bardzo wyróżnia was pośród innych festiwali konkursowych, że tak się wyrażę?
0: Mhm. Laureat każdej edycji wygrywa kontrakt fonograficzny z Warner Music Poland. No to już jest duża rzecz. Ciepłe Breaki już wydały płytę. Twój Dawid już wydał kilka singli, w tym do końca roku, być max w przyszłym roku będzie wydana płyta Warner Music Poland. Tak samo będzie z laureatem trzeciej edycji. Staramy się również, żeby laureat każdej edycji mógł zagrać na koncertach inauguracyjnych kolejnej edycji. To też już jest jakaś forma promocji. Zaś to, co mogę jeszcze powiedzieć o czwartej edycji, że chcemy, zobaczymy na ile to się uda zrealizować, ale na pewno będzie to w jakimś stopniu dopięte i dowiezione, że laureaci poprzednich edycji, żeby mogli zaprezentować się też podczas wydarzeń artystycznych czwartej edycji w różnych miastach Polski. Czyli będą mogli zagrać przed dużą publiką, dajmy na to, czy to w Krakowie, czy w Lublinie, czy w Gdańsku. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna lista miast, ale też chcemy tych artystów, tak powiem kolokwialnie, wozić ze sobą, obwozić ich i prezentować jako laureatów Go On Stage na scenach różnych miast Polski.
1: Wywołałeś twojego Dawida, muszę o to zapytać. Czy w tym roku podczas koncertu finałowego macie zapis w regulaminie o nierzucaniu mikrofonami na scenę?
0: Tak. Dokładnie. Co, jak słyszę, dobrze pamiętasz ubiegłoroczną scenkę. Dawid wie, że nie można.
1: No, ale muszę przyznać, że wiadomo, że nie można, ale no, tak się pisze historię, nie? Właśnie takimi gestami.
0: Takimi ekscesami, tak. Takimi ekscesami pisze się historię i to się pamięta później długo. Także rzeczywiście. No. Na szczęście obyło się bez żadnych konsekwencji, zarówno dla mikrofonu, jak i dla Dawida, więc wszystko poszło okej.
1: Czyli albo scena, albo mikrofon były miękkie w takim razie i litościwe dla siebie. Dobrze, bo ja teraz tak w sumie przeczytałem, dopiero gdzieś mi ta informacja wyskoczyła, że Zofia Justyńska niestety nie wystąpi. Czy planujecie jakiś inny zespół z eliminacji w to miejsce, czy po prostu będzie trochę mniej do słuchania?
0: Niestety Zosia nie może zagrać z przyczyn od nas niezależnych i z tego, co wiem, od niej również, ale umożliwiliśmy Zosi otwarcie drugiego dnia. Czyli 26 zagraj, będzie już poza konkursem. W konkursie mamy 5 artystów. Myślę, że jurorzy i tak będą mieli ciężki ból głowy z wyborem zwycięzcy tej edycji, bo poziom jest wyborny, pomimo bardzo zróżnicowanego gatunkowo programu każdego artysty. Mhm.
1: To jeszcze tak na koniec. W sumie to było, powinno być pytanie jedno z pierwszych, które zadam, ale gdzieś mi umknęło, a teraz w sumie to sam je przypomniałeś. Kto ich ocenia? Bo to jest też niezwykle ważne.
0: Tak. To już przedstawiam skład jury w tym roku. W tym roku jurorami są Kamil Kopec z ramienia Warner Music Poland, czyli fundatora głównej nagrody, Paweł Radziszewski, producent, muzyk, osoba, która z Kamilem kwalifikuje

0: artystów do koncertów eliminacyjnych i na każdym koncercie eliminacyjnym z Kamilem byli i oceniali wykonawców. I do składu jury dołącza w tym roku Damian Sikorski, dziennikarz, muzyk, radiowa czwórka, muzyk między innymi w przeszłości takich kapel jak Quidam. Obecnie pod szyldem Damian Sikorski projekt.
1: Którego usłyszycie zresztą właśnie.
0: W niedzielę, dokładnie.
1: Dobrze, to w takim razie zapraszamy Centrum Kultury Zamek, dziedziniec Centrum Kultury Zamek, czyli rozumiem, że tam...
0: Dziedziniec Zamkowy.
1: Dziedziniec Zamkowy. Tak, tak,
0: nie mylisz dziedzińcem Różanym, dziedziniec Zamkowy, Centrum Kultury Zamek. Sobota, niedziela.
1: To czekaj, to powiedzmy jeszcze tylko głośno w takim razie, bo ja zawsze się mylę. Który to jest Różany, który to jest Zamkowy?
0: Dziedziniec Zamkowy jest wewnątrz Centrum Kultury Zamek, wejście z Odalei Niepodległości.
1: Czyli już wszystko wiemy.
0: Niestraszna nam pogoda, ponieważ powierzchnia dziedzińca zamkowego jest przykryta dachem, więc nawet jeśli będzie deszcz, wbijajcie. Będzie świetna zabawa i nikt nie zmoknie.
1: Jedyny opener na świecie, któremu nie straszna pogoda, bo jest tak porządne zadaszenie, a jednak na świeżym powietrzu. Mówimy oczywiście o Go On Stage Festiwale, najbliższa sobota i niedziela. Z Gabrielem Kiszką ze Stowarzyszenia Przestrzeń Muzyki rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Dzięki wielkie, Gabrielu.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w najbliższy weekend na zamku. Pozdrawiam serdecznie. Poznań, widzimy się na zamku.
1: Widzimy się.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
3: said. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Pani Iwona i Pan Bartek, czyli duet Rebeka z utworem Stars. Ależ to jest banger, ależ to chodziło, kiedy wydawany był tenże singiel i w ogóle cały krążek i w ogóle cała Rebeka zawsze w serduszku. Z kolei Nigdy nie będzie takiego lata, to zespół Świetliki w utworze Finlandia. Ja przez długi czas byłem przekonany, że utwór jest zatytułowany Finlandia, ale to jest prawdopodobnie freudowska pomyłka, to chodzi o Finlandia. Bogusław Linda tam na wokalu i Maciej Szczęsny w pewnym momencie, o ile dobrze pamiętam. Nigdy nie będzie takiego lata. Dlaczego się do tego odwołuję? No to dlatego, że Michał Kisielewski nagrał kawałek Już nie będzie takiego lata i ciekawi mnie, na ile Michał panem Marcinem się inspirował i twórczością grupy Świetliki. Sprawdźmy to, w takim razie przejdźmy do listy aferowych nowości. Już nie będzie takiego lata. No, na pewno takiego nie będzie. W szczególności jak ktoś, żeby udowodnić mi cokolwiek, to zaczyna jeść surowe ogórki.
1: Słońce w kieszeniach nosiliśmy. Zapach traw na skórze wciąż tkwi.

Uwaga, uwaga, uwaga. Wybierzemy się do pewnego kraju na literę R, które rządzi faszystowski pomiotek, ale tam także dzieją się pewne rzeczy, które powodują, że bywa zabawnie. Uwaga, Rosyjska Federalna Służba Więzienna udaremniła przemyt narkotyków na teren kolonii karnej w Niżnym Nowogrodzie. No, tam tych kolonii karnych jest całkiem spoko. Nie byłoby w tym nic dziwnego, no może poza tym, że Federalna Służba Więzienna w jakikolwiek sposób działa i cokolwiek udało im się zatrzymać, tym bardziej przemyt narkotyków, ale okazało się, że te narkotyki przemycał kot. Tak, serio. I to nie Tomasz Kot, ani żaden inny kot, ani lis, ani nic takiego, tylko faktycznie kot wchodził na teren kolonii karnej, no i oni coś tak zerknęli, że coś ma taką jakąś dziwną smyczkę, no i ta smyczka okazało się, obroża w sumie, a nie smyczka, przepraszam, że tam znajduje się biały proszek i zielona substancja. Nie powiedziano, jakie są to narkotyki, ale no udało się złapać tego kota. No, drodzy słuchacze, no jak widać, kot to najlepszy przyjaciel człowieka i został wkopany przez psa.

0: istnieją takie najwyższe formy, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacji, roślin, zwierząt i tak dalej. Istnieje także poziom najwyższego rozwoju radia. I tym najwyższym poziomem rozwoju nagrań, najwyższą ostateczną istotą jest grzybogranie. Ja już nie mogę się doczekać. Mua, kocham.
1: Panowie!
2: To jest!
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Dzień dobry, radiosłuchaczki. Dzień dobry, radiosłuchacze. Mamy dzisiaj czwartek, dnia 23 lipca roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski kłania się zza mikrofonu i wita was serdecznie w audycji Grzybogranie, gdzie słuchamy sobie odpowiednich grzybowych utworów i rozmawiamy o odpowiednich grzybowych sprawach. A zaczynając od spraw ważnych i najważniejszych, to zaczniemy oczywiście jak co tydzień od pogody. I z tego miejsca chciałbym was przeprosić, drogie panie i drodzy panowie, ponieważ ja oszukałem was. Ale nie wiedziałem, że was oszukałem, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi zapowiadały, że będzie jednak gorąco, a się okazało, że aż tak gorąco jednak nie było. Zapytacie mnie, drogie panie i drodzy panowie, skąd ja biorę te dane pogodowe? A ja wam powiem. Jako że obecnie prognozy, które dostarczają nam różne źródła, nie są najwspanialsze i gubią się w swoich własnych zeznaniach, to po prostu najzwyczajniej w świecie bredzę. Tak jak mówiłem też o Argentynie, że Messi zbliżający się do odpowiedniego wieku pokaże wszystkim, gdzie jest ich miejsce. I co? I też bredziłem, bo młodsza Hiszpania pokazała Messiemu, że jego miejsce jest jednak na drugim miejscu. Ale muszę was jeszcze raz przeprosić, drogie panie i drodzy panowie, ponieważ jako, że jesteśmy w audycji Grzybogranie, to bredził będę dalej jeszcze przez parę minut i tak co tydzień aż do końca letniej ramówki Radia Afera. Ale może z tego mojego bredzenia od w sumie już trzech audycji, w audycji czwartej coś dobrego jednak wyszło, ponieważ dzisiaj w końcu porozmawiamy o sednie naszej audycji, czyli o grzybach. A dlaczego to tak? Ponieważ pogoda w ostatnim czasie taka no niby ciepła, ale jednak też taka no nie za sucha. Doprowadziła do sytuacji bardzo pożądanej, że w lasach i okolicznych Poznania i w całej Polsce zaczęły pojawiać się tytułowe dla naszej wspaniałej audycji grzyby. A gdzie tych grzybów szukać? Dokładnych wpisówek z przyczyn oczywistych raczej wam nie podam. A dlaczegoż to? Ponieważ z oczywistych przyczyn grzybiarz swoje sekrety zachowuje dla siebie, bo nie chce, żeby ktoś mu wybrał grzyby sprzed nosa. Ale mogę wam powiedzieć, gdzie mniej więcej można patrzeć. Na pewno, jeśli ktoś nie chce się udawać daleko, to rejon Moraska nawet może być bardzo w porządku w tej materii. Tak samo lasy wokół Suchego Lasu. Piękne określenie swoją drogą. A być może nawet okolice Biedruska, tylko tam trzeba uważać, żeby przypadkiem nie wejść na poligon. Tylko ze względu na odległość od Poznania bardziej prawdopodobne jest, że znajdziecie tam raczej sitarze. No ale jeśli ktoś nie jest wybredny, no to jest to raczej dosyć dobry rejon. Z trochę ciekawszych okolic to Puszcza Zielonka może być trochę lepsza, a konkretniej fragment od Czerwonaka aż po Murowaną Goślinę. Z lokalizacji dalszych, ale raczej bardziej owocnych mogę polecić na przykład rejon Grodziska Wielkopolskiego i tam już raczej można patrzeć w stronę prawdziwków, podobnie jak w okolicach Wolsztyna. A jeszcze z lokalizacji bliższych, aczkolwiek też potencjalnie owocnych, może być dobrym wyborem rejon Jeziora Kierskiego. Grzybiarze również bardzo szeroko polecają teren Puszczy Noteckiej. Trzeba tylko pamiętać, drogie panie i drodzy panowie, żeby przypadkiem podczas swoich zbiorów nie wejść na teren rezerwatu, ponieważ w takim miejscu zbieranie grzybów może niestety skończyć się grzywną. No i oczywiście unikać poligonu w Biedrusku. Nie wolno też zbierać w parkach narodowych, no chyba że ktoś ma głęboką kieszeń. A skoro już rozmawiamy o grzybach, no to na te grzyby trzeba jakoś dotrzeć. I przy okazji jadąc sobie tam samochodem albo jakimkolwiek innym środkiem transportu, można się już wprawić w odpowiedni nastrój, a czym żeby innym niż odpowiednią do tego muzyką. Także dzisiaj będzie fonogram z odpowiednich lat, odpowiedniego gatunku i odpowiedniego wykonawcy. A będzie to utwór naszego wieszcza narodowego Krzysztofa Krawczyka pod tytułem Parostatek. A w sumie i na grzybach, i na parostatku potrafi być bardzo przyjemnie, więc w sumie co to za różnica? Tu jest woda, tu trochę ziemia może być mokra co najwyżej, ale znaczy, że w niej też jest woda, więc wszystko jest ok. A ja się z wami już będę żegnał. Mateusz Korzeniewski za mikrofonem. Była to audycja Grzybogranie. Życzę wam udanego grzybobrania i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Panowie,
1: to jest...
0: Idziemy na ryby.
2: A miałobyś na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

Jeżeli można by było podsumować w jakikolwiek sposób aferanki, które prowadzę od lat, to na pewno słowa Mateusza Korzeniewskiego byłyby idealne. Bredzę. I chciałem jeszcze oficjalnie ogłosić, że audycja Grzybogranie jest najwyższą formą ewolucji radiowej. Już niczego lepszego nie będzie w historii radia i wszyscy możecie się rozejść. Genialne Grzybogranie, naprawdę. Ja chcę, żeby to było dostępne gdzieś na naszym... Czy jest dostępne na naszym tym Spotify'u Grzybogranie, czy nie? Tak zerkam teraz w stronę realizatorów, ale nie. Jeżeli Pluto mówi, że nie ma, to znaczy, że nie ma, albo Spotify nie działa. A, dobrze, to ja jestem trochę w plecy trochę. W takim razie, dobra, kwadrans do godziny 10. Co z tego? Co z tego, że coś nie działa? Co z tego? No dajcie wy spokój. Co z tego, że ja się zakochałem w Grzybograniu? Co z tego? Co z tego to najnowszy singiel Tomka Zielińskiego. Tomeczku, widzisz? Specjalnie dla ciebie rymuję. Posłuchajmy, bo to nazwisko w Poznaniu znaczy bardzo wiele.

Już za chwileczkę będziemy się wybierać na Śląsk, albowiem spotkamy się z Pocahontas, które już mój kochany realizator potrafi tak pięknie tutaj znaleźć, a ja jeszcze raz przypomnę wam o tym, że mamy dla was zaproszenia na tego tygodniowy Gone Stage Festival, trzecia edycja, najbliższa sobota, niedziela, tam między innymi Król, Łukasiewicz, tam Twój Dawid, no tam wielu artystów, Zuta także, no i zespoły konkursowe, 7248 pod tym numerem bramki SMS-owej. Czekamy na wasze zgłoszenia, a w treści wpisujcie afera.go.on, wasze imię i nazwisko i jakim włóczykiem byście byli, gdybyście byli włóczykiem, albo gdzie byście się włóczyli. Koszt wiadomości 2,46 zł i na zgłoszenia czekam jeszcze przez 11 minut, albowiem tyle to zostało do godziny 10. A teraz to my się spotkamy z pewnymi panami, którzy spotkali się z innymi panami i powstało absolutne arcydzieło.

0: Man I Trust. No i czy ja mogę tobie zaufać?
1: No tak, myślę, mogę? Że tak.
0: Na pewno?
1: No tak.
0: Dobrze. Słyszałem, że znowu o remontach. To taki serwis remontowy.
1: Remontowy, tak, będzie coś o remontach. Chodzi o Ostrowską.
0: Ale co, Małgorzata?
1: Nie, o ulicę.
0: A, to ja przepraszam, panie Małgorzato, w takim razie 3 minuty do godziny 10, czas na serwis informacyjny i ja naprawdę przepraszam, panie Małgorzato.
2: Marcel Kujawa, zapraszam. Nowoczesny sprzęt trafił do Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Strażacy odebrali szkoleniowy trenażer służący do ćwiczeń z zakresu zagrożeń związanych z LPG i acetylenem. Urządzenie będzie wykorzystywane do szkoleń w ratownictwie chemicznym w ośrodku szkoleniowym w Bolechowie. Sprzęt umożliwia prowadzenie realistycznych ćwiczeń związanych z prowadzeniem działań ratowniczych przy instalacjach i butlach zawierających LPG oraz acetylen. Trenażer został przekazany w ramach programu Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, etap drugi.
3: Korki, objazdy, remonty.
2: Remont na ulicy Ostrowskiej przełożony. Wymiana jezdni na tamtejszym wiadukcie zacznie się 10 sierpnia, a nie 21 lipca, tak jak pierwotnie planowano. O tym, jak będzie wyglądać tam organizacja ruchu w czasie trwania prac, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Objazd nie jest wyznaczony, ponieważ tam będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Najpierw będzie prowadzona, prace będą na nitce wschodniej, a następnie na zachodniej. Podczas prac w ciągu dnia będzie ruch sterowany ręcznie, natomiast w godzinach popołudniowych, wieczornych czy nocnych ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
2: Decyzję o zmianie terminu podjęto wskutek trwającego remontu węzła Poznań-Krzesiny. Znaczenie miały też prośby kierowców. Ostrowska służy im jako objazd korków powstających na remontowanym węźle. W Szpitalu Wojewódzkim odbędzie się spotkanie poświęcone endometriozie. Inicjatywa skierowana jest do kobiet, które chcą lepiej zrozumieć swoją chorobę, bądź też jej zapobiec. W programie znajdują się wykłady poświęcone opiece nad chorą pacjentką, przygotowaniu do leczenia operacyjnego oraz roli jogi w zwalczaniu skutków przypadłości. Endometrioza to choroba polegająca na obecności błony śluzowej macicy poza jamą macicy. Jej objawami są zaburzenia cyklu miesiączkowego wraz z obfitymi krwawieniami, zaburzenia pracy jelita oraz potencjalna nawracająca odma opłucnowa.
3: Nauka, badania, uczelnie.
2: Na UAM trwa konferencja naukowa Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych. Tematem spotkania ponad 1700 naukowców jest polaryzacja. Uczeni zastanawiają się nad tym, jak ją badać oraz jak można ten problem rozwiązać. Profesor Michał Buchowski w Hurtowni stwierdził, że jedną z przyczyn polaryzacji są mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych.
5: Również media społecznościowe w ten sposób potrafią działać, że ludzie zamknięci w tych swoich bańkach coraz bardziej myślą w sposób, jakie te bańki medialne im podsuwają. Rolą takich rzetelnych mediów byłoby pokazywanie różnorodności, wielorakości, różnych powiązań, a nie sprowadzanie wszystkiego do czynnika politycznego.
2: Konferencja odbywająca się na UAM jest największą konferencją antropologiczną kiedykolwiek zorganizowaną w Polsce. W wydarzeniu towarzyszy także wiele inicjatyw kulturalnych. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6.57.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No w końcu ktoś mi uwierzył, że tutaj kura chyba przyszła i podkręciła atmosferę, bo jest tak gorąco, że nie do wytrzymania.

Dziękuję bardzo, ewakuuję się z tego studia, nie wiem co się wydarzyło, plutoratu, jakoś się gorąco zrobiło. Mikołaj Pluciński, Marcel Kujawa, Edgar Hain, ten skład był z wami od godziny 6.30. Dziękuję pięknie za to, że byliście, no i zapraszamy was do tego, żebyście zostali razem z nami, do naszych włóczy kijów i się odezwę, bo naprawdę siedzę i się pocę, nie? Jakby jest jakiś dramat, ja już myślałem, że andropauza, a to nie, jednak Marcel na pewno nie ma gorączki, więc to musi być jakiś inny powód. No i cóż, zerkamy, rzecz jasna, do kalendarium i tutaj ważna i smutna data. 8 lat temu odszedł Grzegorz Grzyb, którego możecie przede wszystkim kojarzyć jako członka grupy Laboratorium, a także Tria Free Jazz Soldiers, ale my przy Laboratorium sobie zostaniemy. No i właśnie utwór zatytułowany tak samo, na dodatek na ficie, na wokalu możemy usłyszeć Ostrego. A my gramy ku pamięci Grzegorza Grzyba. Wszystkiego spokojnego.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
2: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Nie idziemy spać,
2: się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Nieznośna lekkość bytu miejskich krzęseł koi i nie jestem

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je, notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
5: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
4: Mam się kąpać w korytarzu?
5: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
6: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
0: Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Czwartek to taki moment tygodnia, kiedy weekend jest już na horyzoncie. Jeśli jeszcze szukacie pretekstu, żeby wyjść z domu i poszukać trochę letniej atmosfery w tym chłodnym tygodniu, sprawdźmy, co będzie działo się w Poznaniu. To Przynęta Kulturalna w Radio Afera i mam dla was kilka propozycji.
0: Przynęta Kulturalna.
2: Elektroniczne brzmienie nad jeziorem? To brzmi jak plan. Jeśli letnie koncerty, to najlepiej nad wodą. A jeśli nad wodą, to najlepiej nad Rusałką, gdzie w czwartek wystąpi Anastazja Rydlijewskaja, białoruska artystka mieszkająca w Gdańsku, która z równą swobodą porusza się między muzyką, performancem i sztuką wizualną. Od debiutu w 2023 roku wydała 3 albumy, a jej twórczość zdążyła zdobyć ponad 1 000 000 odtworzeń w serwisach streamingowych. W swoich utworach łączy elektroniczny pop, indie z inspiracjami białoruskim folklorem, tworząc brzmienie, które trudno pomylić z kimkolwiek innym. Ale muzyka to tylko część jej działalności. Jest ona także artystką wizualną, a tworzone przez nią maski, instalacje i performance były prezentowane na wystawach i festiwalach w wielu krajach Europy. To właśnie dlatego jej koncerty są czymś więcej niż występem. Dźwięk, obraz i ruch tworzą spójną całość, a każda piosenka staje się częścią większej opowieści. Jeśli szukacie koncertu, który zaskoczy nie tylko muzyką, ale też formą, warto wybrać się na Trusałkę. Scena nad Rusałką, godzina 17:30. A jeśli po pierwszym koncercie będzie wam mało, warto zostać nad Rusałką do późnego wieczora. Na scenie pojawi się duet Swada i Nichos, którego miałem okazję posłuchać także podczas tegorocznego Etnoport. Jeśli wtedy ich przegapiliście, albo po prostu chcecie usłyszeć ich jeszcze raz, nadarzy się świetna okazja. Swada i Nichos udowadniają, że tradycja i nowoczesność mogą świetnie ze sobą współgrać. Ich muzyce klubowej bity spotykają się z podlaskim folklorem, a całość tworzy autorski styl nazywany przez duet Podlasie Bounce. Po nominowanym do Fryderyka albumie i głośnym występie w krajowych eliminacjach do Eurowizji stali się jednym z najciekawszych projektów na polskiej scenie. Ich koncerty to pełne energii widowiska, w których tradycyjny śpiew, rap w mikrojęzyku podlaskim i taneczne rytmy tworzą mieszankę, obok której trudno przejść obojętnie. Również scena nad Rusałką, 21. A jeśli od koncertu wolicie spokojniejsze popołudnie, jest też coś dla miłośników książek. Jak powszechnie wiadomo, przecież latem powinno się być na dworze, więc najlepiej z książką w ręku. W otwartym ogrodzie na Dolnik odbędzie się wspólne czytanie, podczas którego każdy może przynieść swoją aktualnie czytaną lub ulubioną książkę, rozłożyć się na leżaku i przez godzinę po prostu czytać. Bez wyrzutów sumienia, że siedzi się w domu i marnuje tak piękną pogodę za oknem. Spotkanie poprowadzi Michalina Cendrowska. Otwarty ogród na Dolnik, godzina 17.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

moja, hola, hola, matulu moja. Wy tecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Wy tecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale

moja. Hola, hola, curulo moja. A bydziesz ty chłopasy, to jedno by...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na matę.

reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Wyszliśmy z lasu. Wyszliśmy o świcie, na drogę prowadzącą do miasta. Było nam ciepło, stopy grzał nam nieostygły asfalt, a wiatr wznosił wieże z włosów. Maleńki oddział, szliśmy jedno blisko drugiego w stronę miejskich dekoracji. Miasto ostatnio bardzo urosło, z trudem mieści się w granicach. Wielki plan filmowy, który ma swoje gwiazdy, lecz zawsze czeka na nowe dostawy. Nie podpisuje umów, nie płaci honorariów, tylko sięga bezkarnie po coraz to młodsze ciała. Nikt tu już do siebie nie należy, nikt już nie może być pewien. Wchodzimy do miasta, maleńki oddział bez nazwy, któremu drżą ramiona, pęciny i serce. I już włączyli kamery i robią nam zdjęcia, puszczają muzykę zamiast powietrza. Zaczyna się i można przewidzieć, jak się skończy. Jesteśmy pod ochroną, to znaczy bezbronni. Polują na nas szpiedzy i obywatele. Jednego dnia nas filmują, drugiego zdzierają z nas ubrania, ściągają nam buty, a nasze głowy chcą wieszać na ścianach. Każdy, kto dotknął, uważa nas za swoją własność. Każdy, kto przelał krew, chciałby mieć pamiątkę. Uciekamy z miasta, uciekamy z planu. Możemy się uratować tylko skacząc. Dlatego skaczemy w powietrze, a wiatr wznosi wieże z naszych włosów. Uciekamy, maleńki oddział wyklętych i bezimiennych. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, ale czas już wracać.

0: a mną, czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Autopromocja. Alter.

0: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18.
1: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
2: Słuchasz Afera.

0: Autopromocja. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny Armagedon i

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Czwartek to taki moment tygodnia, kiedy weekend jest już na horyzoncie. Jeśli jeszcze szukacie pretekstu, żeby wyjść z domu, poszukać trochę letniej atmosfery w tym chłodnym tygodniu, sprawdźmy, co będzie działo się w Poznaniu. To Przynęta Kulturalna w Radio Afera i mam dla Was kilka propozycji.
0: Przynęta Kulturalna.
2: Elektroniczne brzmienie nad jeziorem? To brzmi jak plan. Jeśli letnie koncerty, to najlepiej nad wodą. A jeśli nad wodą, to najlepiej nad Rusałką, gdzie w czwartek wystąpi Anastazja Rydlijewskaja, białoruska artystka mieszkająca w Gdańsku, która z równą swobodą porusza się między muzyką, performancem i sztuką wizualną. Od debiutu w 2023 roku wydała 3 albumy, a jej twórczość zdążyła zdobyć ponad 1 000 000 odtworzeń w serwisach streamingowych. W swoich utworach łączy elektroniczny pop, indie z inspiracjami białoruskim folklorem, tworząc brzmienie, które trudno pomylić z kimkolwiek innym. Ale muzyka to tylko część jej działalności. Jest ona także artystką wizualną, a tworzone przez nią maski, instalacje i performance były prezentowane na wystawach i festiwalach w wielu krajach Europy. To właśnie dlatego jej koncerty są czymś więcej niż występem. Dźwięk, obraz i ruch tworzą spójną całość, a każda piosenka staje się częścią większej opowieści. Jeśli szukacie koncertu, który zaskoczy nie tylko muzyką, ale też formą, warto wybrać się na Rusałkę. Scena nad Rusałką, godzina 17:30. A jeśli po pierwszym koncercie będzie Wam mało, warto zostać nad Rusałką do późnego wieczora. Na scenie pojawi się duet Swada i Nichos, którego miałem okazję posłuchać także podczas tegorocznego Etnoport. Jeśli wtedy ich przegapiliście, albo po prostu chcecie usłyszeć ich jeszcze raz, nadarzy się świetna okazja. Swada i Nichos udowadniają, że tradycja i nowoczesność mogą świetnie ze sobą współgrać. Ich muzyce klubowej bity spotykają się z podlaskim folklorem, a całość tworzy autorski styl nazywany przez duet Podlasie Bounce. Po nominowanym do Fryderyka albumie i głośnym występie w krajowych eliminacjach do Eurowizji stali się jednym z najciekawszych projektów na polskiej scenie. Ich koncerty to pełne energii widowiska, w których tradycyjny śpiew, rap w mikrojęzyku podlaskim i taneczne rytmy tworzą mieszankę, obok której trudno przejść obojętnie. Również scena nad Rusałką, 21. A jeśli od koncertu wolicie spokojniejsze popołudnie, jest też coś dla miłośników książek. Jak powszechnie wiadomo, przecież latem powinno się być na dworze, więc najlepiej z książką w ręku. W otwartym ogrodzie na Dolnik odbędzie się wspólne czytanie, podczas którego każdy może przynieść swoją aktualnie czytaną lub ulubioną książkę, rozłożyć się na leżaku i przez godzinę po prostu czytać. Bez wyrzutów sumienia, że siedzi się w domu i marnuje tak piękną pogodę za oknem. Spotkanie poprowadzi Michalina Cendrowska. Otwarty ogród na Dolnik, godzina 17.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Wybiła godzina 16, czas na hurtownię.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: No i mamy czwartek 23 lipca, chociaż patrząc za okno, to można zapytać, czy to nie jest na przykład, nie wiem, 23 października, ale spokojnie, w niedzielę ma być już 30 stopni, takie to polskie lato w tym roku. Za konsoletą Jonasz Mechuła, a przed mikrofonami witają was
0: Jan Flecyn oraz
2: Natalia Rutkowska. No a my będziemy mieli dla was oczywiście dzisiaj standardową porcję różnych rzeczy, czyli m.in. konkurs, to już za chwilę. Będziemy zaglądać do naszych nowości muzycznych i będziemy też sprawdzać, co tam ciekawego w kalendarium, a jak już przy kalendarzu jesteśmy, no to znowu jakoś tak dzisiaj kiepsko, jeśli chodzi o nietypowe święta.
0: Tak, właśnie z nietypowych świąt mamy tylko jedno i jest to Dzień Włóczykija. Także dość takie ciekawe święto.
2: Czyli można wziąć tobołek na patyczek i gdzieś wyjść po prostu.
0: Tak, gdzie byś chciał popodróżować?
2: No, już niedługo będę i to pieszo po polskich górach, więc myślę, że to jest fajna koncepcja. No, ale kto powiedział, że to muszą być góry? Mogą być jakieś wybrzeże Bałtyku. Kiedyś słyszałem, że są tacy ludzie, co przechodzą całą plażą, na przykład polskie wybrzeże.
0: To bardzo ciekawe, na przykład z Sopotu do Gdyni można, albo z Gdańska.
2: Tak.
0: Taki ciekawy spacerek, godzinka i pół. Bardzo polecam, bardzo malownicza trasa.
2: No właśnie, a jeżeli chodzi o imieniny, to dzisiaj między innymi obchodzą je Brygida, Bogna i Apolinaria, a także Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Krystyn, Apolinary, Sławosz i Żelisław. No to wszystkiego dobrego.
0: Tak, wszystkim ślemy serdeczne życzenia.
2: Wszystkim serdeczne życzenia, no a my będziemy zaczynać tę godzinę z hospitalem. Tak jak mówiłem, już niedługo będzie konkurs. Myślę, że całkiem ciekawy, więc możecie już tam gdzieś w okolicy trzymać telefony, bo one się na pewno za tych parę minut przydadzą.

0: teraz przychodzimy do Was z propozycją na tę sobotę. Zapraszamy Was na festiwal Go On Stage, który odbędzie się w Centrum Kultury Zamek. Mamy dla Was do rozdania bilet jednodniowy na sobotę i jest to wyjściówka podwójna.
1: Dokładnie tak, a jeśli ktoś chciałby wiedzieć, co się tego dnia odbywa, no to generalnie otwarcie bram jest od 17, a start koncertów od 17.30 i najpierw jest ta główna część konkursu, a więc laureaci koncertów eliminacyjnych wystąpią, czyli Barek Przestań, Gabriela Salem, Tosia Witkosz, Kozyrska, Sieczak i Lunar Trips, a później no to tak zwane danie główne, czyli Zuta i Matylda Łukasiewicz.
0: Tak, a żeby taką podwójną wyjściówkę zdobyć, należy wysłać na numer 7148, dodając słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi: gdyby was nic nie ograniczało i moglibyście być jak włóczyki, gdzie wyruszylibyście w pieszą wędrówkę? Taką odpowiedź trzeba wysłać na numer 7148. A koszt takiego SMS-a złoty 23. Na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Dokładnie tak, no więc zostawiamy was z tym pytaniem. Macie chwilę czasu, żeby się nad tym zastanowić. Ty już coś masz z tyłu głowy?
0: Myślę, że mam, ale może pogadamy o tym później, jakby.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że to jest ciekawa wątek na wstawkę.
1: O, dobrze. No to my was zostawiamy póki co z Karolin Polaczek.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz...
4: I've named this one Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Tak, nawiązując do naszej dzisiejszej nowości, naszło mi takie pytanie. Kiedy jest ci dobrze? Albo kiedy fajnie spędzasz dobrze czas?
1: Na przykład jak jadę rowerem.
0: O, to ciekawe. A ja bym powiedziała, kiedy nie muszę iść do pracy, mogę się wyspać i mam taki chillowy dzień.
1: O, to też jest zdecydowanie taka fajna okoliczność. Z drugiej strony też, no tak, bo z jednej strony jest mi dobrze, to jest tytuł utworu, który za chwilę usłyszymy i to jest nowość od Julie Fox, ale z drugiej strony album, który niedługo się ukaże na rynku autorstwa tej wokalistki, nosi tytuł Kiedyś było lepiej. No to było lepiej, czy jest dobrze?
0: Myślę, że jest dobrze.
1: Czyli mamy taki trochę tutaj dualizm, a jak sama autorka mówi, utwór jest o wolności, radości i odnajdywaniu spokoju w sobie. To może też trochę o tym właśnie, o czym jest nasz konkurs, czyli jak ktoś gdzieś może sobie po prostu wyjść, to jest mu dobrze i wtedy odnajduje spokój w sobie.
0: Tak, myślę, że właśnie kiedy gdzieś pójdziecie sobie na jakąś włóczęgę, na jakiś spacer, coś odkryjecie, będzie wam lepiej i będzie wam dobrze.
1: No to zobaczymy, jak ten stan, kiedy jest dobrze, wygląda w interpretacji Julie Fox.

0: A skoro jesteśmy przy wędrówkach, włóczy, kijowaniu i wszelakim chodzeniu, no to spłynęła taka ciekawostka a propos jednego z poznaniaków, który trochę kilometrów przeszedł.
1: Tak, bo przeszedł ich aż dokładnie 565, przeszedł całą Polskę. Podzielił sobie to na dwa etapy i oba startowały z Poznania. Pierwszy na północ i było to dokładnie 279 km w marcu. W nocy były jeszcze przymrozki i mówi, że musiał robić pajacyki, aby się rozgrzać. A drugi na południe i było to 286 km. Właśnie wrócił, wyprawa się dopiero zakończyła i razem było to 565 km. Wyprawa wzdłuż południka 1655E, na którym, jak mówi, leży jego dom w Poznaniu, który chciał przejść, przejść cały szlak. Trasę odbył sam, z obserwującymi, relacjonując to wszystko na Instagramie i w niektórych momentach, na przykład gdy nie mógł przeprawić się przez Odrę, pomagali mu jego obserwujący.
0: Czyli wychodzi na to, że jednak te media społecznościowe przydają się w takich kryzysowych sytuacjach.
1: Tak, właśnie jak tutaj mówi, nie mógł przeprawić się przez Odrę, zrelacjonował to na Instagramie i kilka godzin później jakiś dobry człowiek czekał na niego miał być to kajak na początku, a ostatecznie skończyło się na stateczku. Także jak widać, mamy jeszcze dobrych ludzi obserwujących na Instagramie.
0: No to będziemy pewnie jeszcze wracać sobie do tych wątków podróżniczych. My jeszcze dodamy, że do grona realizatorów dołączył Zbigniew Siwek. To teraz Odet i Szat, a później będziemy zaglądać do kalendarium.

0: Zaglądamy do kalendarium 23 lipca i dokładnie w 1873 roku wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę, która przedstawiała widok na Śnieżkę. W 1900 roku na ulicę Rygi wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. W 1909 roku niemiecki astronom Max Wolf odkrył planetoidę Lanzia i w 2021 roku rozpoczęły się 32. letnie Igrzyska Olimpijskie.
1: A jeśli chodzi o rzeczy muzyczne, no to pewnie wszyscy wiedzą, bo to o tym od trąbią rozmaite media, że dzisiaj jest 15. rocznica śmierci Amy Winehouse. Ona zmarła 23 lipca 2011 roku. Ale poza tym 23 lipca 1965 roku urodził się Slash, a więc gitarzysta grupy Guns N' Roses. Również swoje urodziny dzisiaj obchodzi Francis Healy, 53., a to gitarzysta i kompozytor grupy Travis. Natomiast my będziemy słuchać za chwilę grupy Depeche Mode, a to dlatego, że dzisiaj 65. urodziny obchodzi Martin Ligor, a więc multiinstrumentalista i właśnie autor tekstów, no i oczywiście wokalista zespołu Depeche Mode. No to w tle słyszymy już Precious. To jest utwór, który pochodzi z płyty Playing the Angel, bodajże 2005 albo 2006 rok, no i promował właśnie ten krążek.

0: Patrzymy, co tam na poznańskich drogach. Generalnie, jeśli chodzi o korki, to nie wygląda to źle. Oczywiście jest ruch, jak to zwykle bywa na dużych węzłach, między innymi na rondzie obornickim, ale Hetmańska na przykład wygląda wcale nie tak źle. Najgorzej chyba jest teraz na Krauthofera i na Głogowskiej, to skrzyżowanie jest mocno obciążone, no ale poza tym wygląda to wszystko w miarę okej. Jakby ktoś był ciekawy, to na przykład też niedaleko naszej siedziby trwają prace drogowe, czyli na ulicy Świętego Rocha jeden pas jest zamknięty, no ale ruch odbywa się raczej spokojnie.
1: Co do prac drogowych, jak informuje Autostrada Wielkopolska, 25 lipca rozpocznie się remont nawierzchni na weźle Poznań-Komorniki. Jest to 159 km autostrady A2. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach, węzłach oraz na odcinkach ulicy Głogowskiej i ulicy Poznańskiej. Także niestety mogą być tam utrudnienia oraz korki.
0: No, jeśli chodzi o takie mniejsze utrudnienia, to trwa też wdrażanie nowej organizacji ruchu na ogrodach. To się oczywiście wiąże z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. No i w przyszłym tygodniu roboty będą m.in. na ulicach Szpitalnej, Szafirowej, Swojskiej i Złotej. Warto pamiętać, że tam pojawiło się już stosowne oznakowanie i ono zobowiązuje kierowców do przeparkowania swoich pojazdów.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
5: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Spieszymy do Was z przypomnieniem o konkursie, gdzie do rozdania mamy dla Was podwójną wejściówkę na festiwal Go On Stage, który dokładnie na jeden dzień festiwalu, na sobotę, 25 lipca, który odbędzie się w Centrum Kultury Zamek.
1: Tak, i przypominamy, że to jest dzień, w którym najpierw zobaczycie na scenie finalistów konkursu właśnie Go On Stage, a później Zuta, a na sam koniec Matylda i Łukasiewicz.
0: Aby wygrać taką podwójną wejściówkę, należy wysłać SMS-a pod numer 7148, dodając słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: gdybyście byli, gdyby was nic nie ograniczało i moglibyście być jak Włóczykiel, gdzie wyruszylibyście w pieszą wędrówkę? Koszt takiego SMS-a to złote 23, a na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze przez godzinę 20.

0: Audycja sponsorowana.
1: Naszą gościnią z Fundacji Taurus jest radca prawny Justyna Dudziec-Bloch, która opowie nam o alimentach na dzieci. Fundacja Taurus zaprasza na nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. A w jaki sposób można się zapisać?
2: Najprościej jest umówić się za pośrednictwem infolinii prowadzonej przez Urząd Miasta pod numerem 61 646 33 44 bądź mailowo albo online przez zapisy msgov.pl.
1: Zacznijmy od podstaw w takim razie. Czym właściwie jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci?
2: Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci to jest obowiązek zapewnienia dziecku środków niezbędnych do jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, ubranie czy też pokrycie kosztów mieszkaniowych, ale także koszty leczenia, edukacji, zajęć dodatkowych czy wypoczynku. Trzeba pamiętać, że każde dziecko ma różne potrzeby i zawsze są one oceniane indywidualnie. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach. W przypadku młodszych dzieci rodzic, z którym dziecko mieszka na co dzień, najczęściej realizuje obowiązek alimentacyjny przez osobistą opiekę i wychowanie.
1: Czy alimenty trzeba płacić tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia?
2: To jest jeden z bardzo często spotykanych mitów, który mam okazję w tej chwili przełamać i wyjaśnić, że osiągnięcie pełnoletności nie oznacza automatycznego zakończenia obowiązku alimentacyjnego. Rodzice mają obowiązek wspierać dziecko finansowo tak długo, jak nie będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Mhm. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy dziecko po skończeniu 18 roku życia dalej kontynuuje naukę, idzie na studia i dopóki nie uzyska zawodu, nie podejmie pracy, rodzice muszą ułożyć na jego utrzymanie. Natomiast z drugiej strony obowiązek alimentacyjny nie trwa bez końca, więc jeżeli dorosłe dziecko celowo unika podjęcia pracy, nie edukuje się już dłużej i nie wykorzystuje możliwości, by się usamodzielnić, wówczas rodzice mogą domagać się uchylenia obowiązku alimentacyjnego.
1: Rozumiem. A od czego zależy wysokość alimentów?
2: Gdy sąd ustala wysokość alimentów, zawsze bierze pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, są to usprawiedliwione potrzeby dziecka, czyli rzeczywiste koszty jego utrzymania. Z kolei z drugiej strony sąd musi zawsze ocenić możliwości zarobkowe i majątkowe tego rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów. Sąd nie patrzy tylko i wyłącznie na to, jakie są rzeczywiste dochody tego rodzica, ale również bierze pod uwagę, ile ten rodzic mógłby zarabiać, gdyby w 100% wykorzystywał swoje możliwości, czyli pod względem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy stanu zdrowia. Każda taka sprawa co do wysokości alimentów jest oceniana indywidualnie.
1: Żeby ustalić alimenty, zawsze trzeba iść do sądu?
2: Niekoniecznie. Jeżeli rodzice potrafią się porozumieć, mogą ustalić wysokość alimentów polubownie. Mogą zawrzeć porozumienie na przykład przed mediatorem. Wówczas zawarta przed mediatorem ugoda, jeśli jest zatwierdzona przez sąd, ma moc taką jak orzeczenie sądowe. Można również, jeżeli nawet sprawa trafi już przed wokandę i mamy rozprawę sądową, również na każdym etapie takiej sprawy można zawrzeć ugodę. Takie rozwiązanie jest zazwyczaj szybsze, mniej stresujące i pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego. Natomiast w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, musi być wniesiony pozew o alimenty i wówczas rozstrzyga sąd.
1: A co zrobić, gdy dziecko jest już samodzielne i powiedzmy, że alimenty nie są potrzebne?
2: Jeśli te alimenty były przekazywane dobrowolnie, czyli na przykład nie było tej ugody, o której wspomniałam, albo nie było wyroku sądowego, a dziecko stało się już samodzielne finansowo, rodzice mogą po prostu zaprzestać płacenia, porozumieć się w tym zakresie z dzieckiem. Inaczej sytuacja wygląda, gdy alimenty były zasądzone wyrokiem sądu lub wynikają z ugody. Wówczas sama samodzielność dziecka nie powoduje, że automatycznie wygasa obowiązek alimentacyjny. Ciągle mamy tą ugodę lub wyrok, który jest w obrocie prawnym. Dlatego, żeby uniknąć problemów, warto wystąpić do sądu z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i dopiero prawomocne orzeczenie sądu da pewność, że ten obowiązek alimentacyjny ustał.
1: Z nami była Justyna Dudziec-Bloch, radca prawny Fundacji Taurus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Również dziękuję.
1: Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania w ramach dotacji z budżetu państwa.
0: Audycja sponsorowana.

0: Dopiero co Lech Poznań na wyjeździe grał z duńskim Aarhus w eliminacjach Ligi Mistrzów, a już rozpoczynamy nowy sezon jakże lubianej, chociaż niekoniecznie zawsze pięknej ekstraklasy polskiej. No i w związku z tym też mamy dla was informację a propos tego najbliższego meczu.
1: Tak, bo dokładnie w najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie Lecha Poznań z Krakowiem Kraków. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:15, lecz tutaj pojawia się mały problem, jak dostać się na stadion, ponieważ tramwaje przez remont trasy na Junikowie nadal nie kursują i na Bułgarską będzie można dostać się jedynie tylko autobusem.
0: No więc w związku z tym sprawdźcie, jak wygląda komunikacja w okolicy stadionu. Upewnijcie się, że wiecie co i jak, no bo skoro to był sezon mistrzowski, to pewnie sporo osób będzie na stadionie. Ty kiedyś chciałabyś się przejść na stadion? Czy tak niekoniecznie?
1: Tak, jeszcze nigdy nie byłam na meczu Lecha Poznań. Może wstyd się trochę przyznać, rok już w Poznaniu, ale no chciałabym się kiedyś wybrać.
0: No to serdecznie polecam i myślę, że to są fajne przeżycia, które można z tego stadionu poznańskiego ze sobą zabrać, a póki co zostawiamy was z wypsaną fiksą.

0: No i za chwilę minie godzina 17.
1: Hurtownia Radia Afera.
2: Wbiła godzina 17, czas na drugą godzinę hurtowni. Za realizację odpowiadają dzisiaj Jonasz Mechuła oraz Zbigniew Siwek, a przed mikrofonami Jan Felcyn oraz
0: Natalia Rutkowska. A my będziemy sprawdzać oczywiście to, co się dzieje ciekawego w mieście nadal. Będziemy zaglądać m.in. do dźwięków od naszych reporterów. Będziemy mieli dla was naszą stałą pozycję ramówkową o 17.30. No i będziemy przypominać o naszym konkursie, bo jeszcze trochę będziemy na wasze odpowiedzi czekać. Zaczniemy sobie tę godzinę z Baltazarem i Entertainment. Mieliśmy coś mówić o tych wędrówkach, ale to chyba jeszcze trochę.
2: Tak, myślę, że teraz wspomnimy o jakichś włóczęgach.
0: O jakichś włóczęgach i włóczykijowaniu, można tak powiedzieć?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak można to odmienić.
0: No właśnie, to dla wszystkich fanów Muminków to pewnie też jest fajna okazja.

0: przypominamy, że jeśli nadal szukacie planów na tę sobotę, czyli dokładnie 25 lipca, to mamy dla Was bilet jednodniowy na Go On Stage Festival, który odbywa się w Centrum Kultury Zamek. I do rozdania mamy podwójną wejściówkę.
1: Tak, i ta podwójna wejściówka to jest właściwie, no jak tak dobrze policzyć, 6-7 godzin muzycznych doznań, bo najpierw mamy otwarcie bram o godzinie 17, o 17.30 start konkursu Go On Stage. Tutaj występują laureaci koncertów eliminacyjnych, czyli Barek Przestań, Gabriela Salem, Tosia Witkosz, Kozyrska Sieczak i Lunar Trips. 20.15 Zuta i około 21.45-22 Matylda Łukasiewicz.
0: Tak, a żeby taką podwójną wejściówkę zdobyć, należy wysłać SMS-a pod numer 7148, dodając słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: gdyby Was nic nie ograniczało i moglibyście być jak włóczyki, gdzie wyruszylibyście w pieszą wędrówkę? Na Wasze SMS-y czekamy jeszcze przez około 55 minut, a koszt takiego SMS-a złote 23.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: No a my będziemy do was przychodzić z drugą nowością muzyczną. Nowością, którą można powiedzieć jest taka propozycja międzypokoleniowa, bo to już duży autorytet na polskiej scenie muzycznej, a więc Jan Benedek zaprosił do współpracy swojego syna Gabora. No i w ten sposób powstał duet Jan i Gabor Benedek, który w skrócie funkcjonuje jako BNDK. No a od nich dostajemy singla, który nosi tytuł Miło.
1: Tak, i tutaj jak mówią oboje, koniec z półśrodkami i sztucznie proponowaną produkcją z komputera. Stawiają na rock'n'rollowy projekt i gitarowe brzmienie.
0: Tak, no i to jest, jak mówią, bezkompromisowa melodyjność i rytm. No to słuchamy.

0: Jak wiemy, lato w pełni, a to oznacza upały. Jak w takie upały zachowują się nasze czworonośni przyjaciele? Jak znoszą te upały? Czy jest to dla nich łatwe? Mamy właśnie tutaj przygotowaną teraz rozmowę z Sandrą Zawiasą, która jest członkiem zarządu Fundacji Catersi. Opowiadać ona będzie o tym, jak przebiegają upały w schroniskach, czy schroniska są do nich przystosowane, jak możemy pomóc ewentualnie takim schroniskom i jak czworonogi w schroniskach sobie z nimi radzą.
1: Niektóre schroniska, które są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby radzić sobie z upałami, ale też z mrozami, na przykład zimą, ale no są tak. Takie schroniska, które niestety zatrzymały się bardzo dawno temu i mają na przykład blachy zamiast takich dachów, które mogą chronić przed warunkami atmosferycznymi.
0: Jak rozpoznać, że pies jest zmęczony upałem? Nie jest to łatwe, bo każdy pies reaguje inaczej i to zależy od danego zwierzęcia. Niektóre mogą być wycofane, nieśmiałe, osowiałe, a inne będą skore do zabawy.
1: Każdy pies inaczej reaguje na stres, inaczej reaguje na ból. Są psy, które zamykają się w sobie, izolują się, chowają się w budzie i nie chcą na przykład kontaktu z człowiekiem i tej interakcji. A są takie zwierzęta, które stres rozładowują przez ruch. Są pozornie wesołe.
2: Podczas wysokich temperatur warto pamiętać o kilku kluczowych działaniach, które ułatwią życie naszemu podopiecznemu. Wśród nich najważniejsze jest zapewnienie psu wystarczającej ilości wody.
1: Na pewno warto pamiętać o tym, że w takich temperaturach około 30 i wyżej warto jest robić długie spacery bardzo wcześnie rano lub bardzo późno wieczorem. Warto jest zaciemnić okna w domu.
2: W rozmowie pojawił się również wątek domów tymczasowych, które ułatwiają psom socjalizację z człowiekiem i przyspieszają proces adopcyjny.
1: Dom tymczasowy ratuje życie i jest przystankiem, który ma pomóc zwierzęciu znaleźć swoją rodzinę, znaleźć swoje bezpieczne miejsce. Pamiętajmy o tym, że to jest etap, który ma pomóc. Ludzie o wiele chętniej adoptują psy z domów tymczasowych niż bezpośrednio ze schronisk.
2: No jak mówiliśmy wcześniej, już w weekend nadejdą znowu cieplejsze dni, więc warto te uwagi wziąć do serca, a ten materiał przygotował Marcel Kujawa.

0: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30. Dlaczego KPI nie działają? Wyobraźcie sobie kokpit samolotu. Setki wskaźników. Prędkość, wysokość, paliwo, ciśnienie, temperatura silnika, kierunek lotu, poziom drgań. Wszystko świeci, wszystko miga, wszystko coś pokazuje. A teraz wyobraźcie sobie, że pilot patrzy tylko na jedną lampkę. Albo gorzej, patrzy na wszystkie naraz. I właśnie tak bardzo często wyglądają KPI w firmach. Wszyscy coś mierzą, wszyscy coś raportują, wszyscy coś kolorują na zielono, żółto albo czerwono. Ale firma dalej się spóźnia. Klient dalej czeka. Produkcja dalej gasi pożary. Liderzy dalej są zmęczeni. A zarząd dalej pyta, dlaczego my to wszystko widzimy w tabelach, a mimo to nic się realnie nie poprawia. Dzisiejszy temat brzmi, dlaczego KPI nie działają? I od razu ustawmy mapę tej audycji. Po pierwsze, czym KPI naprawdę są? A czym bardzo często tylko udają, że są? Po drugie, dlaczego wskaźnik bez procesu jest jak termometr bez lekarza? Po trzecie, dlaczego ludzie zaczynają grać pod wynik zamiast poprawiać rzeczywistość? Po czwarte, dlaczego nadmiar danych nie daje kontroli, tylko chaos informacyjny? I po piąte, co zrobić, żeby KPI nie były tabelką do rozliczania, tylko narzędziem do prowadzenia firmy? Bo KPI same w sobie nie są złe. Problem zaczyna się wtedy, gdy z narzędzia do rozumienia organizacji robimy kij do bicia ludzi po głowie. KPI to skrót od Key Performance Indicator, czyli kluczowy wskaźnik efektywności. Ale ja wolę powiedzieć prościej, KPI to czujnik. Czujnik temperatury, czujnik dymu, kontrolka w samochodzie, prędkościomierz, ciśnienie w oponach, poziom paliwa. Dobry wskaźnik nie jest po to, żeby ładnie wyglądał w prezentacji. Jest po to, żeby odpowiednio wcześnie powiedzieć: uważaj, tutaj coś się dzieje. Jeżeli w samochodzie zapala się kontrolka oleju, rozsądny kierowca nie zachleja jej taśmą, nie krzyczy na kontrolkę, nie organizuje spotkania o tym, że kontrolka psuje atmosferę. On zatrzymuje samochód i sprawdza, co się dzieje z silnikiem. A w firmach bardzo często robimy coś odwrotnego. Zapala się czerwony KPI, więc szukamy winnego. Kto zawalił? Kto nie dowiózł? Kto ma się wytłumaczyć? Kto ma przygotować prezentację naprawczą na jutro rano? I wtedy wskaźnik przestaje być czujnikiem. Staje się narzędziem strachu. A tam, gdzie pojawia się strach, bardzo szybko pojawia się teatr. Teatr wyniku. Ludzie przestają pytać, jak poprawić proces. Zaczynają pytać, jak nie wypaść źle w raporcie. To jest pierwszy powód, dla którego KPI nie działają. Bo mierzymy wynik, ale nie rozumiemy procesu, który ten wynik tworzy. Drugi powód, dla którego KPI nie działają. Ludzie zawsze dostosują zachowanie do tego, co jest mierzone. To nie jest złośliwość. To nie jest brak profesjonalizmu. To jest normalna reakcja systemu. Jeżeli mierzymy tylko liczbę wyprodukowanych sztuk, ludzie będą produkować sztuki. Nawet jeśli część pójdzie na magazyn, a część wróci z jakości. Jeżeli mierzymy tylko czas odpowiedzi klientowi, pracownik odpowie szybko, ale niekoniecznie rozwiąże problem. Jeżeli mierzymy tylko liczbę zamkniętych tematów, ludzie będą zamykać tematy. Czasem za wcześnie, czasem powierzchownie, czasem tylko w systemie. Jeżeli mierzymy tylko wykorzystanie maszyny, maszyna będzie pracować. Nawet wtedy, kiedy produkuje coś, czego klient jeszcze nie potrzebuje. I wtedy KPI zaczynają działać przeciwko firmie. Nie dlatego, że ktoś miał złe intencje, tylko dlatego, że źle ustawiliśmy grę. Wskaźnik jest jak linia na boisku. Jeżeli źle ją narysujemy, zawodnicy nadal będą grać. Tylko nie w tę grę, o którą nam chodziło. Trzeci problem to nadmiar. Firmy często próbują mierzyć wszystko. Dziesiątki wskaźników, tabele, dashboardy, raporty, kolory, strzałki, trendy, porównania, miesiąc do miesiąca, rok do roku, dział do działu. I nagle okazuje się, że organizacja ma mnóstwo danych, ale mało decyzji. To trochę tak, jakby lekarz zrobił pacjentowi 200 badań, położył wyniki na stole i powiedział: proszę bardzo, tu wszystko widać. Tylko pacjent dalej nie wie, co ma robić. Dane bez decyzji to tylko hałas w eleganckim opakowaniu. Dobry KPI powinien prowadzić do rozmowy. Dobra rozmowa powinna prowadzić do decyzji. Dobra decyzja powinna prowadzić do działania, a działanie powinno wrócić do procesu. Jeżeli wskaźnik nie uruchamia żadnej reakcji, to nie jest narzędziem zarządzania. Jest dekoracją. Czwarty problem. KPI są często spóźnione. Patrzymy na wynik miesiąca, kiedy miesiąc już się skończył. Patrzymy na rentowność projektu, kiedy projekt już boli. Patrzymy na reklamację, kiedy klient już jest zdenerwowany. Patrzymy na rotację pracowników, kiedy najlepsi ludzie już odeszli. To są wskaźniki ważne, ale one często pokazują dym po pożarze. A w firmie potrzebne są też wskaźniki wcześniejsze. Nie tylko ile było reklamacji, ale ile razy proces wymagał poprawki, zanim produkt wyszedł u klienta. Nie tylko czy dostawa była opóźniona, ale ile razy plan był zmieniany w ostatniej chwili. Nie tylko jaka była marża, ale ile ofert wyszło bez sprawdzenia kosztów i zdolności. Nie tylko ilu ludzi odeszło, ale ile sygnałów zmęczenia, przeciążenia i frustracji zignorowaliśmy po drodze. Bo KPI powinny działać jak radar, nie jak kronika wypadków. Radar mówi, coś się zbliża, kronika mówi, stało się. I teraz najważniejsze pytanie. Co zrobić, żeby KPI zaczęły działać? Po pierwsze, każdy KPI musi mieć sens procesowy. Nie zaczynamy od pytania, co możemy zmierzyć. Zaczynamy od pytania, jaki proces chcemy lepiej zrozumieć. To ogromna różnica, bo mierzyć można wszystko, ale zarządzać trzeba tym, co naprawdę wpływa na wynik i przysłowiową kasę. Po drugie, każdy KPI musi mieć właściciela. Nie chodzi o kozła ofiarnego. Chodzi o osobę lub zespół, który rozumie, co ten wskaźnik znaczy, skąd się bierze i co trzeba zrobić, kiedy zmienia kolor. Po trzecie, każdy KPI musi mieć rytm. Codzienny, tygodniowy, miesięczny, w zależności od tego, jak szybko zmienia się rzeczywistość. Niektóre rzeczy trzeba widzieć codziennie, na przykład plan produkcji, braki materiałowe, kluczowe opóźnienia, obciążenie ludzi. Inne można analizować tygodniowo albo miesięcznie. Ale najgorszy KPI to taki, który ktoś aktualizuje raz na jakiś czas, bo trzeba coś mieć do raportu, albo co gorsza, na wizytację i audyt. Po czwarte, każdy KPI musi mieć ustaloną reakcję. To jest absolutnie kluczowe. Co robimy, kiedy jest zielono? Co robimy, kiedy jest żółto? A co robimy wtedy, kiedy jest czerwono? Kto reaguje? Do kiedy? Na jakim spotkaniu? Jak sprawdzamy, czy działanie pomogło? Bez tego KPI jest jak alarm przeciwpożarowy podłączony tylko do lampki. Miga, ale nikt nie przyjeżdża. I po piąte, czerwony wynik nie może być automatycznie powodem do polowania na winnych. Czerwony wynik powinien być zaproszeniem do zrozumienia. Oczywiście odpowiedzialność jest ważna, dyscyplina jest ważna, terminowość jest ważna, ale jeśli każdy czerwony wskaźnik oznacza awanturę, to organizacja bardzo szybko nauczy się jednego – ukrywać prawdę. A ukryta prawda jest najdroższa, bo wtedy firma nie zarządza rzeczywistością, zarządza wizerunkiem rzeczywistości. Na koniec zostawię prostą myśl. KPI nie są po to, żeby firma wyglądała profesjonalnie. KPI są po to, żeby firma wcześniej widziała, szybciej rozumiała i mądrzej reagowała. To nie jest tablica wyników po meczu. To jest kompas w trakcie marszu. Jeżeli kompas pokazuje, że schodzimy z trasy, to nie podważamy odczytu z kompasu. Nie udajemy, że północ jest gdzie indziej. Nie krzyczymy, że góra stoi nie tam, gdzie powinna. Zatrzymujemy się, patrzymy na mapę, sprawdzamy teren, korygujemy kierunek. I właśnie tak powinny działać KPI. Na początku zapowiedziałem, że wrócimy do kilku punktów. Więc o czym dzisiaj było? Po pierwsze, KPI to nie tabelki, tylko czujniki organizacji. Po drugie, wskaźnik bez procesu pokazuje problem, ale go nie wyjaśnia. Po trzecie, ludzie grają pod to, co mierzymy, więc trzeba bardzo uważać, jak ustawiamy cele. Po czwarte, zbyt wiele wskaźników nie daje kontroli, tylko chaos informacyjny. Po piąte, dobry KPI musi prowadzić do decyzji, reakcji i poprawy procesu. I dlatego, kiedy następnym razem zobaczycie w filmie wielki dashboard pełen kolorów, liczb i wykresów, warto zadać jedno spokojne pytanie. Jaką decyzję podejmujemy dzięki temu danemu wskaźnikowi? Jeśli żadnej, to być może nie mamy prawdziwego KPI. Mamy tylko ładnie opisaną bezradność. To był sparing procesowy w Radio Afera. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Pamiętaj, wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.giełbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Giełbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Hurtownia na 98,6.

Słuchacie Radia Afera, jest 17.45 już prawie, a to oznacza, że to ostatnich 5, no może 10 minut na to, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Konkursie, w którym rozdajemy jedną podwójną wejściówkę na pierwszy dzień festiwalu Go On Stage, a więc chodzi o najbliższą sobotę 25 lipca w Centrum Kultury Zamek. Przypominamy, że tam zarówno laureaci koncertów eliminacyjnych, czyli finał tego konkursu Go On Stage, jak również Zuta oraz Matylda i Łukasiewicz. No i żeby zawalczyć o tę podwójną wejściówkę, to musicie chwycić telefony w dłoń, wpisać numer 7148 i wysłać do nas SMS-a. W tego SMS-a wpisujecie afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które nawiązuje do dzisiejszego nietypowego święta, czyli Dnia Włóczy Kija. Jeśli moglibyście niczym nieograniczeni po prostu wziąć sobie swój tobołek i pójść gdziekolwiek możecie, to gdzie by to było i dlaczego? No i tę odpowiedź właśnie zawieracie w tym swoim SMS-ie i to wszystko leci do nas. 7148 to jest ten numer. Koszt takiego SMS-a to ₽23 z VAT. No i tak jak mówiłem, to już jest właściwie ostatni dzwonek do tego, żeby o taką wejściówkę zawalczyć. Oczywiście ze zwycięzcami będziemy się już kontaktować poza anteną. No a teraz zostawiamy was z wilgocią i brudem.

No a my patrzymy, co tam ciekawego, tym razem w klimatach sportowych i okołosportowych, jeśli chodzi o Poznań, no bo wspominaliśmy o tym, że w najbliższą sobotę wraca Ekstraklasa i Lech Poznań będzie u siebie podejmował Krakowie, natomiast dzień wcześniej, a więc w piątek, Warta Poznań rozpoczyna rywalizację w pierwszej lidze, do której wraca po kilku latach przerwy, no i zacznie swoje zmagania od wyjazdowego meczu z Polonią Bytom. Do Zielonych dołączyło paru nowych zawodników, ale to nie oznacza jeszcze, że Warta skończyła swoje działania na rynku transferowym. Jak mówi trener Maciej Tokarczyk, nadal pewne tematy są w grze i być może ktoś jeszcze do Warty dołączy, a jednocześnie sam szkoleniowiec unika takich deklaracji, że być może Warta będzie walczyła o awans do Ekstraklasy. Mówi o tym, że najważniejsze jest przygotowanie się do każdego kolejnego meczu i wraz z takim działaniem jest szansa, że może coś wielkiego nawet się wydarzy, ale nie chcę uprzedzać faktów, a więc Warta zaczyna sezon w piątek, Lech Poznań zaczyna sezon w sobotę. A w kontekście Lecha Poznań i tego jego okazałego zwycięstwa nad ekipą Orchus mamy znów pewną kontrowersję związaną z działalnością poznańskiego street artowca KW. Otóż KW namalował dosyć szybko po tym meczu wizerunek czarnoskórego koziołka, który miał nawiązywać do postaci Terego Yegbe, a więc tego obrońcy poznańskiego, który popisał się kapitalną bramką na 3-1. No ale mural tak szybko jak się pojawił, tak szybko też zniknął, bo okazało się, że został wymalowany na prywatnym terenie spółdzielni mieszkaniowej Wielkopolanka, która nie wyraziła zgody na jego utworzenie, na jego namalowanie, w związku z czym równie szybko ten mural zniknął, po prostu został zamalowany. No i to przypomina nam o tym, że już nieraz przy okazji twórczości tego artysty pojawiały się dyskusje na temat tego, czy jest uprawnione to, aby on w dowolnym miejscu swoją sztuką się ze swoimi widzami dzielił. No i to trochę też mówi nam o tym, gdzie jest granica z jednej strony terenu prywatnego, a z drugiej strony takiej wolności wyrażania jakichś artystycznych, nazwijmy to, interpretacji codzienności. No bo warto jeszcze przypomnieć choćby słynną realizację z małpką Punch przy starym zoo. No mamy już 17.52 w Radiu Afera, to teraz Kalikos i Relieve.

No i dotarliśmy do godziny 17.55, a to oznacza, że powoli musimy się żegnać ze zwycięzcami naszego konkursu. Oczywiście będziemy się kontaktować już poza anteną. No a jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, to zrealizował ją Jonasz Mychuła i Zbigniew Siwek. Za mikrofonami byli Natalia Rutkowska i Jan Felcyn. Ja się z wami usłyszę jeszcze w sobotni poranek razem z Tymkiem Powęzowskim. Zapraszamy. No i cóż, zostawiam was oczywiście z zachętą do tego, żeby pozostać z Radiem Afera już po godzinie 18:00 Sabotaż Kulturalny, no a póki co będziemy kończyć hurtownie wraz z zespołem Uphill i Find Yourself. No to cóż, do usłyszenia.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: Nie idziemy spać, się buja.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
6: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Kultura to tutaj?
8: Co głowę zawracają?
7: Trzymaj ją!
9: Sabotaż kulturalny.
10: Jest czwartek, właśnie wybiła godzina 18, a to oznacza tylko jedno. Zaczynamy sabotaż kulturalny. Dzisiejszy sabotaż kulturalny będzie wyjątkowy, tak samo jak wyjątkowy jest nasz dzisiejszy gość, ale nie mówcie, że mówię tak każdemu. Jeszcze nie zdradzę wam, kogo będziemy gościć. Żeby się dowiedzieć, po prostu musicie z nami zostać. Ja nazywam się Natalia Adamska, jak nazywa się nasz gość, nie powiem, a realizuje nas Antek Góralewski. Wracamy do was za chwilę. Słuchacie sabotażu kulturalnego, a z Późnialskim przypomnę, że dzisiejszy sabotaż kulturalny ma gościa. Jeszcze nie zdradziłam jego tożsamości, a to oznacza, że nie spóźniliście się aż tak bardzo. Jest z nami Mandzik. Mandzik jest raperem, mieszka w Poznaniu, jest z Białorusi, a w swojej twórczości łączy wpływy współczesnego trapu, drillu i drum and bassu. Nie bez powodu wspominam o miejscu pochodzenia, bo Białoruś i doświadczenia emigracyjne przewijają się w twojej twórczości, ale o tym jeszcze pewnie porozmawiamy. Cześć Mandzik, witaj w Radio Afera.
11: Siema, siema wszystkim, witam Natalę, witam Antek.
10: Cieszę się, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie. Naszym słuchaczom i słuchaczkom mogę zdradzić, że z Mandzikiem przecięliśmy się kilkukrotnie, ale właściwie dopiero ostatnio pierwszy raz byłem na jego koncercie. Mandzik występował na Rapie na Wiankach nad Rusałką, wydarzeniu organizowanym przez Barak Kultury. Występował solo, ale także z dziewczynami z Hamaniny, czyli białoruskiego, kilkuosobowego chóru pieśni ludowych. I naprawdę muszę przyznać, że to było jedno z najfajniejszych i z najbardziej wzruszających wydarzeń, których doświadczyłem w tym roku. Dlatego doszedłem do wniosku, że musimy porozmawiać i przygotowując się do rozmowy, no taka dość w sumie oczywista myśl mi towarzyszyła, ale może nieco zorganizuje nam naszą rozmowę, bo jako raper tak oficjalnie debiutujesz w 2021 roku.
11: Okej, okay, nie. Po pierwsze dziękuję za te wszystkie fajne słowa o tym koncercie, ale jako raper debiutowałem jeszcze, jak byłem na Białorusi w 2016 roku, czyli już no 10 lat już to robię.
10: No bo właśnie ciekawi mnie ta relacja pomiędzy, wiesz, to jest pytanie typu, co było pierwsze, czy kura, czy jajko? I po prostu ciekawi mnie ta relacja pomiędzy twoją twórczością, a doświadczeniem emigracji do Polski, no bo jednak te wątki, myślę, że w twojej aktualnej twórczości są dość eksponowane, właśnie tej białoruskiej lokalności, twojej ojczyzny. I ciekawi mnie, czy rzeczywiście ta tożsamościowa część twojej twórczości, ona była już obecna w tym 2016 roku, kiedy debiutowałeś w Białorusi, kiedy tam już zaczynałeś rapować? Czy to są wątki, które pojawiają się dopiero w momencie, w którym emigrujesz i no, doświadczasz tego?
11: Mm-hmm. No to bardzo ciekawe pytanie w sumie, bo ogólnie dla mnie to, że robię rap, to znaczy, że jakby nawijam na bity już od 10 lat, ale tak naprawdę dla mnie rap to jest częścią wielkiej kultury hip-hopu i dla mnie to jest całe życie, nie? Ja się ubieram, ja słucham tej muzyki, ja lubię wszystkie w ogóle, wszystkie zdania, z których się składa słowo hip-hop. No i jak zacząłem robić rap, to od razu robiłem go po białorusku, to było moje takie pierwszy taki podmurek, z którym w ogóle zacząłem to wszystko, bo na Białorusi sytuacja wygląda tak, wtedy jeszcze gorzej było, ale bardzo mało ludzi ogólnie gada po białorusku. Kultura nasza jest taka trochę zaniedbana, też trochę przez ludzi, ale to najbardziej przez państwo, bo mamy tam swoje problemy polityczne i przez dłuższy czas po prostu ta większa kultura Rosji bardzo mocno wpływa na naszą kulturę, żeby ją zniszczyć. I właśnie wtedy pomyślałem sobie, że chcę przeciwko temu walczyć. No i robiłem to tak, robiłem, ale oczywiście po tym, jak już się musiałem w sumie przeprowadzić do Polski, to no jakoś inaczej to zaczęło się odczuwać, nie? Bo tam nadal wszystko to się dzieje, a tutaj z tej perspektywy na to się inaczej patrzy, więc jakieś swoje pomysły tak przetwarzałem w te teksty.
10: Wiesz co, ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo no właśnie, no tak jak wcześniej wspominałem, bardzo ciekawi mnie po prostu ta relacja twoja z muzyką właściwie i to, w jaki sposób ona się zmieniła na przestrzeni tych ostatnich lat, co, no te zmiany w sumie są oczywiste i pewnie doświadcza ich każda osoba, która coś tworzy i w jakiś sposób tworzy, ale jeżeli te wątki tożsamościowe już pojawiły się wcześniej, kiedy mieszkałeś jeszcze w Białorusi i no, eksponowałeś się w taki świadomy sposób, robiąc z tego no, pewną formę manifestu politycznego, to ciekawi mnie to, o jakie wątki wzbogaciła się twoja muzyka już po przeprowadzce? Czy to była głównie tęsknota, czy właściwie jakie emocje temu towarzyszyły, w jaki sposób te emocje przedostały się do twojej muzyki?
11: No ogólnie jak zaczynałem to wszystko robić, to jak mówisz, że było bardzo dużo takich podtekstów politycznych w moich piosenkach, no bo to ogólnie, jeśli chodzi o moje muzyce, to wyobraź sobie po prostu, że ludzie mają jakiś zeszycik, w który sobie wpisują swoje jakieś pomysły i przez cały dzień jeszcze coś ważnego. Ja tak nie robię, tylko robię to w swoich tekstach i w muzyce, którą stwarzam. Dla mnie to jest taki też self-therapy trochę też przekaz, to co mam w środku. I tak powiem, że ja bardzo lubię w ogóle ludziom mówić o swoich emocjach, o ogólnie rozmawiać z ludźmi, żeby się porozumieć z kimkolwiek, aczkolwiek i tak najlepiej wypowiadam się w swoich tekstach, nie? Więc jak już się przeprowadziłem do Polski, nie, w sumie jak zacząłem robić muzykę, to stwierdziłem sobie, że chcę, żeby przez moją muzykę ludzie mieli tylko jakieś pozytywne emocje, nie? I na początku też tak mniej więcej robiłem to, ale potem jak już się przeprowadziłem do Polski, no to takie pierwsze kilka lat byli bardzo ciężkie emocjonalnie i wtedy pojawiło się trochę smutku tego, tęsknoty po domie. Troszeczkę zostało, troszeczkę naprawiłem przez terapię, przez różne swoje też self-terapii i teraz coraz więcej mi wychodzą takie bardziej pozytywne teksty i ja mega się tego cieszę, bo tęsknota ma być, ale nie ma być jej za dużo, moim zdaniem.
10: W takim razie, jak myślę o twojej twórczości, no bo w Polsce już mieszkasz kilka dobrych lat.
11: Już sześć.
10: Tak jak wspominałeś, prawda. No właściwie no jest to proces i ten proces również emocjonalny także trwa i to widać te zmiany w twojej twórczości, ale ciekawi mnie, jaka jest różnica pomiędzy crowdem w Białorusi, a crowdem w Polsce? Czy rzeczywiście odczuwasz jakoś te zmiany? Szczególnie, że no jednak jesteś raperem o tyle wyjątkowym, że 6 lat już mieszkasz w Polsce, ale no twoja twórczość właściwie no silnie eksponuje język białoruski. I jak polscy odbiorcy to odbierają?
11: Okay. Ogólnie ostatnio zaczynam tego jak najwięcej doświadczać, bo no ja robię to po białorusku, bo to jest taki język, w którym najlepiej się gadam, ale ostatnio też zaczynam pisać trochę po polsku, już napisałem dwa kawałki i tam czasami gdzieś English dodaję, ale to chodzi raczej o to, że ja po prostu bardzo dużo języków w życiu używam, uczę hiszpańskiego jeszcze i tak dalej i cały czas muszę się przełączać i dlatego już gadam nawet taki multilanguage, no i to się pojawia moich piosenkach i coraz więcej widzę też ciekawość z boku ludzi, którzy jakby rozmawiają w języku polskim i jak robię na przykład te swoje pomysły po polsku, to wszyscy mi mówią, że jest mega fajnie, że ten akcent, który mam, też nie muszę go stracić i to jest bardzo miłe, szczególnie, bo są jakieś problemy teraz też polityczne, ksenofobiczne i ja na szczęście z tym jeszcze się nie spotkałem aż tak blisko wobec siebie. Jakby jeszcze bardziej przyjemnie jest słyszeć, że ludziom to się podoba. I też jeszcze mi mega jest przyjemnie od tego, że ludzi mogą nie znać na przykład o czym ja mówię w tych piosenkach po białorusku, ale też trochę odczuwać ten klimat. Ja też jestem taką osobą od uczuć i jak ktoś też mnie rozumie przez uczucia, to jest najlepszy sposób na rozumienie się pomiędzy mną a tą osobą.
10: Dlatego właśnie powinniście się jak najszybciej zapoznać z twórczością Mandzika. Rozmowę będziemy jeszcze kontynuować i będziemy ciągnąć te wątki polsko-białoruskie, ale wiecie, o muzyce można rozmawiać, albo muzyki można słuchać, a my stwierdziliśmy, że w dzisiejszej audycji Sabotażu Kulturalnego damy naszym słuchaczom i słuchaczkom trochę tego i trochę tego. Dlatego jeżeli mogę cię prosić, czy jesteś w stanie nawinąć tutaj teraz nam w trakcie emisji?
11: Dobrze. A mogę jeszcze słowo opowiedzieć o tej piosence, która będzie?
10: Jasne, dawaj.
11: Okej. To ta piosenka się nazywa Samoloty. Jest zapisana z moją koleżanką Nadzieją, też artystką białoruską. I ogólnie tam chodzi o takim czymś, że któregoś dnia nasz prezydent Łukaszenka ściągnął samolot, w którym leciał białoruski, powiedzmy, taki aktywista. On po prostu go porwał z nieba, zabrał tego aktywista do więzienia i po tym czymś całe niebo i dla samolotów europejskich i całe europejskie niebo dla samolotów białoruskich zostało zamknięte i trochę sobie tam kminia w tym kołaku o tym.

0: My dalej sabotujemy i sabotujemy, bo trwa sabotaż kulturalny. Moim gościem jest Mandzik, białoruski raper mieszkający w Polsce, którego twórczość przed chwilą mogliście usłyszeć. Ale jeżeli się spóźniliście na tę wielką przyjemność, to nic straconego, bo jeszcze będzie taka okazja. Więc musicie z nami cierpliwie czekać. Kontynuujemy wątki polsko-białoruskie dotyczące twojej twórczości rapowej, które pojawiły się wcześniej. Rozmawialiśmy o tym, jakie są różnice pomiędzy crowdem białoruskim a crowdem polskim, o tym, że Polacy w sumie przyglądają się temu z ciekawością, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kulturę białoruską, nawet jeżeli Białorusini są właściwie drugą, najliczniej reprezentowaną grupą cudzoziemców w Polsce, to ta kultura białoruska jest nam jednak obca. Do rekomendacji i tego, jak się zagłębić w kulturę białoruską, jeszcze przejdziemy, ale jeżeli już mówimy o różnicach w crowdzie, to ciekawi mnie, czy widzisz jakieś różnice na przestrzeni samej Polski? Czy inny crowd jest, kiedy grasz koncerty, nie wiem, w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie, w wielkich miastach, a czy inny crowd jest, kiedy grasz, nie wiem, choćby na Podlasiu?
1: Możesz mi wytłumaczyć crowd do końca?
0: No w sensie, że jakby po prostu słuchacze, jakby na koncercie.
1: Ludzie,
0: no,
1: tak. Okej, no z tego co wiem, bo ja już dużo koncertów grałem w Polsce, praktycznie w każdym dużym mieście i na Podlasiu. I ogólnie najczęściej jakby na razie przychodzą ludzie z Białorusi, jakby Białorusini na moje koncerty, ale też się zdarza, że ktoś z Polski dociera, ja wtedy mega się cieszę. Na przykład na tym koncercie na Rusałce to mi się dało w ogóle po raz pierwszy w życiu po polsku cały koncert prowadzić, nie? Bo wiedziałem, że jest bardzo dużo ludzi z Polski i mi to w sumie sprawiało taką przyjemność. Dla mnie najważniejsze po prostu jest nie to, z którego kraju kto pochodzi, gdzie, albo w jakim języku rozmawia, tylko żeby jak już się zebraliśmy w jednym miejscu, żeby ten vibe był taki ogólny, żeby wszyscy dobrze się czuli, bo jak wszyscy się dobrze czują naokół, to ja też się dobrze czuję. Aczkolwiek, no wiadomo, że ludzi, miasto bardzo dużo robi na w ogóle uczucie tych ludzi i widzę, że w Krakowie są ludzie inni, w Poznaniu są ludzie inni, w Warszawie też wszyscy mega, mega fajny ogólnie, ale widzę tą różnicę, że na przykład w Poznaniu są bardziej taki wyczulowany, wyluzowany. W Warszawie lubię się bardziej tam pobawić gdzieś, jeszcze coś. Na Podlasiu na przykład ludzi mega, mega dla mnie z vibe'u bliscy, bo to jest no jednak przy granicy z Białorusią, oni też tam dbają o kulturze, aczkolwiek jak wspominałeś, że różni się białoruska i polska kultura, to ja też z innej perspektywy patrząc widzę, że jednak mamy dużo też wspólnego, bo przez dłuższą część historii byliśmy nawet jednym państwem i mamy jakieś tam jeszcze pagańskie tradycje ogólne tam, które się zachowali, więc czuję się, w sumie w Polsce czuję się jakbym był w domu już, ja bym tak powiedział.
0: To piękne i jesteśmy, myślę, że bardzo szczęśliwi, że jesteś tego częścią. Chcę cię jeszcze zapytać o rzecz związaną, no znowu z tą różnicą pomiędzy białoruską a polską sceną, czy po tych 6 latach w Polsce, bo jak wcześniej wspominałeś, no zaczynasz już powoli tworzyć po polsku i ten język polski zaczyna się przebijać do twojej twórczości i ciekawi mnie, czy masz jakieś inspiracje, które czerpiesz z polskiej muzyki, z polskiego rapu, które przedostają się do twojej twórczości? Czy to jest i tak bardzo mocno osadzone w białoruskich, czy nie wiem, w amerykańskich klimatach?
1: No ogólnie, jeśli chodzi do polskiej muzycznej sceny, to przez dłuższy czas ja tak sobie obserwowałem i bardzo rzadko mi coś trafiało takiego fajnego, co mi się podobało z brzmienia ogólnie, z przekazu, bo najczęściej słuchałem takich mega popularnych jakichś artystów, a to nie wiem, czasami dla mnie brzmiało jakby oni byli wszyscy z jednej wytwórni i tam te same ludzie im pisali piosenki. Ale ostatnio na przykład jak

0: coraz więcej mam ludzi, jakby młodych, młodzieży polskiej wokół siebie i mi wszyscy pokazują jakieś nowe piosenki, nowych artystów i tak dalej, to ja mega dużo poznaję nowej, fajnej muzyki. Na przykład ostatnio dla siebie otworzyłam BDS-a. Na razie tylko jedną płytę przesłuchałam, ale jest mega fajna. No, też jeszcze posłuchałam takiego, ja lubię ogólnie słuchać muzyki takiej bardziej undergroundowej, która nie ma jakby popularności takiej. I znalazłem takiego fajnego rapera, którego polecę wszystkim, Szaber się nazywa, on jest z Wrocławia i on na przykład zrobił epkę o swoim ADHD i jeden z kawałków tam w ogóle jest taki, że on jednocześnie jest psychoterapeutą swoim i sobą i jakby rozmawia sam ze sobą i to jest mega, bo ogólnie w rapie mi mega zależy na tym, żeby teksty były fajne, żeby człowiek, raper, artysta mógł używać, w ogóle przekazywać ten język w taki sposób, żeby to było ciekawe i właśnie on tam ma, ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak robił. A wracając też jeszcze do tematu różnicy, bo ja ogólnie doświadczyłem takie coś, że grałem na dużym festiwalu w Lublinie, to była noc kultury, jakby przez 3 dni cały Lublin był festiwalem i to był zupełnie polski festiwal, nas tam zaprosili po prostu, bo też jakby tam ludzie mieszkają z Ukrainy, Białorusi, nie chcieli kogoś, jakiegoś rapera też z Białorusi. Ja na przykład grałem wtedy z takimi ludźmi jak Łona z jego projektem Taxi, Rifari. Zupełnie nie wiedziałem, kto są ci ludzie i mi potem wytłumaczyli, że to są Legends i tak dalej, też już potem sobie posłuchałem, ale ogólnie popatrzyłem, jak to w ogóle działa, że cała ta produkcja tych festiwali, w ogóle jak organizatorzy jakby dbają o artystach i tak dalej, że to zupełnie next poziom od tego, co my mamy w swoim kraju, bo u nas w kraju państwo nie pomaga, tylko przeszkadza, a tutaj jakby jest więcej możliwości i bardzo cieszę się, że mogę doświadczyć tego i ogólnie nabierać dla siebie coś nowego, co potem mogę zużyć gdzieś w innym miejscu albo w swoim życiu, w innych sytuacjach i tak dalej.
1: Mam nadzieję, że wielkie polskie festiwale prędzej czy później będą cię coraz częściej zapraszać. My wrócimy do was po krótkiej przerwie i będziemy kontynuować naszą rozmowę, więc zostańcie z nami. Trwa sabotaż kulturalny, a spóźnialskim przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem jest Mandzik. Rozmawialiśmy wcześniej o różnicach pomiędzy polską a białoruską sceną hip-hopową. Trochę zostaliśmy w Polsce, bo na pewno padły takie ksywy jak BDS, jak Łona. I myślę, że w tej Polsce możemy jeszcze na chwilę zostać, ale nie za długo. No bo jednak bez przesady. Bo jednak jeżeli myśli się o polskiej scenie, właściwie nie tylko o polskiej scenie, no bo wydaje mi się, że ten podział jest dość intuicyjny bez względu na to, o jakiej scenie hip-hopowej mówimy. No intuicyjnym wydaje się podział na old school i na new school. Nie będzie to odkrywcze, ale myślę, że w starej szkole to miasto, dzielnica, osiedle, to co jest lokalne, to osadzenie w przestrzeni jest bardzo ważne i właściwie kreuje tą tożsamość, kreuje twórczość rapera i no, jego tożsamość jako rapera. To, że jestem z Polski, to, że jestem z Poznania, to, że jestem z Piątkowa, no jakbym ja był raperem, pewnie byłoby to ważne. Ale te wątki tożsamościowe wydaje mi się, że mimo wszystko w polskiej muzyce zaczynają umykać i wydaje mi się, że są bardziej reakcyjne. One pojawiają się w związku z jakimś wydarzeniem, ale trudno mi, kiedy myślę o mainstreamie, zresztą no, te wątki też się pojawiły w naszej wcześniejszej rozmowie, no to jest no, muzyka na jedno kopyto i te wątki tożsamościowe właściwie, które rzeczywiście oddzielałyby ich, no umykają i są reakcyjne, są związane z tym, że coś się dzieje, o czymś nagramy, a później po prostu powrócimy do tej naszej wcześniejszej kreacji. I ciekawi mnie to właściwie, bo jak wcześniej wspominałeś o BDS-ie, wydaje mi się, że u BDS-a no ten wątek tożsamościowy, on jest. Wcześniej wspominałeś jeszcze o wrocławskim raperze, możesz przypomnieć ksywę?
0: Szaber.
1: Który nagrywał o swoim ADHD i stworzył taki konceptualny album, który no, stwarzał pozory rozmowy z psychoterapeutą i właściwie no to wszystko to są wątki tożsamościowe i ciekawi mnie to, na co zwróciłeś uwagę u BDS-a? Jakiego albumu słuchałeś?
0: No, to ci zaraz powiem. Ogólnie na co zwróciłam uwagę na BDS-a w sumie, bo na jego jakiś flow i przekaz, bo jak mówisz, że dla mnie to jest istotne. Ja akurat jestem z takiego też miasta, z osiedla i tak dalej i to zostaje ze mną. Tylko że mi się wydaje, że w tym świecie, kiedy jakby ludzie już wolni jeździć gdzie chcą, mieszkać gdzie chcą i tak dalej, to dlatego to trochę umyka. Aczkolwiek na przykład przez to, że ja mieszkam już prawie 6 lat w Poznaniu, to normalnie Poznań zostaje dla mnie takim domem. Ja bardzo dużo wspominam o Poznaniu w swoich piosenkach, bardzo dużo czego mówię tam. Ogólnie po polsku też napisałem piosenkę o moim życiu w Poznaniu, bo dla mnie to otoczenie jest mega ważne i też mega mi ważne, o czym inni ludzie mówią w swoich tekstach, bo na przykład jak słucham muzyki i nie rozumiem jakby konceptu, albo nie rozumiem, czym się zajmuje ten człowiek, jak wygląda i tak dalej, to czasami mi po prostu jest smutna. A jeśli chodzi o BDS-a, to jedyna płyta na razie, którą posłuchałem, to ona się nazywa Opowieści z Doliny Smoków. Mega ładna, 19 roku i no wszystkie kawałki prawie mi tam wsiadli, bo on cały czas ma jakiś przekaz swojego życia i co robił i tak dalej. I ma jakieś też fajne refreny, na przykład kawałku Jest też ładniejsze niż na zdjęciach, to jest jeden z takich moich ulubionych teraz refrenów, bo język tam polski mega ładnie brzmi.
1: Co, specjalnie zahaczyłem cię o tego BDS-a, bo nie ukrywam, że wydaje mi się, że dla mnie i że dla osób z mojego pokolenia i z mojego rocznika, no to są jednak takie piosenki, które towarzyszyły pierwszym imprezom w gimnazjum czy na początku liceum. Ale odejdźmy na chwilę od wątku BDS-a i chcę cię jeszcze dopytać o sprawę, o której wcześniej dość długo rozmawialiśmy. O tym właściwie, bo wspomniałeś przed chwilą, że ta tożsamość właściwie staje się taką fuzją, że to nie jest tylko tożsamość białoruska związana z tym, co lokalne u ciebie, związana z sytuacją społeczno-polityczną, tylko ona wchodzi w jakąś fuzję z tą tożsamością poznańską, jako że żyjesz tutaj już 6 lat. I ciekawi mnie, czym właściwie teraz są dla ciebie te wątki białoruskie w momencie, w którym sytuacja społeczno-polityczna Białorusi jest niezmienna i nie jest zbyt optymistyczna, jeżeli możemy delikatnie tak powiedzieć w trakcie emisji. Właściwie czym dla ciebie jest eksponowanie tych wątków? Czy to jest podtrzymywanie białoruskiej kultury? Czy to jest wciąż taki radykalny manifest polityczny? Właściwie to być może jest głupie pytanie, ale dlaczego to robisz? I co ci przyświeca? Jaką masz wciąż motywację, żeby wciąż te wątki się pojawiały?
0: No, ja mam prostą odpowiedź na to. Kto, jeśli nie ja? Więc ja tak ruszam po życiu, w swoim życiu cały czas. No, dla mnie to jest ważne, bo jak mówiłem, że na początku tego, jak zacząłem robić muzykę ogólnie, to ja miałem takie zdania, jakby takie podmurki swoje, no jakby, którymi chodziłem od początku i to jest właśnie to, że dla mnie mega zależy, żeby białoruska kultura nie tylko przeżyła ten moment, tylko jeszcze w którymś momencie normalnie rozkwitniała jak bez na przykład biały, nie? Bo walczymy z tym już ponad 100 lat i mega bym chciał, żeby Białorusi, wszyscy Białorusini rozmawiali po białorusku, tak jak w Polsce po polsku. Słuchali swojej muzyki, tak jak na przykład Polacy lubią słuchać swojej muzyki. Ja mega się dziwię czasami, jak wchodzę na oglądać jakiś teledysk polskiego artysty, a on tam ma, nie wiem, 60-80 wyświetleń, milionów w sensie, nie? A ja się zastanawiam, okej, a w Polsce mieszka ile osób? 40, czyli każdy posłuchał razy dwa, nie? U nas takiego niestety nie ma, bym bardzo chciał, żeby wszystkie te artyści, wszyscy moi znajomi, którzy też robią to po to, mieli możliwość w przyszłości też zarobić na tym, żeby to nie było tylko wydawanie kasy, bo finansowa kwestia jest taka, że nie zarabiamy za dużo na tym kasy, tylko wydajemy. To jest taki, nie wiem, w przyszłość może raczej. Ktoś robi to po prostu od serca, tak jak ja też. Więc dla mnie to jest mega ważne i istotne, aczkolwiek jak wspominałem, że to jest jakby mój zeszyt, w który zapisuję wszystko, więc jak już mieszkam 6 lat w Poznaniu, to dla mnie ważne, co się dzieje naokół mnie i też przekazuję trochę ludziom, którzy mieszkają w Białorusi, jak to jest mieszkać tutaj, jak tu w sumie co się dzieje tutaj i tak dalej. I oni też są mega ciekawi tego, bo nie każdy może sobie teraz pozwolić przyjechać i tak dalej, a pewnie by chciał i myślę, że to jest taki wymiana takim experience'em. Ja odczuwam ich energię i vibe stamtąd, które mi dalej jakby trzyma uczucie tego domu, że ja jednak mam ten swój kraj, do którego kiedyś chcę wrócić. A oni jakby otrzymują ode mnie tą energię, której dużo mam tutaj i dużo robię jakichś rzeczy i czekają na mnie cały czas, więc taki łańcuszek mamy.
1: O kulturze białoruskiej będziemy jeszcze rozmawiać za chwilkę. O tym, jak ją poznać i o tym przede wszystkim, gdzie jej szukać. Chociaż gdzie jej szukać już w sumie wiecie, szczególnie u Mandzika. Zaraz do was wracamy po krótkiej przerwie. Sabotaż kulturalny zbliża się do końca, więc korzystajcie, bo to są już ostatnie chwile z nami. Przy mikrofonie Natalia Adamska i mój gość Mandzik. Realizuje nas Antek Gurelewski. Przed chwilą rozmawialiśmy z Mandzikiem o białoruskiej kulturze i o tym, że no, nawet w Białorusi ona nie jest eksponowana i nie jest słuchana, przynajmniej jeżeli mówimy o muzyce, w takim stopniu, w jakim wszyscy byśmy tego chcieli. Rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że Polacy i Polki są coraz ciekawsi w momencie, w którym mają styczność z białoruską kulturą. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć, gdzie szukać i gdzie czerpać z tej białoruskiej kultury? Kogo słuchać, oprócz ciebie, Mandzik? I właściwie jak się do tego zbliżyć?
0: Okej, to ja mogę polecić kilku takich artystów, bo ogólnie nawet nasza scena teraz mocno się dzieli w jakimś sensie na scenę emigrancką, która też tutaj, jak ja, już jakiś czas mieszka i scenę, która jest na Białorusi, bo na Białorusi tak trochę średnio jest z gadaniem niektórych rzeczy wprost i wspominaniem o swoich piosenkach, więc to trochę inny vibe, ale też ludzie jakby chcą to stwarzać i tak dalej. Na przykład my mamy razem z moim ziomkiem i ziomkami ogólnie taką twórczą jednostkę, która się nazywa YoLab i to właśnie coś ciekawego, bo jeden mój ziomek, na przykład też raper, nagrywa to w Białorusi, mieszkając ja tutaj i my tak łączymy w ogóle worldwide troszeczkę tą kulturę. Nic takiego jeszcze wcześniej nie było, więc mega polecam. On się nazywa Lightowy. Można odszukać też na Instagramie, wszędzie. Nadzieja też z nami śpiewa. Jeśli chodzi o rap, taki bardziej w stronę zachowania białoruskiego klimatu, to jeszcze mega polecę taką artystkę Iwa Saciwa. Ona robi właśnie takie bardziej elektroniczne rzeczy, ale też tam nawija jakieś takie ludowe piosenki czasami i tak dalej, drum and bassowe rzeczy, mega ładnie to brzmi. Jeśli chodzi o bardziej takie może inne klimaty, to my mamy jeszcze kilku artystów też w emigracji, w sumie których mega polecam zawsze, bo oni może nie robią w języku białoruskim, bo robią po angielsku, ale czykolwiek też w swoim przekazie mają bardzo dużo o kulturze białoruskiej i z takich mogę powiedzieć Anastasia Redlewska, która będzie na przykład w ten czwartek grała koncert na Rusałce, więc ktoś może nawet na żywo będzie chciał to posłuchać. Domsan to jest taki chłopak z Poznania też i oni nawijałem teraz w ogóle na Jeżycach cały czas tam na Łazarzu, więc można wszędzie posłuchać go na żywo. I jeszcze taka polecajka ode mnie będzie Wariatka. Ona robi też takie bardziej elektroniczne rzeczy, ale zachowuje, mi się podoba mega, jak artyści zachowują jakieś takie ludowe nasze tradycyjne śpiewy czy coś takiego i często to się pojawia w różnych formach tej muzyki, więc Wariatka for me number one, jak chcecie się zapoznać z takim klimatem.
1: Mam nadzieję, że zdążyliście zapisać wszystkie ksywy, wszystkie imiona i nazwiska. Jeżeli nie, myślę, że możecie nas spokojnie podbić do Mandzika. Oczywiście obserwujcie też.
0: Piszcie na Instagramie, ja wszystkim odpowiadam.
1: Śledźcie jego twórczość, bo myślę, że warto i myślę, że warto wspólnie propagować kulturę białoruską. No, nie tylko w Polsce, ale również tych osób, które i siedzą w kraju i zdecydowały się, czy były zmuszone z tego kraju wyjechać. Moim dzisiejszym gościem był Mandzik, przed mikrofonem Natalia Adamska, realizował nas Antek Góralewski, a ostatnią godzinę spędziliście słuchając Sabotażu Kulturalnego. Tak jak wcześniej wspominałem, o muzyce można rozmawiać, ale muzyki przydałoby się przede wszystkim słuchać, więc jeżeli zostaliście z nami do końca, będziecie mieli jeszcze szansę Mandzika chwilę posłuchać. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Волошкове озеро меня зачаровало, от каменчика с причалом я трапляю до нирваны, глубоко потонувши, углядев судоны свет, там пивони расквитали их.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
6: Cześć, na zegarku mamy już 19.02, więc zaczynamy nasz czwartkowy aferytm pod palmami. I dzisiaj wyjątkowa audycja, bo mamy debiut...
7: Oj, to zaraz wyjątkowa.
6: Debiut nowej aferytmowiczki z nami.
7: Cześć.
6: Audycję realizuje Paweł Zjeżdżałka, a przy mikrofonie przez najbliższą godzinę będą dla was...
7: Dziębińska Karola
6: i Andrzejewska Ola. Tak to zrymowałyśmy. Śmieszne suchary nam przychodzą do głowy przed audycją. No dzisiaj dużo nowej muzyki, ale też tej trochę starszej sobie posłuchamy. Będzie trochę jazzowo, będzie rockowo, będzie też rapowo, ale będzie też wyjątkowy gość audycji, można powiedzieć, chociaż cofniemy się do tej rozmowy, która miała miejsce w sobotę na festiwalu Wrosound, bo miałam okazję porozmawiać z Hubertem Wiśniewskim z zespołu De Casino, a zanim tego wywiadu posłuchamy, to De Casino z utworem Trzeci Rzeka.

0: ze mną jest Hubert Wiśniewski z zespołu The Casino.
1: Siema, cześć wszystkim.
0: Jesteśmy przed twoim koncertem na festiwalu Wrosound, ale muzyka The Casino jest bardziej taka jesienna, kojarzy się z tymi koncertami w ciemnych klubach. Jak wam się gra na tych letnich festiwalach?
1: Jest to inny klimat zupełnie, ale też ja się do tego przekonuję. Osobiście właśnie miałem jakiś taki problem z takimi otwartymi scenami. Dziwnie się czułem, ale to też jest, to jest też inny klimat i te koncerty są też troszkę inaczej wybrzmiewają. Ta publika jest troszkę dalej od nas i ja mam trochę inne czucie. I to jest bardziej koncert, którym jakoś skupiam się bardziej na tym, co się dzieje na scenie, niż na tym, co się dzieje przed nią. Tak mi się wydaje. Bardziej niż na klubowych koncertach, no.
0: Nie da się tego nie zauważyć, więc muszę o to zapytać, bo już na samym terenie festiwalu widać bardzo dużo waszych fanów z koszulkami. Macie oddaną rzeszę fanów, szczególnie tych młodych. Skąd twoim zdaniem wziął się ten fenomen The Casino, który ich przyciąga?
1: Wydaje mi się, że że może przez to, że ta muzyka jest faktycznie... Że ja tworząc tą muzykę nie patrzę na to, żeby ją robić w jakimś schemacie i podporządkowywać się jakimś takim rzeczom, które mogą się podobać. Nie kalkuluję i myślę, że to gdzieś rezonuje z ludźmi, taka szczerość i taka prawda, ale to tak rozumiem z rozmów. Ale też wydaje mi się, że tą publikę też zbudowaliśmy przez bardzo długie lata koncertowania. Ja bardzo lubię gadać z ludźmi. Jak zaczynam, to ciężko jest mnie zatrzymać, więc wiele było takich wieczorów po koncertach, gdzie po prostu siedziałem ze wszystkimi i bardzo dużo z nich też znam po prostu z imienia, z nazwiska. I to jest już bardziej znajomi niż obcy ludzie, co nie?
0: I osiągnęliście to w zasadzie bez żadnego takiego intensywnego promowania się gdzieś w social mediach, co obecnie jest taką bolączką dla wielu artystów. Jak ty się zapatrujesz na ten temat?
1: Tak, uważam, że część tego wynika z takiego przekazu trochę, który płynie z mediów i w ogóle... z tego, co obserwujemy, że po prostu każdy trochę szuka jakiejś drogi, żeby się wybić i szuka jakiegoś takiego złotego środka w tym wszystkim. A ja gdzieś od zawsze czułem, że ta prawda leży trochę gdzie indziej i że jedyne, na co mam wpływ, to jest właśnie ta muzyka i na niej się muszę skupić i zawsze miałem jakąś taką głupią wiarę w to, że ona się po prostu obroni sama i że nie chcę jej zanieczyszczać jakąkolwiek myślą, jakąkolwiek kalkulacją w stylu co właśnie się wpasuje w algorytm albo co się komu spodoba. I myślę, że w jakimś sensie zupełnie paradoksalnie w wielu przypadkach rozmawiając właśnie z ludźmi z branży też jest to dla wielu ludzi zaskakujące. Że u nas w taki sposób to właśnie poszło, a ja jestem zupełnie niezaskoczony, bo gdzieś tam od zawsze właśnie czułem, że ta muza jest tak naprawdę tym, na czym się trzeba skupić, co nie?
0: A czy uważasz, że te social media trochę zepsuły branżę i odciągają uwagę od tej muzyki, czy raczej po prostu to jest taka rzecz, która nie jest twoja i dlatego nie bierzesz w tym udziału?
1: Czy uważam, że to jest w jakiś sposób wartościowe, na pewno, i to jest duża... Żyjemy w takich czasach, że te młode zespoły mają bardzo dużo faktycznie pole, żeby się pokazać i te social media oczywiście pomagają w dotarciu do słuchaczy i w ogóle. I też nie jestem jakiś super anty. Chodzi mi o to, że wielu ludzi przecenia to bardzo mocno i stawia to naprawdę ponad wszystko i czasami obwinia algorytm za to, że ta muzyka na przykład, nie wiem, nie działa w jakiś sposób tak, jak by oni chcieli, żeby działała wśród ludzi, a nie spojrzą na przykład na samą właśnie muzykę, że to może jest jednak tam warto jest poszukać. tego czegoś, co nie działa. Tak mi się wydaje, no.
0: A jeżeli mógłbyś zdradzić teraz trochę kulisów tego, co się dzieje w The Casino, no bo jesteście w środku letniej trasy, dzisiaj gracie na Wrosoundzie, jutro na Jarocinie, a czy poza tymi koncertami dzieje się jakaś praca nad...

0: Trochę odchodzę od gitary, trochę gdzieś tam wchodzę w jakieś elektroniczne brzmienia, potem z powrotem też wracam do tych gitar i odkrywam. Jestem w takim naprawdę super momencie, czuję, i tak życiowo, i muzycznie właśnie, że coraz więcej rozumiem, coraz więcej potrafię, coraz więcej rzeczy się dowiaduję i odkrywam jakieś takie nowe, powiedzmy, uliczki muzyki, w której nigdy nie skręciłem do tej pory. I jestem bardzo ciekawy, jak finalnie będzie ten album wyglądał, ale jeszcze daję sobie czas i nie chcę się z tym spieszyć i chcę, żeby to było naprawdę dopracowane i chcę być z tego zadowolony, bo to jest finalnie to, czego ja potrzebuję, żeby być zadowolony, żeby być po prostu dumny z tej muzyki, która ujrzy gdzieś tam światło dzienne, nie?
1: A jak wygląda ten proces twórczy? Czy to jest tak, że komponowanie to jest głównie twoja działka, czy jednak jest burza mózgów w całym zespole?
0: Ja robię tą muzę całkowicie samemu, więc ja biję się z własnymi myślami. Mam takie małe studyjko, w którym siedzę i mam tam perkusję, mam tam syntezatory, mam tam wszystko, czego potrzebuję na ten moment. Są takie dni na przykład, że nie wiem, siedzę 4-5 godzin kręcąc jakieś szumy na tych syntezatorach i na przykład ogarniam się po 3 godzinach i wydaje mi się, że ja cię kręcę, zmarnowałem, gdzieś mi uciekły 3 godziny i jakby kończę z niczym, ale zawsze potem się okazuje, że to, co do tej pory jakby nagrywałem, te wszystkie rzeczy, te wszystkie dźwięki, jestem w stanie potem wykorzystać i faktycznie na następny dzień wchodzę do studia, odsłuchuję tego i okazuje się, że to naprawdę było coś ciekawego. I to jest trochę takie podejście do muzy właśnie mniej matematyczne, a bardziej takie eksploracyjne, że okej, wiele rzeczy można założyć i są ludzie, którzy piszą w sposób właśnie taki, że gdzieś tam to swoje komponowanie opierają na teorii muzyki i właśnie na tym, co ze sobą działa. A ja jestem raczej właśnie w tym obozie, że po prostu włączam syntezator, kręcę rzeczami i po prostu szukam, co nie? I zbieram różne dziwne rzeczy i nagle po prostu czuję, że zaczyna mnie gdzieś ta muzyka ciągnąć sama. I nagle te piosenki się po prostu pojawiają, gdzieś tam wychodzą ze mnie. I lubię ten taki naturalny proces właśnie pisania tej muzy, bo czuję, że wtedy te kawałki są jakby najbardziej szczere dla mnie. Tak.
1: To tak jeszcze na koniec zapytam, czy możesz nam zdradzić, kiedy mieszankę tych wszystkich nowych brzmień i to, co wyszło, to, co będzie wychodzić z tego studia twojego, będziemy mogli usłyszeć?
0: Ciężko mi jest to stwierdzić, naprawdę. Tak jak mówię, nie daję sobie... Mam to z tyłu głowy, że chciałbym, żeby to było szybciej niż później, ale nie daję sobie jakiegoś takiego ogromnego, sztywnego deadline'u. Na pewno dużo z tych rzeczy też będziemy przemycać na jakichś koncertach i będziemy to też sprawdzać, bo też bardzo dużo rzeczy się okazuje, na przykład grając na żywo. I też bardzo mi się podoba takie podejście, że właśnie zanim na przykład nagram jakiś numer na... ta forma jego będzie już taka 100% podbita, to fajnie jest na przykład pograć coś takiego na koncertach, bo bardzo często dzieją się różne nieprzewidywalne rzeczy, czasem zagram coś inaczej, czasem jakby sobie w ogóle odpłyniemy muzycznie i się okaże, że na przykład wow, to super tutaj działa na przykład w tym kawałku i też te numery przez to mogą się w zupełnie inny sposób uformować, więc też mam takie założenie, że prawdopodobnie będziemy też trochę przemycać takich rzeczy na koncertach.
1: Czyli jak chcemy usłyszeć nowe rzeczy, to nic, tylko chodzić na koncerty The Casino.
0: Tak, no od zawsze my byliśmy zespołem takim bardzo mocno żywo grającym i na tym się zawsze skupialiśmy i to nam czuję, że ta muzyka tak najprawdziwiej wybrzmiewa u nas właśnie na koncertach. Więc no, bo ciężko jest to przerzucić. Tak naprawdę sam proces nagrywania i miksowania tych rzeczy to jest zupełnie inna bestia niż granie na żywo. I te dwa światy tak naprawdę, chociaż mają trochę ze sobą wspólnego, to też mają bardzo dużo różnic i właśnie...

0: ciężko jest trochę oddać tą żywą energię na płytach i dlatego no zapraszamy na koncerty, bo to jest wydaje mi się najprawdziwsze jakieś takie przedstawienie tej naszej muzyki.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, już Cię dłużej przed koncertem nie zatrzymuję i mam nadzieję, że usłyszymy coś z tych nowości.
2: A w oczekiwaniu na nowości zaraz posłuchamy sobie tych z trochę starszych utworów The Casino z pierwszej płyty, będą to części. No właśnie z tymi koncertami to tak ostatnio jest ciężko, rozmawiałyśmy tak. Na tak
3: tyle
2: zwanym...
3: Tyle razy, ile oni byli w Poznaniu, a tak. Się nie udało tutaj przyjść.
2: No to jednak trzeba to śledzić uważnie i... No i polować na te bilety, bo one faktycznie szybko się wyprzedają, szybciej niż można by się spodziewać. A teraz posłuchamy części.

0: super, to było przepiękne. Ja tam jestem w chłopakach Karola zakochana, od kiedy ich usłyszałam pierwszy raz. Przede wszystkim dlatego, że oni mają muzykę w sumie na każdą porę roku, mają tytuły jesień.
1: No, zima, dokładnie. W sumie lata chyba jeszcze nie ma.
0: Nie ma lata? Czekamy na lato.
1: Czekamy. Mam nadzieję, że to jest w trakcie tworzenia lato. To były części od De Cassino, a teraz przenosimy się do naszego stałego punktu programu.

0: a płytą tygodnia będzie album Niebieski od zespołu Mlecze. Karolina, co powiesz na ten temat?
1: To jest album, o którym ja już wielokrotnie mówiłam na antenie. I no, wielokrotnie mówiłam, że jest to album, na który ja najbardziej czekam w tym roku i w końcu się go doczekałam. Jest to zbiór takich emocjonalnych podróży, które w sumie działy się zimą, bo album był pisany przez Karolinę Prasał, kiedy zimą była zanurzona w swoich emocjach i w tych cięższych przeżyciach, żebyśmy teraz z radością mogli słuchać tego, co powstało na koncertach. Bo w zasadzie Mlecze są w środku trasy festiwalowej. Grali niedawno na Wrosoundzie. Za niedługo pojawią się na Ofie. A posłuchamy sobie utworu, który jest jednym z moich ulubionych, jak nie tym najbardziej ulubionym i tym, który najbardziej mnie wzrusza, bo ładunek emocjonalny, jaki w tym tekście Karolina zawarła, jest naprawdę niesamowity, a będzie to Róża.

0: To były Mlecze z utworem Róża. Ja się za każdym razem niezmiennie wzruszam na tym fragmencie. Ktoś mi daje cięte róże, a wolałam je w ogrodzie mieć. Tak ładnie rosły. To jest tak wzruszający
1: przepięknie
0: tekst.
1: Przepięknie się na ciebie patrzyło, taką rozanieloną, śpiewającą pod nosem. Zaraz.
0: Przyznaję się, tak było.
1: Muszę zburzyć tą wizję, bo lecimy z moimi jazz boysami.
0: No właśnie, Ola, co dla nas przygotowałaś?
1: Ja przygotowałam dla was dzisiaj bycie nieprzygotowaną, ale tak w pośpiechu, to jazz boysów, węgierskie trio chłopaków robiących jazz hop, coś, co strasznie mnie zawsze jara. Może nie wzruszam się tak jak ty, ale jest to bardzo fajny, chillowy kawałek. I jest też bardzo świeży, bo jest 17 lipca. Także bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy go już posłuchać.
0: Dobrze.

0: I to był zespół Jazz Boys. Za chwilę jeszcze do nich wrócimy, obiecuję, ale teraz propozycja Karoli.
1: Zostaniemy sobie przy tych rapowych klimatach i no, może to będzie trochę naciągane, ale powiedziałabym, że jazzowo nadal trochę będzie, bo najnowszy album Miłego ATZ-a, który wyszedł 16 lipca, ma takie trochę saksofonowe, mam nadzieję, że to jest saksofon, bo nie chcę, żeby teraz wyszło...
0: Zaraz zweryfikujemy.
1: Żeby teraz wyszło, że się nie znam na instrumentach, ale właśnie takie minimalnie jazzowe jakieś takie wstawki, takie motywy. No a album, o którym mówię, to ATZ Core 4x4 AWD. Jest to druga część projektu ATZ Core. Pierwsza, czyli Overdrive, pojawiła się 11 czerwca. No i w sumie to są dwa takie pełnowymiarowe albumy, więc wydanie dwóch takich dużych projektów w ciągu praktycznie miesiąca jest całkiem imponujące.
0: Nieźle, prawda?
1: A album jest pełen takich letniaczków, takiego soundtracku lata, imprez i spontanicznych wyjazdów, które można ze sobą zabrać.
0: Czy ktoś kiedyś sprawdzał przy wywiadzie, czy miły ATZ faktycznie jest miły? Czy możemy być pierwsze w przyszłości?
1: Kurde, to jest dobre pytanie. Znaczy, zależy, czy mamy o to pytać, czy po prostu to zweryfikować.
0: Tak, zweryfikować.
1: Zweryfikować tak samodzielnie, ale myślę, że jest.
0: Tymczasem
1: miły.
0: Posłuchajmy.
1: A tymczasem posłuchamy utworu Chłopcy.

0: Miły ATZ na ficie z Dominiką Płonką i Aslipem w utworze Chłopcy. Bardzo mnie urzekła ta referencja do Kasi Cerekwickiej w zwrotce Dominiki. I właśnie to sprawdziłam i się okazuje, że ten utwór, o którym tutaj mowa, czyli Na kolana, wyszedł już 20 lat temu. Więc jest to jakieś zwieńczenie, taki tribute w tym utworze. Wrócimy znowu do wspomnianych wcześniej przez Olę Jazz Boysów. I co tam posłuchamy?
1: No właśnie, wiesz co, chciałabym ci po pierwsze przyznać rację, bo był to saksofon, dobrze wyczułaś.
0: Dobrze, bo wahałam się trochę, czy nie jest to trąbka.
1: A. Jeszcze trochę ze mną posiedziesz, to będziesz się miała rozróżnić.
0: Dobra, jednak to ucho mam, jednak coś tam o muzyce chyba wiem.
1: Zgadza się. Jazz Boysi, w ogóle nie przedstawiłam nazwy tego albumu. Around the World. I teraz będzie utwór Esconditis we współpracy z hiszpańskim raperem Craneo. Również debiut 17 lipca 26 roku, wytwórnia Bland Shelter Records. Znowu jazz hop, znowu to, co kochamy najbardziej. Znowu zapraszamy do słuchania.

0: Jak ci się podobało?
1: Powiem szczerze, że to połączenie jazzu i rapu to jest coś, co w sumie ostatnio jest dosyć popularne, ale no jednak nie bez powodu, bo siada to dobrze w głowie i jeszcze jak do tego dochodzi właśnie język hiszpański, to ja uważam, że naprawdę to jest jakieś takie bardzo ciekawe połączenie, które z jakiegoś powodu działa, ten hiszpański z jazzem i rapem. Ten...
0: Jasne, no o ile myślę, że to połączenie jazz-hopu zawsze było aktualne, bo jednak ci wszyscy najwięksi raperzy zawsze używali tych sampli jazzowych, to była jakaś taka ich baza, to hiszpański rap w połączeniu z tym nie jest oczywiste, a jak widzisz, siedzi. Też mi tak, bardzo się podobało.
1: Takie idealne do poczilowania, tak, do tak, słuchania super gdzieś w tle. Wejdziemy teraz na dużo wyższe obroty i to tak dosłownie. No i z tej Hiszpanii przeniesiemy się w bardziej nam bliskie, bo słowiańskie klimaty razem z zespołem Swada i Nichos. Grają dzisiaj koncert nad Rusałką o 21:30, tak mi się wydaje, także właśnie dlatego ich na dzisiaj wybrałam, bo jeszcze po aferytmie możecie się na ten koncert wybrać, na pewno zdążycie, a myślę, że warto, bo muzyka Swady jest tak...
0: No, ułatwię ci. Jak zapytałam Karolę, kiedy wleciała piosenka, odpowiedziała mi, że to połączenie rejwu i wiejskiego wesela.
1: No właśnie, więc myślę, że taki też będzie ten koncert. Sami określają swój, że tak powiem, podgatunek jako Podlasie Bounce. No dla mnie to jest zdecydowanie folkowe techno, rejw i wiejskie wesele jednocześnie, także naprawdę ciekawe połączenie. A utwór, którego teraz posłuchamy, to Synchronia. Jest on o wolności, ukojeniu, transie i tak ważnym dla zespołu tańcu. Dlatego też mówiłam, że dosłownie wejdziemy na wysokie obroty. A ten taniec i ruch traktują jako taki uniwersalny, łączący ludzi i pozwalający wspólnie przeżywać chwilę język. I uważam, że jest to naprawdę bardzo piękne porównanie. A teraz tak... Może nie fizycznie, ale mentalnie oddajemy się temu tańcu w synchronii.

0: Synchronia od Swady i Nichosa. No już za godzinę 15, bo o 21 zaczynają swój koncert nad Rusałką, także naprawdę zachęcam was, możecie teraz jeszcze wsiąść w jakiś autobus czy na rower i tam pojechać, bo myślę, że zdecydowanie warto usłyszeć to na żywo i warto przeżyć ten cały experience ich koncertu, bo myślę, że jest to coś niesamowitego, taki folkowy rave. A my wrócimy trochę, w zasadzie nie wrócimy, tylko przeniesiemy się. Tak, przeniesiemy się znowu w inne tak etnicznie klimaty.
1: Otóż to.
0: A co to będzie?
1: A to będzie libijsko-francuski trębacz Ibrahim Malouf i będzie to jego druga część albumu o nazwie Trumpets of Michel-Ange. Czy to chodzi o Michała Anioła? Kto wie, kto wie. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Natomiast to, co mnie urzekło, to to, że oni swoim brzmieniem bardzo idą w taką radość. Bardzo przypominają taki karnawał jakby. To jest naprawdę energicznie. Zresztą zaraz sami się będziecie mogli przekonać, jak posłuchacie. I może właśnie skomentujemy to dopiero po, jak będziecie w stanie ocenić i swoje emocje też już wyrazić.

0: No i jak wam się podoba? Już?
1: Tak.
0: sorry, debiutuję.
1: Pierwsze momenty za mikrofonem.
0: No, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Tak, trzeba pamiętać o czerwonej lampce.
0: Chciałam się, kochani, zapytać, jak wam się podobało, bo mi bardzo, a w szczególności urzekła mnie ta solówka trąbkowa. To jest właśnie trąbka.
1: Tak, tak.
0: Już widzisz różnicę między trąbką.
1: Słyszę różnicę. Mi się to nawet skojarzyło z jakimiś takimi filmowymi, bajkowymi interpretacjami karnawału. Na przykład była kiedyś taka bajka Rio o tych ptakach.
0: Aha, pamiętam,
1: to totalnie miałam w głowie obrazy z tego.
0: Bardzo, faktycznie było takie
1: mega
0: karnawałowe. Dużo kolorów i dużo tej takiej radości latynoskiej. To właśnie.
1: Słychać te kolory właśnie w muzyce. To jest niesamowite, kiedy muzyka może przekazać, wywołać, obudzić inne zmysły niż tylko słuch.
0: No, kawałek ma też 4 minuty 40, także mają czym się popisać. A tutaj zaraz naliczę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 twórców, 8 wykonawców na ficie było, więc naprawdę.
1: No to naprawdę jest wielowymiarowo. Trochę tutaj obniżymy teraz ten nastrój, wejdziemy w większą melancholię, no i wrócimy do tych polskich artystów, a będzie to Ayla, która w zeszłym miesiącu wydała swój najnowszy album Kąpałam się wczoraj w snach. Jest to taki bardzo mroczny i surowy, elektroniczny klimat. Album, co ciekawe, jest koprodukowany przez producenta 2K88, którego w ogóle twórczość polecam sobie sprawdzić, ale też przy produkcji brała udział sama artystka, co było takie na pewno rozwijające w twórczości, w ogóle w patrzeniu na muzykę. Cały album jest dosyć oniryczny, intymny, no i trochę też rapowy. A teraz posłuchamy sobie kawałka Kocha, lubi, szanuje.

0: Ayla z utworem Kocha, lubi, szanuje z najnowszej płyty. Dosyć rapowo nam się zrobiło w tym Aferytmie, no ale niestety zbliżamy się już do jego końca. Audycję realizował Zbigniew Siwek oraz Paweł Zjeżdżałka. Przy mikrofonach były dla was
1: Karola Ziębińska
0: i Ola Andrzejewska, ale jeszcze jedną propozycję dla was mamy.
1: To będzie propozycja znów Ibrahima, naszego wspaniałego trębacza, ale co ciekawe, co tutaj powiedział nasz wspaniały realizujący, synestezja. To jest to słowo.
0: To jest właśnie to, o czym mówiłam, że różne zmysły są pobudzane za pomocą jednego.
1: Innych,
0: jeżeli
1: czyli to
0: tak
1: jest
0: to
1: fuzja.
0: Można powiedzieć.
1: Karola myślała o kolorach, Karola o kolorach.
0: Tak, i myślę, że teraz też będziecie myśleć o kolorach, słuchając tego utworu, a jeszcze raz powiedzmy, będzie to
1: Ibrahim Maluf, Las Trompetas de Snael, ten sam album, który był, już mnie tu nie pośpieszaj, który był wcześniej. I życzę wam przemiłego odbioru i przemiłej synestezji. Wielkie dzięki.
0: Cześć.
1: Cześć.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
5: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
3: Autopromocja. Radio!

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. W czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium.
3: Spokojnie, dziewczynki. Wasz CEO Alpha Boss jest z wami.
4: Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Czasami po prostu tak warczę. To jest silniejsze ode mnie.
3: Dobrze, dzień dobry. Dobry wieczór, nie wiem.
4: Dobry wieczór.
5: No raczej już tak wieczór.
6: Nie ma dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Opinie są podzielone.
5: Mhm. Rabini są niezdecydowani.
6: Ale więcej głosów na dzień było. Tak.
3: Staliście pokonani.
4: Dzisiaj czterech typów i jedna typiera podcast. To co, zacznij, bo ty masz tutaj jakieś niesamowite tematy, Natalia.
3: Ja chciałabym się przedstawić. Natalia Król. Po mojej prawej stronie.
4: Nikodem Prokopowicz.
3: Po jego prawej stronie.
5: Mikołaj Dilc.
4: Po jego prawej stronie.
7: Kolejny Mikołaj Pluciński.
3: I po jego prawej stronie.
6: Paweł Zjeżdżałka.
4: I po jego prawej stronie.
3: Ja!
5: I tak zatoczyliśmy koło.
3: Tak. Nie wiem, od czego moglibyśmy zacząć. Ja bym wam powiedziała tak, nie?
4: Dosłownie chciałaś zacząć.
3: Chciałam zacząć, no. Powiedzieć, że jestem CEO Alpha.
4: Mhm. No to zacznijmy od tego, co tam masz na komputerze, bo mi się podoba to całkiem, jak tak patrzę, zerkam.
3: Dobra, czekaj, bo to są śmieszniejsze. Muszę ci zadać to pytanie, bo ciebie nie było, jak zadawałam to pytanie. Mm. Jest 10 na 10, ale ma na kostce wytatuowane Live, Love, Love.
4: Kurde. No nie wiem, no.
6: Nie, no to prosta odpowiedź jest, Nikodem.
4: Nie wiem, czy taka prosta. Ja bym dał takie 6 na 10, nie?
6: To dużo.
4: Dużo?
3: To bardzo dużo.
4: Ale... Słuchaj, no, ja nie muszę patrzeć na tą kostkę, nie? Może założyć skarpety na przykład.
7: Kostka może być
4: nie ściągać.
5: Albo ty możesz kominiarkę założyć.
4: Albo, co by to zmieniło? Jakbym ja założył kominiarkę. Mogę na przykład się oślepić niczym Borek. Edyp. Mogę sobie wyłupać oczy.
3: Lepiej na to nie patrzeć. Porównuj się do Edypa, co?
4: Słuchaj, no. Największy madafaka. Król
7: Ale
4: Edyp.
7: Spokojnie tutaj.
3: Spokojnie, koledzy, spokojnie.
5: Jeszcze nie 22.
4: Ale ja to nie powiedziałem tego po polsku, tak?
3: KRR i T administration. I'm so sorry. So sorry.
6: A po polsku mów, bo nie zrozumieją.
3: To nieważne, nie? Ja nie
5: Jesteśmy
3: umiem.
5: W Polsce.
4: Zacznijmy.
3: Po polsku. Ja bym zaczęła od piosenki. Ja bym zaczęła od piosenki, więc tak. Subway, seksist.

0: Ona jest 10 na 10, ale puszcza Young Spinach Subway Sexies na audycji.
1: 12 na 10.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wyceniam to, Paweł.
3: Mamy nowego fana.
2: To nie jest pan, to jest mój głos w głowie.
3: Czyli słyszę twój głos.
2: Co?
1: Tak, bo ja jestem takim zbiorowym, wszyscy mnie słyszycie, takim jestem głosem w waszych wszystkich
0: jak jest
1: głowach.
0: W tych dramatach antycznych jest ten chór, co ma te...
4: Tak. Jak w dziadach.
0: Jak, albo jak w dziadach, no.
2: Jak ta piosenka szła z dziadów.
0: Co?
2: Cicho, ciemno wszędzie.
4: Głucho wszędzie, co to będzie,
2: co to będzie.
3: Ja wolę zemstę na wroga.
0: Jest taka piosenka, Slums Attack, Głucha noc. Możemy posłuchać później. To też jest o dziadach. On śpiewa, że ciemno już, głucho już, zgasły wszystkie światła.
2: O matko, tak.
0: Tak, przeczytaj, co masz, proszę, w nagłówku napisane.
2: Nie przeczytam tego.
0: Okej, ale...
2: Powiem, że Mikołajowi teraz oddam głos, bo on to przygotował.
0: No właśnie.
3: Aha, to mówimy o tym.
2: Tak, powiedzmy o tym.
3: To taki niezbyt fajny temat generalnie dla Japończyków, ale dla nas... Dla nas to chyba trochę do pozazdroszczenia, bo u nich teraz panują upały. Co?
4: Kontynuuj. Okay.
0: Kontynuuj.
3: Fajnie.
0: Sorry, ja...
3: Wszyscy się na mnie patrzą.
1: Mów coś.
3: I no mówię, mówię.
2: Na zarycz, no.
3: No już mógłbym tak zawarczać. Tak na początku. No bo tam panują teraz upały. Takie... Bardzo, bardzo ciężkie upały, 40-41 stopni. No i tam obowiązują takie ostrzeżenia spore przed udarami cieplnymi. No wiadomo, to wszystko, co to jest standardowo w związku z upałami. Natomiast taka ciekawa rzecz, kulturowa w sumie, no to te gorące dni zostały wybrano, przeprowadzono taki plebiscyt na to, jak nazwać te gorące dni i wybrano nazwę, którą no, na nasz moglibyśmy przetłumaczyć jako okrutnie gorące dni i tak to brzmi po japońsku kokushobi. I to jest w ogóle niesamowite, że oni mają kilka określeń, którymi stopniują pogodę.
1: Kokushobi masz jeszcze... brzmi trochę jak kura.
3: Ja? kukuryku. Poza tym na przykład jeszcze mają moshobi, ekstremalnie gorące dni, manatsubi, czyli prawdziwe letnie dni i natsubi, letnie dni. No i to w ogóle się wpisuje w tą kulturę japońską, która jest ciekawa, bo przecież jest pełno słów, które można nie, właśnie trudno je przetłumaczyć tak jeden do jednego na nasze czy na angielski. No, na przykład jest takie słowo jak tsundoku i pozostawienie nowej książki nieprzeczytanej i rzucanie jej na stos innych nieprzeczytanych i samotnych książek w twoim domu. Więc no, no to jest mój problem i pewnie wielu innych też. Natomiast zdarzają się takie błędy jak hikkokimori. I to może ty, Natalia, byś sobie ten... Bo ja się spotkałem z taką definicją, że hikikimori to jest kiedy młoda osoba ma obsesję na punkcie telewizji, gier, wideo, internetu i przez to zamyka się na społeczeństwo.
2: Ogólnie tu chodzi o to, że ci ludzie po prostu się zamykają. To nie jest tak, że mogą mieć na jakimś punkcie obsesję, oni się zamykają.
4: I nie wychodzą.
2: Potrafi tak być, że na przykład takie osoby, nie? Wyobraźcie to sobie. Zamykacie się w pokoju i mieszkacie z rodzicami na przykład, nie? I wychodzicie...
1: To jak ty w radio u nas?
2: Ja tu mieszkam, tak? Ale ja czasem spotykam się z wami i z wami rozmawiam, bo ewidentnie to też jest część mojej roboty. Ale no... Więc tak, oni nie spotykają się i wychodzą w nocy, żeby zjeść, żeby na przykład nie spotkać swoich rodziców. I teraz, to jest bardzo istotne, japoński rząd wydał broszurki, w których właśnie te osoby są informowane, co zrobić w przypadku, gdy na przykład ich rodziców nie ma już z nimi. Więc tak, tak to wygląda. To jest bardzo duży problem społeczny w Japonii. Nie polecam. 2 na 10.
3: No, to jest generalnie słabe, ale no właśnie, no to jest zabawne, że jednocześnie możemy o tym mówić jako o zjawisku kulturowym i jakieś słowa. Jestem ciekaw, jakie by były polskie słowa, które są nieprzetłumaczalne jakoś na inne języki. Macie jakieś pomysły?
2: Szwindel.
3: O.
2: Kombinować.
3: O, kombinować, to jest świetne. To nawet na moich studiach padało.
2: Nie wiem.
3: Jesteśmy jedynym narodem, który jest tak sprytny, że aż ma własne słowo na kombinowanie.
2: Jak myślisz, Nikodem?
0: Jakie słowa? Polskie jeszcze?
2: Tak, nie dasz rady ich przetłumaczyć.
0: No to na pewno, ja myślę, że kluczem do takiego zbiorowiska słów to są zawsze jakieś właśnie gwary, jakieś takie powiedzonka i tak dalej. No mamy na przykład mnóstwo polskich idiomów, które totalnie, no jak zresztą w każdym języku, te idiomy są bardzo indywidualne dla języka. I są często takie, że nawet obcokrajowiec nie jest w stanie zrozumieć trochę, o co chodzi.
3: Czuję do ciebie pociąg, I feel train to
0: dosłownie,
3: you.
0: Nie do końca mi o to chodziło. Jedyne, co mi się kojarzy, to jest dosyć niecenzuralne i chyba tego nie powiem.
3: To nie, to już wystarczy.
0: Jest o babci i o tym, że coś się skończyło.
3: Ale... Poszła krowa, poszedł łańcuch, poszła i teściowa?
0: Nie. To...
3: Wiem, no, że nie o to chodzi, ale nie musiałem to wcisnąć.
0: Nieważne, ale myślę, że tak. Myślę, że tak naprawdę każdy język ma mnóstwo takich słów, które są nieprzetłumaczalne i mimo, że nie wiem za dużo o językach i ogólnie lingwista ze mnie żaden, to... Co?
2: Co cię to obchodzi, co ja robię teraz?
0: A ty mi moją piosenkę teraz przekładasz, żeby była później, tak?
2: Tak.
0: Zmieniasz kolejkę.
2: Tak, bo mówiłeś o czymś innym.
0: No nie, no tak, to trzeba teraz posłuchać.
2: Tak,

0: Twoja stara chodzi boso.
1: Ale pojechane.
2: Twoja stara wyżera żelatynę z żelków.
0: Twoja stara w Poznaniu stoi na warcie.
2: To jest dobre.
0: Dziękuję. Ja chciałam was zapytać o coś. Jestem bardziej airfryerem czy mikrofalówką?
2: Airfryerem.
1: Mikrofalówką, bo nadajesz na falach.
3: Nie, mimo airfryer, bo no. Z airfryera jest lepsze jedzenie.
4: No, chyba jednak airfryer.
1: Wow. Ale w mikrofali się chyba
2: airfryer ris.
1: Podgrzewa.
0: Nie wiem. Ja zawsze myślałam, że jestem może jednak piekarnikiem. Ale
1: czyli
0: nie wiem.
1: Totalnie inna opcja.
0: Tak.
1: Chwytliwe pytanie.
0: Czajnik.
4: Ale pytanie, czy jesteś piekarnikiem na gaz, czy elektrycznym?
0: Świetne pytanie. Nie odpowiem ci na nie.
1: Na gaz. Bo tak na gazujesz gaz? Na tej audycji, że...
0: Jezu!
1: Ale to nie chodzi o te gazy.
0: Co ty gadasz teraz?
2: Nie. Jezu, Natalia, przestań, nie mogę oddychać.
1: Tak, to było dwuznaczne. Nie przemyślałem tego.
2: W tym studiu, przestań.
1: No i widzisz,
0: już to nie przyjdziesz.
1: I już teraz nie będziesz nosił.
0: Przychodzić.
2: Ona jest 10 na 10, ale...
0: Ale
1: gazuje na audycji.
2: No dawaj, bo to ja czekam na te...
0: Jest 10 na 10, ale nosi okulary przeciwsłoneczne.
1: Top.
0: Wewnątrz. Aha. Pomieszczenia w nocy.
2: O,
1: zajebiście.
2: To zależy, myślę, że jak to jest weekend, to dla mnie to nie robi za bardzo różnicy, ale jak to jest dzień powszedni, to jest trochę takie, wiesz, podejrzane.
0: Jest 9 na 10, ale ubiera się jak z GTA NPC.
1: To już gorzej.
3: A która GTA?
2: Właśnie.
0: San Andreas.
2: 10 na 10 przez nostalgię.
0: Okej. Okay. Akceptuję tą odpowiedź.
1: Totalnie klimaty Detroit.
0: Czekaj, ja tu próbuję przetłumaczyć rzeczy na język polski. Jest to skomplikowane. Mi brakuje słów.
2: Ty nie miałaś tam jakiegoś C2 z angielskiego czasami?
0: Nie.
1: Albo
0: nie.
1: C4?
2: C4.
0: Tak, C4. Wymyślam własny
3: co
0: język.
3: Co masz dzisiaj z tym? Nie, no dobra.
0: Czemu mnie nienawidzisz dzisiaj?
2: Ja?
0: Tak.
2: Ale to... O Jezu, a ja ci muszę za każdym razem tłumaczyć,
3: którą
2: tak.
3: z tych postaci jesteś.
2: Po tobie cisnę. Ja?
0: Ja?
2: Ja myślę, że...
1: Z GTA oczywiście.
2: Ja jestem CJ-em.
0: CJ-em?
2: CJ-em, no.
1: Ja bym powiedział, że bratem CJ-a.
2: Ja, że ja jestem bratem CJ-a? Okej. Okay.
0: Weronika, nasza ulubiona słuchaczka.
2: O, co?
0: Napisała tak. Ja myślę, że z tych opcji jesteś po prostu hot.
2: Wow.
3: Ale
2: wow, dobra, to...
0: I napisała też, że kręcę nią jak mikrofala talerzem.
2: Wow. No dobra, no to słuchaj, Riz na airfryera po prostu się schował przy tym, nie?
0: Tak. Dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony. Proszę, nie pisz tak więcej.
3: Pozdrawiamy Weronika.
2: Też się cała zarumieniła.
0: Jest 6 na 10, ale wygrała konkurs jedzenia hot dogów.
2: 8 na 10.
3: 10.
2: 10?
0: 10?
2: Nie, myślę, że to nie jest aż tak jakby... Aż taki plus, ale jest to plus zdecydowanie. Jest to green flag.
1: Pozytywny człowiek.
2: Dobra.
0: Ostatnie pytanie. No teraz musimy przejść do czegoś innego, myślę. To tak. Jest 9 na 10, ale myśli, że ptaki to są tak naprawdę drony szpiegujące.
2: 12 na 10 też tak myślę.
1: Foliarka. Nienawidzę.
0: Naprawdę? Ja na przykład wierzę w to, że Ziemia jest płaska, bo nie wierzę w to, że istnieje jądro Ziemi.
1: To znaczy, powiem tak, jak myślisz, że uważasz jeszcze, że tam Ziemia się trzyma na żółwiach, to spoko.
0: Nie, ja wierzę, że się trzyma na jeżu.
1: Też spoko. Lubię jeżę.
2: Ale że Ziemia to jest takie jabłko, jakby?
0: Tak,
2: jak
0: ale...
2: Jak w tych rysunkach dla
1: aha,
2: dzieci.
1: Czyli jednak okrąg, tak.
0: Koło. Nie, to jest płaskie jabłko, to takie rozkwaszone jabłko.
2: To jest wafel.
1: Ale było w takim razie.
2: Wafel na jeżu.
1: Wafel na jeżu.
0: Było kiedyś takie powiedzenie o...
2: Ej, a pójść następną piosenkę, ja bardzo chcę pośpiewać.
0: Dobrze.
2: Bo ja teraz chciałem powiedzieć, że jestem w moim Lana Del Rey era i...
1: Ale nie całuj się do tej piosenki, proszę.
2: Nie, ale też Lana Del Rey era i no nie wiem, no to po prostu w mojej duszy gra tak Lana Del Rey aktualnie i jeżeli ona jest 5 na 10, ale jest Lana Del Rey, to jest 10 na 10.
0: A ty?
2: No.
0: Jakby jesteś smutna? Teraz?
2: Teraz?
0: Teraz.
2: Wiesz co, jestem trochę taki, czuję się taki wymięty, jeżeli rozumiesz, o co chodzi.
0: Okej. Okay.
2: No, ale czy jestem smutny? Nie wiem. Ja to mam taki vibe'ik po prostu dzisiaj dosyć chillowy, no też widzisz. Tydzień temu przekrzykiwałem wszystkich, terroryzowałem tutaj tą audycję, teraz mój preset został trochę znerfiony i już tego nie mogę robić, więc ja bym chciał chociaż
3: ale możesz
2: pośpiewać.
3: Śpiewać na piosence.
2: Tak, mogę śpiewać na piosence.
3: To się zostawimy i będziesz
2: nie,
3: śpiewać.
2: Nie, nie, lepiej nie, ale myślę, że Lana Del Rey trochę
3: ale
2: ładniej śpiewa niż
3: słuchacze,
2: ja.
3: Proszę.
2: Kto jest słuchaczem? Dobra, wysyłajcie SMS-y 7148 koszty.
0: Nie, możecie do nas napisać na zaaferowani@afera.com.pl.
2: Tak, i jeżeli dostaniemy 100 mailów teraz, że chcecie usłyszeć, jak śpiewam, to zostawimy mikrofon włączony.
1: Ale żeś ustawił ale dobra, zrobię fake konta i ogarniemy.
2: Dobra,
1: do końca audycji.
2: Na 10 lajków śpiewam Lana Del Rey Video Games. Dobra.

0: aż płakać mi się zachciało, tak no, się bardzo pięknie
1: ja
0: zrobiło.
1: Ja się tak bardzo wczułem.
2: Widziałam.
1: No.
2: To było piękne.
1: Lana Del Rey. Jak bardzo w skali od Lana do Del Rey jestem.
2: Ja myślę,
1: no,
2: że ty po prostu się nią stajesz powoli.
1: Powoli? No.
0: Nawet długie włosy masz całkiem.
1: Jeszcze trochę mi zostało do Lany Del Rey, ale tak.
0: To czepy możesz sobie zrobić.
2: Spokojnie, mam perukę.
1: Masz perukę?
2: Tak, możemy ci nałożyć perukę.
1: Dobrze, ale to następnym razem, jak będę śpiewał Lany Del Rey, to możesz mi perukę ogarnąć.
0: A masz takie Loki, peruka a la Loki? Bo ja bardzo chcę być Kukureją. Kukureja.
2: Co?
0: Nie znacie tego?
1: Koko.
0: Bo to jest piłkarz.
2: Wysoko, piłka leci hen wysoko. Wszyscy razem zaśpiewajmy.
0: Naszym doping dajmy.
1: Bul, bul, bul.
2: Jeziod.
1: Też chciał zaśpiewać.
2: Kocham go, jakby jestem fanką największą. Nie idzie mi w grę w ogóle, wiecie?
0: W jaką grę?
1: Życie.
2: To też.
0: To głębokie było.
1: Tomb Raider.
2: Dinozaur. Google.
0: Aha.
1: Jaki masz wynik?
2: Aktualnie 103.
0: To dużo. Więcej niż ja przez całe życie.
1: Co?
2: Co?
0: No.
2: Grałeś kiedyś w dinozaura?
0: Grałem.
1: To ty musisz mieć bardzo dobry internet albo być bardzo słabym graczem.
0: Jestem bardzo, bardzo słabym graczem o bardzo słabym internecie, bo mieszkam na wsi, więc tam mikrofalówka to właściwie jest mój internet.
2: Naprawdę? Ja mieszkam w bardzo małym mieście rodzinnym i mam bardzo dobry internet. Mam nawet światłowód.
0: No to zazdrościć.
1: Ja nie mam światłowodu.
0: Bogactwo.
2: Bieda.
0: Życie bez internetu, ze słabym internetem, to jest jak życie w trzecim kraju trzeciego świata.
2: Nie mów tak.
0: Dlaczego?
1: Czwartego świata.
2: Ja jestem w czwartym wymiarze świadomości aktualnie, nie?
0: To i tak za mało, przecież jest
2: 13D.
0: 13D? Aż, nie? Te, jak były zawsze te imersyjne nad morzem, te takie, nie wiem, budki, co się jeździło na przykład po jakimś torze i tam wiał w ciebie wiatr, woda na ciebie leciała.
2: Wiecie co, nigdy w takim czymś nie byłam?
0: Ja raz byłem.
1: I podobało ci się? Jak wrażenia? Odczułeś te wszystkie 13 wymiarów?
0: Tak, totalnie. Szczególnie jak wyszedłem na to słońce.
1: Ej, a kojarzycie, że kiedyś w kinach było coś takiego, że się robiło filmy w jakimś 5D czy coś?
0: O, no.
1: No i to w ogóle tak było, nie wiem, z 10 lat temu takie popularne, więcej chyba nawet.
0: No,
1: niż
0: taka
1: 10.
0: Moda była, nie?
1: A teraz w sumie nikt nie robi takich filmów. Nawet większość w ogóle, wydaje mi się, że w 3D poza takimi dużymi akcyjniakami nie powstaje, nie?
2: Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałam, żeby ktokolwiek, jakikolwiek film w kinie miał opcję 3D.
1: No?
0: Teraz tylko mundiale w 4K.
1: I no, you know 4K what I mean. To jest co innego, stary. No. A imagine mundial w 5D? Że normalnie czujesz te wszystkie...
0: Mundial w 5D to ja miałem, jak oglądałem finał w sobotę. To był mundial 5D.
1: Kurde.
0: I to chodzi o jakieś różne słowa przekleństwa, bo Argentyna była okropna.
2: Ja kocham BTS, to chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o mundial.
0: To było nawet lepsze od tej Argentyny, szczerze, nie? Jakby Infantino to przewidział wszystko, to było ustawione, że te BTS i cały ten halftime show miał co? No miał uświetnić, wynagrodzić te męki, które się oglądało
2: ja
0: przez
2: bym
0: Argentynę.
2: Chciała ci przerwać teraz i coś powiedzieć. Twoja stara kąpie bobry.
1: Przepraszam.
0: Ty też.
1: Ja bym bardzo chciał kąpać bobry, szczerze. Myślę, że to jest... Chciałbym to przeżyć po prostu kiedyś. Bobry no są mega
3: słodkie. Się tak samo zawstydził, tak samo jak śpiewać nie chciałeś.
1: No. Nie, no, a ja bym mógł śpiewać Lana Del Rey bobrom.
3: Ile mamy już maili z prośbami?
1: Tylko 80, więc niestety jeszcze
3: to
1: troszkę.
3: To w następnej Dziękuję. Audycji za tydzień będziesz śpiewać.
1: Dobrze.
0: Oglądaliście tą bajkę o bobrach? W sensie o zwierzętach w ogóle, ale to tam było... Nie pamiętam, jak to się nazywało.
1: 101 Dalmatyńczyków? Nie. Zakochany kundel. Tam był ten bobr. Bóbr, co...
0: Bober. 4K bober.
3: Ale to gra jest.
1: Co przeciął kaganiec temu bad boyowi głównemu. Temu takiemu kundlowi szaremu. Bo on miał kaganiec. I on go mu przeciął, bo nie chciał mieć kagańca, bo to wiesz, jest symbol walki o wolność i tak dalej.
0: Rewolucja
2: Dobra,
0: francuska.
2: Ja bym chciała teraz powiedzieć bardzo ważny statement. Hear me out. Koń z Mulan.
1: co z nim?
2: Super hot. 10 na 10.
0: Ale Zangurek K.O.
1: Kiedy,
0: o ja.
1: Kiedy okazuje się,
0: to
1: że,
0: jest hot.
1: Że twój żołnierz wcale nie jest fajnym twinkiem, tylko kobietą.
0: Ale Kangurek K.O. Nie, to nie, nie, nie była wojna z kangurami.
2: Bober!
3: Bober.
0: To też z Kangurka K.O.?
3: Tak, tak. W Kangurku K.O. były bobry.
1: Mega hot.
2: Nigdy w to nie grałam.
0: Bobry rządzą światem. Jednak.
2: To jest moja, to jest teraz w tobie żona.
1: Wiecie co, no bobry są niesamowite pod tym względem, że nawet teraz inżynierowie analizując to, jak bobry budują tamy i te na przykład przepływy powietrza, jakie one tam mają, to to jest coś, co wiesz, ludziom zajmuje lata obliczeń jakichś tam, no teraz już nie, bo są programy do tego, ale no budowa tamy jest generalnie strasznie skomplikowana, a bobry to robią instynktownie, nie?
0: Ale dlaczego ty kącik przyrodniczy Natalki robisz?
1: Ej, a co, przed chwilą był Sportik Klub Afera i co, jakoś ci to nie przeszkadzało, tak?
3: O, no to zaczekaj, to może
0: to chociaż... będzie też jutro.
2: Uspokójcie się, czekajcie chwilę.
0: A to ja mówiłem,
2: to
0: a
2: może
3: chociaż zagrajmy dżingiel kącika przyrodniczego, co? Jak już tak,
2: tak
3: wkraczamy.
2: Dobrze.
3: Proszę bardzo.
4: Kącik przyrodniczy Natalki!
0: Nice.
2: Kocham bobry. Kropka. To jest to, co chciałam powiedzieć o bobrach. Wiecie, co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie. Nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Zapomniałam o tym. Chciałam coś powiedzieć jeszcze o jakichś zwierzętach.
0: Nie wiem, może...
3: Ej, patrzcie, kiwi? Jak mi poza ekran wyjechał.
2: Wow.
3: Ojej. Halo, oddajcie bobra.
2: Bob.
3: A wrócił.
2: Jeśli chodzi jeszcze o zwierzęta, co jeszcze ze zwierzętami chciałam wam powiedzieć. Byłam ostatnio w domu i spędziłam czas z moim kotem.
1: I, najlepiej.
2: I wiecie co? Było super.
0: A jaka to rasa?
2: To jest kot ze schroniska. Miał być malutkim kotem. To jest bydle.
0: Kocur. Kocurro.
2: Nie, Antonio.
0: Antonio Banderas. No, Antonio Banderas też był kocurro.
1: No tak. To serio jest geneza? Bo jak ja cię o to odpytałem, to ty powiedziałeś, że tak, że chodzi o Antonio Banderasa i kota w butach. A to brzmi trochę, jakbyś to wymyśliła na poczekaniu.
2: Nie, nie wiem, skąd to się wzięło. Ja na niego mówię... Tony.
1: Bo to
2: dlatego, że mam kuzyna, który nazywa się Antek i jest młodszy od kota, nie wiem, jakby nazwali...
1: To jest ten pięciolatek?
2: Tak, to jest ten pięciolatek. Mhm. Wiecie co? Nazwali dziecko po kocie. Mega śmieszne.
1: Mega śmieszne.
0: No co się robi z tym społeczeństwem?
1: No.
2: Nie, ja go bardzo kocham, dajcie mu spokój.
3: Problem? Kot był taką ikoną po prostu, że...
2: No, to jest ikona. Nawet ty nie wiesz, jak bardzo.
1: Jest wielki.
2: Jest wielki. Jest potężnym kotem.
0: Kosurrem nawet.
2: Okej.
0: Okay. Przeglądamy teraz różne koty. Ja uwielbiam koty brytyjskie. Są fajne. Takie
3: brytyjskie to nie brzmi dobrze.
0: Znaczy ogólnie Brytyjczyków nie lubię, ale nie powiem co innego.
3: Bo się Natalia obrazi. Co byś zrobił z ich krajem?
0: Francuzów? Ja bym tam rewolucję wzniósł.
2: Ja jestem kolejną. Hejterem.
3: Brytyjczyków czy Francuzów?
2: Wszędzie.
1: Znaczy, od razu by białą flagę wywiesili.
3: Czy obu?
2: Tak.
0: Znaczy nie, inaczej. Nie ja obu. Bym Brytyjczyków i Francuzów...
2: Nie mów nic, umieścił. Zamknij się po prostu. Wyłączmy mu mikrofon. Wyłącz mu mikrofon po prostu.
1: Kącik polityczny Natalki.
2: Nie.
0: Umieściłbym ich w jednej przestrzeni. Oni sami już by się wykończyli.
2: Nie mów nic. Tak. Mówiłam przed
0: audycją. Oni się nie lubią, no to jest ciekawostka.
3: Ale
0: to jest jasne, że oni się nie
3: sami
0: lubią.
3: By to zrobili. A nie, że odebrał im prawa jakieś.
0: Tak, widzisz? Rosję?
3: Mamy postępy.
2: Nie mów.
0: Kto słuchał dwa tygodnie temu audycji, ten wie. To tak jak Kartagina de Lenda est. Ale no, a tam to by same nastroje społeczne między tymi krajami by się ten załatwiły.
2: Okej.
0: Okay. Może piosenkę teraz, co? Już, bo nie, to nigdzie nie prowadzi, nie?
1: Ale taka piosenka też jest dosyć polityczna z tego, co widzę po nazwisku,
0: co? Nie, to
1: nie?
0: Akurat nie.
1: Ta, akurat
0: ta
1: nie.
0: Piosenka moim zdaniem jest naszym hymnem, mhm. Bo zresztą nasi słuchacze posłuchają zaraz pewnie, więc się dowiedzą dlaczego. No. I to wytłumaczę.
1: W rytm bicia żony.

0: przekazujemy informacje od słuchacza. Nasz słuchacz Mikołaj wysłał informację i tu cytuję: kanar w autobusie 190.
1: Tak było.
2: Uważajcie.
3: I może wciąż jest.
2: Może wciąż jest.
3: Pytanie, czy jeszcze jest.
2: Zagnieździł się tam.
4: Zamieszkał.
3: No, w niektórych autobusach to faktycznie wygląda, jakby się tam. Ale ja chciałem jeszcze właśnie o tych kuglarzach Kaczmarskiego, Gintrowskiego, Łapińskiego, bo no właśnie dlaczego uznaję to za nasz hymn? Bo my jesteśmy takimi kuglarzami. Nie stać nas na dom, nie ogródek, no bo nie zarabiamy.
2: Kładziemy się.
3: Jesteśmy studentami biednymi. Ja się kładę spać w jakim popadnie łóżku. Zazwyczaj jest to moje, ale...
0: Zależy, czy żonę będziesz bić danego dnia?
3: Nie mów tak. Nie mówimy.
1: Się.
3: Ja nawet mam swoje granice. Ja mogę mówić o zniszczeniu jakiegoś państwa, ale o biciu przemocy domowej nie.
2: Jakie jest najdziwniejsze miejsce, w którym spaliście?
0: Poczekalnia dworca kolejowego w Zbąszynku.
2: Czy to jest takie dziwne? Dzisiaj jedyne, co jest dziwne, to, że w Zbąszynku. Bo to jest... Natalia.
4: Ja nie. Ja jestem człowiekiem, który zawsze trafi do łóżka, do swojego łóżka.
2: Dobrze.
4: Tak, bo ja...
2: Nie to, co Kaczmarski.
3: Proszę, nie żartuj. To jest nasz patron generalnie tej audycji. No, mury w zajawce.
4: No, to jest po prostu bardzo istotna nuta w moim życiu. To nie jest tak, że ja popieram tego człowieka.
0: Żeby nie było słychać tego fragmentu, gdzie są mury.
4: Wyrwij murom zęby.
0: Cicho bądź.
3: Mamy śpiewanie na audycji.
4: Tak, dzisiaj jestem rozśpiewana.
2: Najpierw Lana Del Rey, potem Kaczmarski. Wiele mówi o naszych osobowościach, Natalia, muszę przyznać. Wybory.
3: Mamy wszystkie osobowości.
2: Karaoke. Wszystkie.
4: Ja już powiedziałam, nie? Ja nie mam osobowości.
2: No ja mam na przykład kilka, więc to się już, wiesz, wszystko zeruje.
4: Tak.
2: Mogę ci oddać kilka swoich.
4: Nie, dziękuję.
2: Co wiesz, dalej?
4: Okej. Ja bym chciała jeszcze jedno powiedzieć.
3: Słuchamy.
4: Twoja stara śpiewa do zupy.
3: A dlaczego nie było Torota dzisiaj? Ja mam taką...
4: Bo go nie spakowałam.
3: Tyle przegrać.
4: Tydzień temu też nie było. Właśnie, i chciałam się was zapytać. Jaki sport byście uprawiali, gdybyście byli wysportowani?
3: Piłkę nożną. Dziwne, nie?
4: Tak. A ty? Gdybyś był wysportowany?
2: Ja ostatnio, jak wpisałem moje imię i nazwisko w Google, to Gemini powiedział, że Nikodem Prokopowicz jest... redaktorem i dziennikarzem muzycznym w Radiu Afera i jeszcze parę takich rzeczy prawdziwych o mnie, a poza tym było też napisane, że wygrałem kiedyś jakiś turniej w badmintona, a ja nigdy w życiu nie grałem zawodowo w badmintona, ale myślę sobie, że może to jest jakieś przeznaczenie i może powinienem zacząć po prostu, bo jakiś inny Nikodem Prokopowicz, drugi co do popularności w Polsce, po mnie, o tym nazwisku i imieniu, jest najwyraźniej bardzo dobrym graczem w badmintona, więc... Może mnie to zobowiązuje jakoś.
4: Paweł.
3: Śpisz?
2: Paweł już zasnął. Niestety.
3: Nasz głos nas opuścił w naszych głowach.
4: Halo.
2: Ale on tak tylko patrzy na nas. Nawiązuje kontakt wzrokowy. Gnębi nas swoim spojrzeniem, a nic nie
0: wiem, co ja bym robił. Chwila, jakie są sporty? Przypomnijcie mi.
3: Możesz dosłownie wymyślić, nie?
2: No, jesteś takim fanem sportu, to wymień wszystkie sporty. A ty nie chciałeś tam jeździć w Formule 1? Ty tam nie lubisz przez 24 godziny jeździć w kółko? Nie jara cię
0: to? No dobrze, skoro tak mówisz.
4: Przegląd od AI powiedział tak. Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, hokej, lekko atletyka, tenis ziemny, kolarstwo, pływanie, golf.
3: Jeśli chcesz więcej, no to napisz.
2: Ja myślę, że lekko atletyka jest mega cool. Ale to jest bardzo też
0: ale
2: takie...
0: Ale to jest tam są różne dyscypliny.
2: No wiem, ale ogólnie...
0: Wymień wszystkie.
3: Zbierz je wszystkie. Pokémon.
2: Mi się podobały zawsze skoki przez tyczkę. To jest takie impressive całkiem, nie? Że można tak wysoko się wycić.
0: Zrobiłem zastępstwo, więc jak nie ma tarota, to zakręciłem dreidlem. Wypadło he. Nie mam pojęcia, co to oznacza.
4: Okay.
0: I czy coś oznacza. Jeżeli coś oznacza, to nie wiem, sprawdźcie sobie.
4: Ja bym chciała powiedzieć, przerwać nam tutaj tą rozmowę i dokończyć ją za tydzień.
0: Przetłumaczyło on.
4: On. Więc tak, on. Więc ja bym chciała zakończyć to, powiedzieć do usłyszenia.
3: Państwu.
4: Tak. Bajają. Żegnajcie się, chłopacy.
3: Dziewczyny.
2: Aha, że kto mówił do was. Pa. I patrzy na mnie Eminem. Ja myślę, że on też chce się pożegnać.
3: Który? Kto? Pa. Okej. Okay. Pa, pa.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
6: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
5: Mam się kąpać w korytarzu?
6: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
7: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.00.

0: No graj, Maciek, graj, tak można powiedzieć. Do 22 będziemy, panie Maćku, grali.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Dobry wieczór.
1: Audycja pomiędzy mną a mną. Po mojej stronie Kamil Strużyński.
0: A po drugiej stronie Bartosz Niemy Strużyński. Andrzej Zaucha, jak pięknie. Na sam dobry początek.
1: Pomyślałem, że jak 2 tygodnie temu poświęciłem polskim artystkom naszą audycję, artystkom takim, który już trochę odeszły z anteny. Cały czas chyba większość z nich jeszcze muzykuje, ale no niestety nikt ich nie prezentuje, więc ja zaprezentowałem. No i dzisiaj pomyślałem, że czas na panów.
0: Których nikt nie prezentuje?
1: Nie, no może troszeczkę łatwiej z panami
0: do prezentacji
1: mi było. Chyba te utwory, które państwo dzisiaj usłyszycie, gdzieś się pojawiają.
0: Do 22.

0: I w takiej stylisty, z tego co widzę i z tego co słyszę. No bardzo ładne, ale się rozminęliśmy, jak zawsze się rozmijamy.
1: A słyszałeś kiedyś Wały Jagiellońskie?
0: Nie słyszałem chyba Wały Jagiellońskie.
1: No widzisz, to jest kabaret, który jazzował.
0: A może słyszałeś Wały Jagiellońskie?
1: Mhm.
0: Może
1: to był Rudy Schubert.
0: Mhm.
1: Pamiętam ten utwór z mojego dzieciństwa. Zawsze bardzo mnie intrygował, bo tam, nie wiem, czy zrozumiałeś, o co chodziło w tym utworze, bo tam dużo takich było bardzo niewspółczesnych...
0: Słów?
1: Słów, fraz, znaczeń.
0: No mniej więcej może coś zrozumiałem, ale to te frazy,
1: ale miała
0: słowa.
1: Kota, to nie, elementarz, to nie było elementarzy za twoich czasów, nie?
0: No, ale jestem w stanie stwierdzić, czym elementarz jest.
1: Bo nie pamiętasz, czym był tamten elementarz.
0: Jeżeli a nie, no to tamtego elementarza to nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Widziałem swoje elementarze.
1: Mm-hmm.
0: I tyle.
1: No ma historyczny wymiar ten utwór na pewno, a w ogóle fajny utwór. Myślę, że kilka utworów Wałów Jagiellońskich i Rudiego Schuberta państwu zaprezentuję w następnych audycjach, bo kiedy...
0: Człowiek sobie przypomni.
1: Przypomniałem sobie właśnie o tym zespole, o tym artyście i o tym utworze, to nagle... Kilka fajnych tytułów pokazało się na liście, które pamiętam z młodości.
0: A propos twojej młodości, no to ja zaglądam też na swojej playliście do twojej młodości. No i do kawałka, który w ostatnim czasie trochę mi w głowie namieszał. Chyba tak można powiedzieć. Bardzo proszę, to pierwszy z listy mojej angielskiej.

0: Swoją drogą, jeżeli mówimy o takim czymś, jeżeli mówimy o nabijaniu, o wyświetleniu odsłuchań w taki sposób, no to tam jakieś są takie systemy. Nie wiem, jak one działają, ale wiem, że czasami mogą wyzerować wszystko po prostu. Tak, o,
1: te
0: tak
1: systemy?
0: Nagle, no.
1: Czy są takie systemy, ludzie oszukują, są takie systemy?
0: No właśnie mówię o systemach, które przeciwdziałają tym teoretycznym oszustwom.
1: Tak, jak Spotify to zauważy albo ma podejrzenie, to może ci wszystko wyzerować.
0: No i nie wiem, szczerze mówiąc, po tym, co się z tym dzieje, nawet jeżeli nic nie było.
1: Znaczy mogą cię zbanować i nie pozwolić ci publikować na Spotify'u.
0: Mhm.
1: Tam jest, oczywiście to nie jest taki proces, że wyłączają i spada dziadu, tylko można się odwołać i wykazać, posypać pewno popiołem głowę i powiedzieć, już nigdy nie będę. I
0: już nigdy nie będą inni ludzie słuchać mojej muzyki.
1: Tak, bo to trochę tak jest, że myślę, że z takich rzeczy korzystają ci, których i tak nikt nie słucha. W związku z tym oni nie za dużo tracą. Poza tym, że nowej muzyki nie mogą już prezentować, jak zostaną ukarani skutecznie.
0: A co nie słyszałem o takich sytuacjach, żeby kogoś tak zbanowali na zawsze?
1: Ja też nie słyszałem o konkretnych artystach, ale to nie są artyści z pierwszych stron
0: no
1: gazet,
0: tak,
1: w związku z tym
0: prawda.
1: Nie słyszymy o nich.
0: Ale słyszymy i widzimy wiele innych bardzo złych rzeczy, które się tam dzieją, na przykład playlisty stworzone z artystów, którzy w ogóle nie istnieją.
1: No to już jest w ogóle jakieś dziwne
0: i
1: wszystko.
0: I które sama firma sobie tworzy i wsadza we własne playlisty publiczne.
1: Ale ja bym nie oceniał tej firmy, ja bym oceniał nas.
0: Mhm.
1: Ludzie tacy są, jak są, jacy są i chcą słuchać tego. W związku z tym, jak jest rynek, to jest podaż.
0: A kiedyś to rynek był taki jak R.E.M., Losing My Religion. Moi drodzy, cofnęliśmy się w mojej muzyce do lat, może nie aż tak dawnych, bo to rok 91, kiedy ta płyta została wydana. Albo nie, ja patrzę na 25-lecie płyty, to może ja się mylę w takim razie.
1: Myślę, że się mylę.
0: Myślę, że się mylę. I tak jakoś mi się kojarzy, że mogę się mylić. W takim razie roku nie podam, ale podam na pewno rok tego, co teraz będziemy słyszeć. Bo ja tak dzisiaj...
1: A dodam, że to w ogóle było bardzo a propos tych moich wyborów.
0: To R.E.M.?
1: Mhm.
0: Trafiłem.
1: Bardzo trafiłeś, to prawie jak Wały Jagiellońskie.
0: To prawda. I zastanawiałem się bardzo, co dzisiaj, w którą stronę dzisiaj, nie wiem. Nadal nie wiem, w którą stronę ja dzisiaj poszedłem. Wiem, że wybrałem i wiem, że może zdążymy puścić 20-minutowy kawałek. 23-minutowy.
1: Niemożliwe.
0: Niemożliwe? Nie pozwalasz mi?
1: Nie róbmy tego, bo ja mam takie fajne propozycje, że jak ty zaprezentujesz taki długi utwór, to wtedy powycinasz starszych panów.
0: To nie zrobimy tego, ale zrobimy to jakimś kolejnym. Teraz to, co na pewno wiem, rok 2025.

0: No jak melancholicznie.
1: Czy nie?
0: Czy nie?
1: Czy nie?
0: I krótko.
1: Taka kołysanka, którą wybrałem sobie na dzisiaj. Taka wieczorna kołysanka. Mroczna, co prawda, bardzo, ale bardzo mi się spodobała. Tak w ostatnich dniach poznałem The Swift. Tak się nazywa ten projekt, który zaprezentował właśnie kawałek Life Goes Through You. Nie wiem za bardzo nic o tym zespole, o tym duecie chyba bardziej. I też nie znam za bardzo innej twórczości, ale obiecuję, że się zapoznam i obiecuję, że jeżeli ta będzie jakoś tak wpasowywała się do tego, co jest, no to zaprezentuję więcej, no bo to mnie kupuje.
0: Nie znam żadnych kołysanek. Pamiętam jeden tekst z takiej kasety, którą miałem jako dziecko, w których były słowa księżyc, złężyc. I to był wstęp albo zakończenie jednej z kołysanek.
1: A ja pamiętam z mojego dzieciństwa to, co teraz na antenie.

0: Bo pamiętam. Kilka
1: odcinków. A znasz tego artystę, Andrzeja Rosiewicza?
0: Chyba poza 40-latkiem to nie słyszałem. Mm.
1: No oczywiście pomijając to wszystko, co się dzisiaj dzieje z tym artystą i z kim się związał i w ogóle gdzie śpiewa, to państwo, kto się interesuje, to wie, a ja tutaj nie będę polityki wprowadzał do naszej audycji, to był zawsze taki polski Frank Sinatra, jak chyba mogę tak powiedzieć. Naprawdę gość z ogromnym talentem, super śpiewał. Za tamtych czasów prawdopodobnie.
0: A to ciekawe stwierdzenie.
1: Zbyt niezależnym artystą od tamtego systemu nie był, ale zawsze dźwigał to. Wiesz, że tamte czasy kręciły się w Polsce dwóch festiwali, czyli Opola i Sopotu i no, poza Marylą Rodowicz i paru innymi, to Andrzej Rosiewicz zawsze tam brylował. Miał taki charakterystyczny outfit, dużą muszkę i
0: kapelusz.
1: Też stepował jak właśnie Frank. No, myślę, że tak wzorował się na
0: Frank Sinatra stepował?
1: Nie stepował, może coś pomieszałem.
0: Nie.
1: No, może coś pomieszałem, ale myślę, że tak mi się jakoś kojarzy. Cóż.
0: No to skojarzenie, nie? Skojarzenie emocjonalne, skojarzenie takie, jakie mogłeś mieć i jakie ci do głowy przyszło.
1: Andrzej Rosiewicz, Chłopcy Radarowcy, słyszałeś na pewno
0: no,
1: takie utwory.
0: Oczywiście,
1: no to
0: że tak.
1: Andrzej Rosiewicz też, nie?
0: Ale tak słuchając tego, dlaczego się tak zdziwiłem? No bo słuchając tego, to nie patrząc też z wizją, to nigdy chyba by mi takie skojarzenie do głowy nie przyszło. Hmm. Ale jak zobaczę, to może.
1: No jakby mi się wydaje, że lepiej, znaczy z mojego punktu widzenia lepiej nie wracać do współczesnej aktywności artystycznej Andrzeja Rosiewicza, bo to może troszeczkę skrzywić albo zniechęcić się w stosunku do tego, co się pamięta z młodości. Natomiast pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, to Andrzej Rosiewicz był wybitnym polskim artystą.
0: Ten kolejny też.
1: O, ten zdecydowanie, aczkolwiek mam z tym panem jeden zadzior.

0: No właśnie, takie mam, tak pomyślałem, że nawet mam takie dwa jakieś skojarzenia z tym artystą, poza tym, że wybitnym artystą jest.
1: Był.
0: Kiedyś, no jest, tak, no piosenkarze, muzycy, nawet jak umierają, to...
1: Zostają.
0: To zostają. Pamiętam kiedyś taki wywiad Piotra Stelmacha
1: Wodeckim.
0: Z Wodeckim w kontekście tego projektu Mitch and Mitch. No bo ten projekt jakby przywrócił go do żywych artystycznie. No i on bardzo, bardzo krytycznie się wypowiadał w stosunku do muzyki elektronicznej i to było takie naprawdę bardzo nieświadome. Myślę, że on po prostu nie rozumiał, ale opowiadał trochę głupotki. A i wtedy pamiętam, powiedział takie zdanie, że żar go po prostu jakoś, no... bardzo rozczarował, bo to w sumie jego wnuczka ma taki klawiszek i tam przyciska i to jest mniej więcej takie same. No to było bardzo takie, do dzisiaj we mnie to jakoś siedzi, że ci dziennikarze nie oponowali. No ale może to taka gwiazda, że nie należy. Ale z pozytywnych rzeczy to muszę powiedzieć, nagrywałem kiedyś w garażu, w którym nagrywał w Krakowie Wodecki. Nagrywałem w tym samym garażu i śpiewałem do tego samego mikrofonu. I to takie moje pozytywne wspomnienia.
1: Napluliście w tę samą gąbkę. To by było ciekawe.
0: Bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale on za dużo nie publikował. Poza tym właśnie... poza tym sytuacją z Mitch and Mitch, a gdzie to się trochę pozmieniało, ale on nie publikował, nie nagrywał płyt, bo ludzie nie chcieli ich kupować. Natomiast grał mnóstwo koncertów, jeździł po całej Polsce. Non-stop był w trasie, ale... ale niestety płyt to raczej nie.
1: No bo to na takim etapie kariery no to nagrywanie płyt chyba jest zupełnie kontrproduktywne. Ludzie tak czy tak chcą słuchać tego, co już jest i tego, co znają i tego, co kochają.
0: Tak, jest
1: nawet
0: kilka
1: bez
0: takich
1: w ogóle podchodzenia do czegokolwiek nowego.
0: No tak, tak.
1: Nie wiem, to raz, dwa, trzy chyba kiedyś rozmawialiśmy
0: tak,
1: właśnie
0: no,
1: w podobnym kontekście.
0: Od razu o tym pomyślałem, tak.
1: No cóż, Zbigniew Wodecki. Kochałem panią kilka chwil. To, co za nami, no a przed nami ja znowu nie mogę się zdecydować. Ale tak patrząc na tego Zbigniewa Wodeckiego, tak patrząc na to, co przed chwilą, czego przed chwilą posłuchaliśmy, myślę, że sobie pójdziemy w kierunku następującym.

0: I w ogóle wydaje mi się, że to kawałek, który ja już kiedyś pomiędzy mną prezentowałem. Ale tak nie mogłem skojarzyć tego momentu, więc stwierdziłem, że przypasowało mi dzisiaj stylistycznie w moim mózgu, to będzie, będzie.
1: Fajne piano, podoba mi się takie.
0: Znaczy, wiedziałem, że o tym pianinie będziesz rozmawiał i wiedziałem, że ja też chcę powiedzieć to, że lubię w nagraniach, nie wiem, czy to jest po prostu na tyle skompresowane i mocno zagrane pianino, że ono tak brzmi, nie wiem.
1: Tak, skompresowane, ale jakby to takie nienowoczesne, już tak się nie gra dzisiaj, tak. ale pamiętam, jak jechałem do państwa tutaj, była poprzednia audycja, gdzie dziennikarze prezentowali utwór Gintrowskiego i to był taki charakterystyczny właśnie sposób grania, jaki oni mieli na pianinie wtedy, czy tam na fortepianie. Taki właśnie jak w tym utworze Toto i od razu mi się z tym skojarzył.
0: Taki bardzo staccato, taki bardzo uderzali mocno, to forte takie wszystko było, nie?
1: No i takie charakterystyczne. No chyba już tak niewiele ludzi gra współcześnie, ale może to też jakiś właśnie sygnał, że może czas wrócić do dobrych wzorców.
0: Muzyka kołem się toczy, o tym dobrze wiemy przecież. I Will Remember. No istotą mam taką historię, że oczywistym jest, że znam Afrykę. I z tego powodu, że znam Afrykę, to chyba nigdy w życiu do to jakkolwiek nie zaglądałem głębiej niż jeden najpopularniejszy kawałek czołowy tego zespołu. No a okazuje się, no i ja wiem, że to truizm, ale okazuje się, że jak się zajrzy, to się znajdzie. I to nawet nie trzeba jakoś głęboko kopać.
1: No ja jakby nie słuchałem nigdy Toto, jakoś nie jestem fanem, natomiast Toto mi się kojarzy z Trójką i z Markiem Niedźwieckim.
0: To też jest prawda. Dalej coś, co nie wiem szczerze mówiąc, z czym mi się kojarzy, ale przypasowało.

0: To Dead Can Dance i to Opium, rok 2012. Zespół, który się rozłączał, zespół, który się złączał, zespół, który rezygnował, potem zespół wracał i tak w kółko, w kółko. No i właśnie po wielu, wielu latach po przerwie, którą sobie zrobili w roku 2012, złączyli się, nagrali płytę, wydali płytę, zagrali największą swoją światową trasę. No i od tego czasu znowu cisza.
1: Rozłączyli się.
0: Rozłączyli się.
1: Tak trzeba, żeby zdrowym być.
0: A przepraszam, do roku 2018 się rozłączyli, zapomniałem o tym małym dodatku w ich tworzeniu i w ich dyskografii, bo rok 2018 to był kolejny moment, w którym wydali album, no a potem zaczęli wydawać po roku 2021 single i tych singli, tylko to single wydań koncertowych jest sporo.
1: To bardzo popularny zespół chyba, nie?
0: Dead Can Dance, tak.
1: Nie znam, znaczy znam Dead Can Dance, oczywiście jestem świadomy, że taki artysta, czy taki zespół funkcjonuje, ale nie znam twórczości, poza tym, że czuję klimat.
0: Jest, nie? Taki pasujący do tego. Tak słuchając tego Opium, też taki link w głowie mi się stworzył, ustawił do tego Toto i do tego I Will Remember, które było zaraz przed Dead Can Dance, że te bębny i ta rytmika tego wszystkiego tak się ze sobą zgodziła jakoś dzisiaj.
1: W następnym numerze to zupełnie tych bębnów chyba nie usłyszymy, ale kto wie.
0: Coś się zgodzi?
1: No zobaczymy.

0: A o tym to zapomniałem.
1: O tym utworze?
0: Tak.
1: No to nie wiem, jakąś taką wersję dzisiaj Państwu zaprezentowaliśmy albo uszkodzoną, albo no, na pewno wtedy nagrywano utwory na taśmę, więc to zawodzenie jest charakterystyczne dla taśmy, ale myślę, że trochę za dużo tego zawodzenia było.
0: No, zużyło się.
1: Tak, ale utwór no, kultowy wydaje mi się. Taki oczywiście już, ale generalnie te klimaty z tamtych czasów, w ogóle tego grania, gdzie on gra w czerwonych gitarach, niebiesko-czarni. Myślę, że nie, te aranżacje i ten styl grania nie wytrzymał próby czasu. Tak jak to Państwo pamiętacie, opowiadałem, czy prezentowałem kilka polskich artystek z tamtego czasu, gdzie te aranżacje również jakby takie bardzo weselne pojawiały się. Natomiast no, cała materia słowno-muzyczna jest wybitna i no, może ktoś to kiedyś ruszy i nagra współcześnie.
0: Albo zrobi remaster po prostu i remix.
1: Chyba nie, ale...
0: Nie uda się?
1: Nie,
0: myślę, ale to, że mogłoby się udać.
1: To nie chodzi o produkcję, to chodzi o styl grania. To jest taki, to Big Beat się chyba nazywało w tamtych czasach, jeśli się nie mylę.
0: Było coś takiego, aczkolwiek nie wiem, czy położył
1: to nie są moje czasy, to jest przed
0: kwiatach we włosach i powiedział, że to Big Beat.
1: To jest przed moją, to jest przed moim urodzeniem wszystko się działo, albo dużo z tego się działo, więc no... Tak, ale piosenki wydaje mi się wybitne. Nigdy nie lubiłem na przykład Czerwony Gitar, bo nie dlatego, że mieli słabe piosenki, tylko dlatego, że to grali w taki weselny sposób i to mi nie...
0: No jest taki w Czerwonych Gitarach takie wrażenie,
1: nie,
0: że
1: się... Nie odpowiadało mi to.
0: Że się z tą gitarą trzeba tak bujać w jedną i w drugą i tak delikatnie przykucywać, a potem podskakiwać. Takie to wszystko rytmicznie. O, może o rytm właśnie w sumie głównie chodzi.
1: No
0: rytmicznie zostało ułożone.
1: Co znaczy, że są nieśmiertelni, bo wszystkie wesele do końca świata jeden dzień dłużej będą grały tę muzykę, natomiast radiowo to jakoś...
0: A propos gitar, to ja lubię te elektryczne gitary, jeżeli chodzi o zespoły.
1: No też. To zapomniałem o tym zespole, tak.
0: To jest band. No i a propos też tego, co mówiłeś, że niektóre rzeczy się starzeją lepiej, niektóre rzeczy się starzeją gorzej i tej próby czasu nie wytrzymują. No
1: ale teraz... oni zawsze tak grali, to nigdy mi nie pasowało. Nawet jak byłem dzieckiem, to jak słuchałem gdzieś tam tych czerwonych gitar, czy niebiesko-czarnych, czy no generalnie muzyki.
0: Już wtedy nie wytrzymały próby czasu.
1: Już wtedy mi nie pasował ten taki właśnie weselny, taki, nie chcę powiedzieć disco-polowy, bo to może niekoniecznie, ale właśnie jakaś taka nuta weselna. Nie oceniam, ale po prostu nie trafia to do mnie. Ale utwory bardzo dobre i uważam, że zasługują na uwagę, nawet jeżeli trudno jest wytrzymać, jakie się Państwu prezentuje. Ale ten był wyjątkowy.
0: Teraz, no teraz właśnie to, co na pewno wytrzymało próbę czasu, tak możemy powiedzieć.

0: Oczywiście wybitny artysta polski Czesław Niemen. Utwór Wspomnienie. W międzyczasie otrzymałem od jednej z naszych bardzo konserwatywnych słuchaczek SMS-a, w którym no, rodzaj reklamacji, że to jesienny przecież utwór jest. Ale jak ktoś powiedział, jak na ryneczku można kupić śliwki, to znaczy, że jesień tuż, tuż.
1: Czesław Niemen, moi drodzy, za nami Bartosz Niemen-Strużyński za mikrofonem.
0: Kamil Strużyński.
1: Dobrej nocy życzymy, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w czwartek, jak zawsze, po godzinie 21. Na sam koniec, a propozycja taka, o, The Shins.
0: Dobranoc Państwu.
1: Dobranoc, do usłyszenia.

0: artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: I've named this one
4: Post Office.
5: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22:00.

0: Halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. I tutaj mamy gości, którzy przyjechali z Kaszub. Gościniami dzisiejszej audycji jest kolektyw młodzieżowy, artystyczny, dziewczyny z baraków. Witam.
1: Cześć.
0: I co, wy jesteście z Kaszub?
1: Nie, nie jesteśmy z Kaszub.
0: Serio? To niestety zostałem źle poinformowany przez pewne źródła. I co? Byliśmy na Spokój Feście, chyba się tam spotkaliśmy.
1: No byłyśmy na Spokoju razem.
0: I tak. Co, spoko było?
2: Spokojnie.
0: Spokojnie?
2: Chillowo.
0: Czy raczej stres, festiwal?
2: Bardziej spokojnie.
0: Serio?
1: Tydzień pod namiotami, zimny prysznic. Fajnie.
0: To fajnie. A jak się czuje się teraz?
1: Już spokojnie.
0: Już spokojniej?
1: No.
0: I co? Jeszcze? To jedliście się na nie dzisiaj?
1: Jedliśmy mymło na śniadanie.
0: Mymło?
1: I ogórki.
2: Kiszone.
0: Kiszone?
2: Dwa kilo.
1: No, solne. No.
0: A czy to były ogórki kiszone ze Spokoju Fest? Iwal? Posłyszałem, że ktoś przeprowadzał warsztaty z kiszenia ogórków tam.
2: Tak, były przeprowadzone warsztaty. Dwie osoby właśnie brały udział.
1: Dwa słoiki.
0: Dwa słoiki.
2: Dwa słoiki wyszły.
0: I co, jak takiego ogórka ukisić?
2: To chyba pytanie nie do nas, bo my nie prowadziłyśmy tych warsztatów.
0: No właśnie, bo nie ma z nami wszystkich jeszcze, bo jeszcze był pan Piotr w kolektywie dziewczyny z baraków i jeszcze był Suchy, którego pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: No, kurde, piękny dzisiaj wieczór, taki nie za ciepły. Na Spokoju też nie było za ciepło, co nie?
1: Nie, padało.
0: Padało?
2: Zalewało.
1: Ale bym powiedziała, było kontrastowo, bo rano było mega gorąco, a za dnia było mega zimno.
0: Czyli pobudka o 8 i dobranocka o 3.
2: Wcześniej, dobra.
1: Pobudka o 5.
2: A pobudka o 7.30.
0: Okej, na pewno. A no i co? Potem się działo?
2: Potem był prysznic.
1: Nie, wcześniej było mymło.
2: Tak,
1: mymło?
2: I było się mycie naczyń wspólne.
0: A czym jest mymło?
1: To jest taka potrawa garnkowa. Jest tam do wyboru. Na rano na przykład owsianka może być. I jakieś takie różne dodatki, które znajdziemy na półce. Albo w aucie, bo trzymaj się wszystko w aucie.
2: W bagażniku. Albo pod bagażnikiem.
1: Pod samochodem. No. A na obiad, do kolacja, to mymło składało się tak, z ryżu, potem jakiś
2: sosu,
1: tak. Sos meksykański albo sos słodko-kwaśny, ciociorka, albo soczewica. Babasolka.
0: A w ogóle to przedstawcie się, bo ja was jakby kojarzę z Instagrama, ale jeszcze tutaj się nie poznaliśmy z widzami. Jak wasza godność? Kłaniam się. Walterowicz.
2: Ja jestem Kornelia.
0: Cześć.
2: Cześć wszystkim. Jestem absolwentką filologii polskiej. Teraz będę zaczynała studia na fotografii, studia fotograficzne. Interesuję się sztuką, robię zdjęcia, robię biżuterię i też bardzo lubię muzykę, dlatego chciałam pojechać na ten festiwal i trochę poprzebywać z ludźmi, słuchając wspólnie muzyki.
1: Fajnie. To cześć, ja jestem Wika. Ja jestem już po studiach w fotografii, ale na licencjacie i teraz jestem na dziekance na studiach magisterskich z foty. Ale robię głównie wideo i obiekty z wosku i metalu. No i w sumie mega jaram się koncertami, więc Spokój był fajną okazją, żeby robić rzeczy twórcze i muzyczne, posłuchać.
3: No, ja się nazywam Ewa. W tym roku się obroniłam też na fotografii na UAP-ie. Bardzo lubię różne laleczki. Robię zdjęcia i obiekty, jakoś to łączę ze sobą. A Spokój, bo lubię czasami pochodzić w bluzie firmy JP.
0: Bardzo fajna bluza.
1: Musisz zaprosić do Warszawy.
0: Do Warszawy?
3: Tak? Gdzie? Po co? Aha.
2: Dobra, a ja mam na imię Antonina. Jestem mącicielka i szponcicielka i nie wiem, co studiuję w tym momencie jeszcze, a...
1: Zobaczymy we wrześniu.
2: Zobaczymy we wrześniu.
0: Ale na Politechnice Poznańskiej?
2: Na Politechnice, na UAM-ie, też na Uniwersytecie Ekonomicznym.
0: Przyrodniczym.
2: I przyrodniczym, tak. Mhm. Na każdym trochę. A na spokoju chodziłam w kaloszach i przeskakiwały mi rzepki.
0: To jest, jakie to uczucie? Jak kalosze i rzepki?
2: Ekstremalne.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Dobrze. To ja teraz... kurczę, bo jeszcze o czymś mówiliśmy wcześniej.
4: O Mymło.
0: O Mymło, no właśnie. To co to? No to tak, potrawa jednogarnkowa. Mhm. I co? I ona się składa... Ona musi być w takim razie pełnowartościowa, zakładam.
2: Dużo białka.
0: Dużo białka.
2: Soczewica. Albo
5: tak, musi nakarmić ciecierzyca. Cały obóz.
2: Tak, no obóz ma 10 osób.
4: Wielki garnek na tyle osób był.
0: I dobre.
2: I jedna kuchenka.
4: Pyszne.
0: Pyszne?
2: Najlepsze Mymło robił... Pozdrawiamy. Bober i Suchy. I Misia.
4: I Misia, no. Pozdrawiamy. Misia,
0: no. No właśnie, jeszcze Bober. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy Kubę.
0: Dobrze. A teraz ja mam taką propozycję muzyczną dla was. Czy na przykład lubicie zespół Tonfa?
4: Jesteśmy Tonfa.
2: Wyrosłyśmy z zespołu Tonfa, okay. Ale to jest ok.
0: A na przykład wolelibyście teraz posłuchać Tonfy, czy czegoś innego?
2: Może być to Tonfa, miejby to.
0: Tak, na pewno?
4: Mhm. Ja bym chciała...
0: No, może Robaczka posłuchamy.
4: Bym chciała najlepszą piosenkę pod prysznic. Pod tytułem Chleb.
0: Tak? Dobra, no w takim razie słuchamy Chleba. Do zobaczenia niebawem. Cześć.

0: Dziękujemy Dorcie Masłowskiej. Chleb upieczony. Let her cook.
1: I zjedzony.
0: Bake. Let her bake.
2: Eat and tak? Left no crumbs.
0: Left no crumbs because they roll down my face like tears.
1: Piękny cytat.
2: Piękny, no.
0: I co tam jeszcze się działo fajnego na Spokój Festiwal? Czym się zajmował postkolektyw Dziewczyny z Baraków?
1: Zajmował się tworzeniem przestrzeni wspólnej troski i spędzania czasu, chyba głównie. Po to powstał w ogóle kolektyw do uprawiania takich przyjemności.
0: Czyli taka strefa chillu.
1: Strefa chillu, różnie, strefa no? miłości i strefa
0: kreatywności.
1: Kreatywności
0: sztuki, tak. No.
1: Sztuki. Czyli wszystko jakby co najważniejsze.
2: Co my lubimy.
0: Trzy filary
1: niczego
0: hip-hopu.
1: Więcej nie trzeba w życiu.
0: No. A jaki wam się koncert najbardziej podobał?
2: Wiele bramy Montany.
1: Ale nie wszystkie byłyśmy na nim.
2: Tak, to prawda.
3: Tak, ja nie byłam, ale mi się bardzo podobał koncert Aili. To był mój drugi koncert Aili, na którym byłam. I uważam, że był super. Teraz też będzie jeszcze występowała na scenie nad Rusałką i też planuję właśnie tam...
2: W sierpniu, co nie?
0: I co, sprogresowała? Aila?
3: Tak, też... zaśpiewała jedną nutkę, która nie została jeszcze wypuszczona, co było bardzo fajne. No i czekamy nadal na kolejne nutki i album.
0: No muszę przyznać, że naprawdę ładnie śpiewa.
2: No, miała anielski głos. Mhm.
0: A reszta? Jak wam, jakie koncerty jeszcze takie? Wam przypadły do gustu?
2: No ja się też dobrze bawiłam mega na... w zespole poznańskim Villa Kosmos. Świetnie zagrali.
0: Fajne, to było. To prawda. Oni będą grali teraz na PCMC w Poznaniu.
2: Fajnie, zapraszamy tam.
0: Zapraszamy do Poznania, poznaniaków.
1: Pozdrawiamy Villa Kosmos, to znajomi.
0: Tak.
1: No, elektrośmieci były fajne. Mi się na przykład podobały bardzo.
2: No, były fun.
0: O, to dzisiaj pewnie będziemy słuchać elektrośmieci jeszcze.
2: Dajmy lajka.
4: No i Sound Mega System.
1: O,
0: Banda The Red Sound System.
4: Co?
0: Co? No właśnie.
2: No właśnie. Dokładnie tak.
0: Tak.
2: Wiemy, o co chodzi.
0: Był set, aha, kierata. Aha.
4: Ja
0: wszystko jasne.
4: To.
0: Rozumiemy. Rozumiemy i wybaczamy. I co? Posłuchamy może sobie... A właśnie, jak wam się podobał koncert Tonfy? Bo to był chyba jedyny koncert Tonfy w tym roku, co nie? Który się odbywa.
2: Będzie jeszcze na 3 Era.
0: Tak?
2: No, grają.
0: Aha. Kurde, to...

0: takie premium mediocre doświadczenie w takim razie. Ja myślałem, że jestem taki wybrany, że byłem na tą dwie na spokoju jedynym koncercie w Polsce.
1: Bo oni tak zapowiadali, że to będzie jedyny koncert.
2: Myślę, że będą. Aha. Może kłamie.
1: Ja kojarzę tą informację.
3: No coś takiego ktoś oni powiedział.
1: Oni taktyzują cały oni czas. Oni taktyzują, wszystkie. No zwodzą.
3: Wiem, że jest ostatni, a wcale nie jest.
0: Mm. A myślicie, że oni są kłamczuchami? Tą wiarze?
2: Są.
3: Artystami.
1: Są artystami, to jest dobra odpowiedź na to pytanie.
0: Okej. Okay. A są chytrusami?
1: Tak.
0: No dobra.
2: Ale co? Powiem, że mega lubię w ich koncertach to, że właśnie grają z muzyką na żywo, że jest perkusja. Ona daje mega porównanie do słuchania online.
0: To prawda. Mi się na przykład podobało to, że wjechali samochodem w widownię.
1: O, coś nowego, no.
3: Ja tego nie widziałam.
1: Naprawdę?
3: Serio, no.
2: Na samym początku.
0: Zabolało cię to?
1: Energia była super.
3: Trochę mnie to zabolało, no.
0: No to było kontrowersyjne trochę. Ale no, kontrowersją teraz żyje artysta w tych czasach.
1: I też zagrali jednego Anerlisa.
0: No, dwa nawet dwa, i mega fajne były.
1: Dwa.
0: I teraz tak w ogóle śpiewają. Przedtem nie śpiewali, tylko rapowali.
1: Są
0: bardziej.
1: Tacy bardziej romantyczni.
0: No. I oni w ogóle dużo mówili o miłości i przyjaźni.
1: Tak, ja w ogóle myślałam, że ten jeden wałek jest tak jakby od Kierata do Karuzelki i od Karuzelki do Kierata, ale może to jest nadinterpretacja.
0: No dobra, to może sobie posłuchamy teraz tą amfę. Puścimy sobie piosenkę z żółtego albumu, którego oni nie grają na koncertach, dlatego nienawidzę ich. I no, piosenka pod tym hit. Fit Krenz and DJ Zetten.

potem odbijam, to czwarta ściana, poszła mi szczyba. Rody bija, głowa odczynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Rosyjskiego odbijam. Zero gry i ciągle praca, nieszczybanie jaca, nieszczybanie jara też. Jutro znowu pada deszcz, studni będziesz stał na dnie. Uwypuklony każdy lęk, powiesz o sobie, powiem ci o mnie. Powiedz, że boli, zaboli cię łeb, a to nie kres. Mimo, że wschodzi ono, powoli, powoli bardzo. Mordo odkrywasz za bardzo zasłon, robi cię backdog w sumie. W sumie ja też, krzyżak tańczy, różność chyba się odzywa, bo ściany głowa.

0: No i to była właśnie tonfa. I jak wam się podobała tonfa?
1: Wybitny zespół.
2: Super.
1: Hip-hopowy.
0: Fajnie.
3: Kochamy.
0: Kochamy i pozdrawiamy.
4: Hop!
1: Tak. Słyszałam hi, nigdy stop. No, tak.
0: Myślicie, że na spokój festiwal można przyjechać z dzieckiem?
4: Tak, i były dzieci.
3: No.
4: To było super. Poznaliśmy taką Cysię, Marcysię. I nam robiła bransoletki.
3: Pozdrawiamy Marcysię z Gdańska.
4: Tak, z Gdańska. I była naszą sąsiadką.
0: Wow. A takie rakotwórcze bransoletki? Takie...
4: Tak.
0: No, takie klasyczne.
3: Ale były bardzo ładne kolorki. No, właśnie może... takie nasycone...
0: Słońcem i spokojem.
4: Tak,
3: spokojem.
4: Ze spokojem.
0: A na spokój festiwal można przyjechać z pieskiem?
3: Tak, było dużo piesków. Wszędzie można było spotkać taką skraję.
1: Myślę, że na spokój festiwal można przyjechać ze wszystkim.
3: Nawet ze sztuką.
0: Ze smutkiem, z radością. Z różnymi właśnie emocjami.
1: Z dziećmi, ze zwierzętami, z kosmitami.
0: Z kosmonautami.
1: Z kosmonautami.
3: Z elektromuzyką.
0: Z elektrośmieciami. A można przyjechać z psem, który jest chory psychicznie?
4: Można.
0: No to właśnie, to chyba teraz sobie posłuchamy psa, który jest chory psychicznie w wykonaniu zespołu elektrośmieci, który mieliśmy przyjemność zobaczyć i usłyszeć, ponieważ jest to występ, który się widzi i się słyszy. Jest to niesamowity zespół interdyscyplinarny, łączący ze sobą sport i muzykę. Fajnie było, prawda? Na elektrośmieciach. No.
1: No, najlepszy koncert według mnie, tak.
0: Serio?
1: Nie wiem.
0: Lowkey, lowkey.
4: Taki dobrze się bujało do niego.
1: Tak.
0: Ja potem miałem takie czarne smarki, jak wyszedłem z tego koncertu.
1: Ja się kurzyło od
3: pogo. Było pogo, no.
0: No. Dobra, to posłuchajmy sobie elektrośmieci. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Wreszcie mogę zjeść Melody Pops.
1: Melody Pops.
0: Melody Pops.

0: O, dzięki, no właśnie. Dzięki zespołowi Elektrośmieci. Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Wszystko zjemy, a pod stołem wyplujemy.
2: Ale u nas nikt nie pluł mymułem.
0: Tak, nawet nie. Zostawało go.
2: No,
0: tak. Było pyszne. No, jakie było wasze ulubione mymło? Mymeł?
1: Oj, moje chyba misi.
0: Misi?
1: Misia, no misia zrobiła na sam koniec.
2: A, to z serem.
1: Ser był tam, tofu, kokonat.
3: Błoty?
2: Kokonat, błota.
1: No, że mleczko kokosowe. Co tam jeszcze było? Cebulka,
2: wszystko. To, było to był ostatni posiłek.
0: Ostatnia wieczerza.
2: Ostatnia wieczerza i pierwszy raz została uruchomiona patelnia po 7 dniach.
1: O, jeszcze tylko było ten
4: dokładkę.
1: Sos, ale nie pomidorowy, tylko ten...
2: Tikka masala.
1: Tikka masala.
3: Ale też myślę, że pierwsze dobre, które było, to było właśnie chłopaków Bobra i Suchego, które też było w sumie trochę jak curry.
1: Tak, to też
0: takie
1: było.
0: Jakieś chili con carne, czy coś takiego? Nie, nie, to nie było to.
3: Ale podobnie, tam było też właśnie mleko kokosowe, ryż,
1: curry. A,
0: no.
3: Też były sosy, dwa, żeby jednak wystarczyło na tak wielki garnek.
1: Były przyprawy. O, przyprawy to było ważne. No, oni zapoczątkowali to, że zaczęliśmy tak robić takie konkursy na mymło.
3: Tak.
0: Pojedynek mymeł.
2: No dobra, ale nie tym, nie samym mymłem człowiek tam żył, co nie?
0: No właśnie, jeszcze humorem.
2: No.
0: To co, zagramy w grę jakąś?
1: Tak, mamy taką grę.
0: Dwa kłamstwa, jedno prawdą.
1: Jedno
0: prawdą.
1: No dobra, no to zacznijmy od tego, że na spokoju też grał Krankol, DJ Cipaj Stylu. I dziewczyny już na niego, bo to było jakoś chyba drugiej, trzeciej w nocy grał.
3: No ja zasnęłam.
1: W piątek albo w sobotę, nie pamiętam. No i jakby ja już tam, chyba to było po Elektrośmieciach, nie pamiętam.
0: Czyli mega późno w nocy.
1: Tak, no mega późno, ale byłam też mega zajarana na ten koncert, no i idę tam. Jakby było mega, wiecie, no mega późno, mega wszyscy zimprezowani i nagle on tam sobie rapuje z ekipą na scenie i typ normalnie wyciąga ryby i też zaczyna ich rzucać tymi rybami.
2: To było mega dziwne.
0: Ale takie jakby w rybnym kupił, takie pokrojone, czy coś?
2: Nie, to były jakby takie malutkie rybki, takie szprotki. Takie całe z głową i jakby z
0: takie, jak jedliśmy jako dzieci.
2: Tak,
1: no. Ale jakby no na Kaszubach też jest mega dużo ryb takich świeżych. No, byliśmy na jednych rybkach, więc było mega dziwne.
2: On je nawet złowił w pobliskich jeziorach w sumie.
1: No, ale
2: słyszałam, że on ma zajawkę.
1: No, coś takiego.
0: Jeszcze raz, co to był?
2: Krankol.
0: Aha.
1: Tak.
0: No dobra.
3: Było
0: dobra.
3: Jedno.
0: Dziękujemy za jedno.
1: Drugie to właśnie na... Co? Na Elektrośmieciach. No, jakby słyszeliście, jaka tam mniej więcej była muza.
2: Też ekipa była mega zajarana na ten koncert.
1: Tak, no ale to też było jakoś późno. O pierwszej.
2: Nawet później chyba, o drugiej? W
1: tak?
0: No, o drugiej, no, o drugiej.
2: Po całym dniu roboty, po całym dniu budkowania.
1: No.
0: Budowania instalacji.
1: No. I Antoni zasnęła. Wzięła i zasnęła po prostu stojąco podczas koncertu i jakby mówiłam, że ej stara, trzeba cię wybudzić. Ja miała taką kaptur i tak tylko stała.
2: To jakiś czas się przebudzałam, jak ktoś we mnie tak, wiecie, z bara. Miałam taki moment wow.
0: Ale że jakby tak się osunęłaś, jakby pod takim słupem?
2: Nie, stałam
1: na
2: cały
1: środku.
2: Czas. Ale w ogóle mam tą narkolepsję i zasypiam w ogóle dużo i często i w różnych sytuacjach.
0: Mój kolega kiedyś, przepraszam za dygresję, ale mój kolega kiedyś zjadł tabliczkę czekolady i zasnął po tej tabliczce czekolady w bibliotece Wydziału Fizyki.
2: I zamknęli go na noc?
0: No.
1: A, serio?
0: No.
3: Wow.
0: Musiał dzwonić do mamy.
1: No, a ostatnia historia, bo w sumie Sound System zamykał Kierat. O 7, 8, jak nie później, i wjechała. Jakby to była taka czerwona...
0: Rano oczywiście.
1: Tak, rano, tak. Rano.
2: Ta czerwona fura, która wcześniej była pod sceną Motyla, wjechała pod czerwoną scenę Panda Dread Sound System. No i Bartuś wyskoczył stamtąd z...
1: Z wielkim tortem, z wieloma dużymi papierosami.
0: Że jak było... świeczki były wbite papierosy.
1: Co?
0: Że były wbite papierosy jak świeczki.
1: Tak, tak,
2: było
1: tak.
2: Było ich
1: tak.
2: 8 w ramach, że to była 8 edycja Spokój Festiwal.
1: No, ale ten, trzeba było wytrzymać do tej 8 rano, no, żeby to zobaczyć.
2: No, tylko nielicznie mi się udało. Ponoć nasz dobry kolega i Obozowicz, Oliwier, uświadczył, no.
1: Tak.
0: Kurde, i czekaj, i dwa kłamstwa, jedno prawda.
1: Tak.
3: Jedna prawda. Wszystko brzmi jak.
4: Na pewno prawdą nie jest druga rzecz, o której powiedziałyście, bo to prawie ja przysypiałam na elektrośmieciach, ale to dlatego, że byłam bardzo zmęczona i bardzo nie chciałam wyjść z tego koncertu, bo mi się podobał. I
2: ty się osunęłaś na słupie z tyłu, więc nie możesz wiedzieć w ogóle tego.
4: Ale mówiłam ci o tym, więc myślę, żebyś powiedziała, że też zasypiałaś na tym koncercie. Więc... to jest...
2: Więc co wybierasz?
4: No, do koncertu...
3: Trudno się wylosowało, bo tak szczerze nie jestem pewna, czy faktycznie Ryba była na Grand-Colu.
4: Nie byłam na tym koncercie.
0: Ja też
4: ale na trzecim też, o którym opowiadałyście, nie byłam.
3: To wylosowanie.
0: Czyli co, Ryba na Grand-Colu, zasypianie nastające na elektrośmieciach, albo papierosy na torcie o 8 rano.
3: Ja chyba bym chciała, żeby prawdą była ta pierwsza o rybkach. Dalej myślę o tej rybce, co jest tu na ścianie.
0: A no jest aferowa ryba. No, no dobra, ale to co jest, jaki werdykt? W sensie, czy jakie są wasze propozycje?
3: Tak, jeszcze Kora.
4: Możemy pójść.
3: W rybę? A ty Tus?
0: A ty powiedziałaś Antonina? Czy ty nie zgadujesz?
2: Ja uczestniczyłam w tych kłamstwach.
0: A, okej. Okay. Ej, to jest, dobra, nie spodziewałam się, że to będzie takie trudne.
4: Co jeżeli to wszystkie są kłamstwa?
0: No błagam, nie było papierosów na torcie. Umówmy się.
1: No doczekałeś do 8?
0: No nie, ale...
3: To prawda, mało kto wytrzyma do tej 8.
1: Tylko jakieś 20 osób.
3: A ja chyba, że to był sen Oliwiera.
0: Dobra, ryby. No. Pójdę w te ryby.
2: No. Nie, to prawdą jest to, że Antonina zasypiała na elektrośmieciach na stojąco.
0: Aha. No. Dziękujemy. GG.
1: No.
0: Co teraz zagrajmy w słowa... zagrajmy w grę. Na literę P słowa.
1: Proszę, puśćmy...
0: piosenkę. Pod...
1: Nie.
0: Postacią.
3: Post office?
0: Poison?
1: Poison.
0: Poison?
1: Proszę, proszę.
0: Dobra. No to Poison.

0: Okej. Okay. Real Poison Dart Fit Warrior Queen. Tutaj nabicie debug. Co tam? Fajna piosenka?
1: I się to kojarzy właśnie, jak jechaliśmy autem ze spożywczego i ty tu prowadziłeś
0: Aha, i tak mega głośno to puściliśmy z otwartymi
1: tak, oknami. Tak, i leciało właśnie taka mega dym z tego piasku.
0: A.
1: To było fajne.
0: Sirot.
1: Tak, Sirot.
0: No. Kurde, coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. A to było fajne, bo...
2: Fajne było jeżdżenie nad jeziora.
0: No, bez kitu. No. Fajne było mycie się pod prysznicem. Tam. Oj,
2: był fajne zimny. Było śpiewanie pod prysznicem. No.
0: Ja się czuję taki uczłowieczony w ogóle po tym festiwalu.
2: Ja się czuję mega skolektywizowana.
3: No fajnie się mieszkało w takiej wspólnocie.
0: Jednogarnkowej.
3: No.
0: No, fajnie. O, wiem. Co powie, bo my gadaliśmy z Magdą o filmie parę audycji temu, dwie chyba, o filmie Miłość bez ustawki. I ja odrobiłem zadanie domowe i obejrzałem go i wy też go obejrzałyście. I co sądzicie o tym?
1: Fantastyczny, ja się popłakałam.
2: Piękny film, miłość istnieje naprawdę.
4: Fajnie było go obejrzeć wspólnie.
1: Tak.
2: Ale polecamy zakończyć film w momencie, kiedy
1: się kończy film.
0: Tak, zachęcamy do niedoksowania głównych bohaterów.
2: Nie grzebiemy w internecie.
1: Nie na TikTok.
0: Niestety dla nas się coś doskończyło. Chyba.
2: No.
0: Tak nie spoilerując.
2: No.
0: A następny film, jaki poleci, to będzie Magiczne Drzewo.
2: Tak.
0: No, a jak przebiegła budowa strefy chillu?
2: Całkiem chillowo.
1: Nie no, właśnie strefa chillu była najgorsza.
0: Tak hardkorowa była całkiem, nie?
2: Ja wtedy spałam w samochodzie w sumie, więc...
4: A. Ja miałam chillową pracę wtedy, bo zszywałam poduszki i oglądałam tę całą budowę trochę z innej perspektywy.
0: Jak się gibała? Oglądałaś z daleka?
4: Tak, tak. Trochę to było niepokojące, ale wszystko wyszło, więc...
1: Tak, na kantówki.
2: Mieliśmy kantówki, w ogóle przywieźliśmy je ze sobą, jakby co.
0: Tak, przywieźliśmy wszystko.
3: To mamy kantówki.
2: Jak ktoś pytał, to mamy kantówki.
3: Aha. Ale też to było ostatnia Rozumiem. Budka, więc wiem, o co chodzi.
2: No, wiem, o co chodzi.
1: Ale wyszła strefa chillu.
0: Tak, i w strefie chillu odbywały się różne aktywności, takie jak na przykład seans filmu.
1: Tak, fanatyk wędkarstwa.
0: Ja się spóźniłem niestety, więc jakby nie wiem, o co chodzi do końca.
1: To było o tej paście, tak to się mówi?
2: Pasta internetowa.
1: O ojcu, co jest fanatykiem wędkarstwa. I to taki krótki metraż właśnie, gdzie ziomek opowiada o swoim ojcu, który jest fanatykiem wędkarstwa.
3: Wszystko było o wędkarstwu i o rybie i o karasiu chyba?
1: Karasiu, no.
0: Ale karasie to... jedzą gówno?
2: Tak.
1: Chyba tak.
0: I co, fajny film?
1: Fajny.
2: No, może Krankol się zainspirował w ogóle. No,
0: Krankol?
1: Krankol, no. Myślę, że tak. No, bo te kaszuby, to wszystko się tak połączyło, że tam się te ryby
2: No,
1: tam
3: i
1: obok
3: jeziora.
1: No, tam obok są takie dobre rybki, nie pamiętam.
0: No, pyszne w ogóle. Pstrąg.
1: Budka. Drewniana budka? Coś takiego, tak to się nazywało.
2: Bar drewutnia.
0: Tak, byliśmy w takim miejscu, które było takie bardzo niepozorne. Bo to była taka drewniana chatka z, nie wiem, tam były 5 stolików w środku, ale wielka kolejka do baru i po prostu przepyszna ryba. Także polecamy każdemu, jakbyście byli na Kaszubach.
3: Ale jeżeli jesteś się wege, to też jest tam pyszna babka ziemniaczana.
0: O, kurkami. No. I też są i... takie drożdżówki.
2: No właśnie, ruchanki.
0: Tak, a ja nie spróbowałem, bo no, się skończyła.
1: Pyszne były, no.
3: No, takie z jabłkami.
0: Z czym?
1: Z jabłkami.
0: Aha, no dobra.
3: Dla fanatyków jabłek.
2: No.
0: I co jeszcze tam było? Była sauna.
1: Była, ale 80 zł za godzinę.
0: A, to nie dla nas.
3: Albo też dzikie spa, które też było troszkę. No.
2: Ale jakby co, właśnie, w dzikim spa, jakby co lifehack, 160 zł kąpiel w czystej wodzie, w pokimś wodzie 80 zł.
0: No.
3: A też jakby fajnie sobie wyobrazić, że to jest taka wielka wanna wody i pod tobą jest ogień, który to nagrzewa.
2: Ta wanna jest żeliwna, więc to musi parzyć w pupę.
3: No ale przynajmniej nie jest to zimny prysznic.
2: Nie wiem, co gorsze. To ja już wolę zimny prysznic z dziewczynami i śpiewanie chlebu.
0: No zimny prysznic jest dosłownie okej. Okay.
2: No. Zbiorowy, tam są takie zbiorowe prysznice jakby co i w ogóle to jeżeli jesteś osobą, która wchodzi do zbiorowego prysznica i myje się sama, to jest mega przegięcie pały.
3: Pas, pas, pas.
2: No, do widzenia.
0: Fajny był moment, jak padał deszcz i ten prysznic nie ma dachu i były dwa prysznice naraz. Jakby.
2: Dwie deszczownice.
0: Fajne, loftowe mieszkanko.
1: Tutaj się najlepiej myło, jak było tak trochę zimno.
3: Tak, no. Że nie czułeś różnicy temperatur.
2: No. Chociaż w taki gorący, upalny dzień zimny prysznic
0: to też no, jak tak jakby prosto z tego namiotu jak się tak ukisiło.
3: Każdy to lubił chyba.
0: No, tak. Niektórzy śmierdzieli i się nie myli.
2: Byli tacy.
3: Nie wskazujemy w nich.
2: Nikt się nie, na nikogo nie patrzy teraz w studio. Mhm. A ja dalej biorę prysznic i śpiewam chleb. To jakby można wyjechać ze spokoju, ale spokój nie wyjeżdża z człowieka.
3: Ja myślę, że też była jeszcze jedna piosenka taka dla wszystkich chyba, o której tu trochę śpiewaliśmy i możemy teraz puścić.
0: Jaka?
3: Kamikadze.
0: Kamikadze?
3: No.
0: Dobra. Teraz? Już?
3: A chcecie?
0: Jesteśmy na to gotowi?
2: No, może tak.
3: Jeden oddech i liczymy.
0: Dobra, to... to posłuchamy sobie Kamikadze, Mata, Skolim, Kaid. To jest, myślę, że hymn tego wyjazdu. W ogóle całego spokoju. Tam wszyscy wajbowali do tego.
4: Wszyscy wajbowali, ale myślę, że chleb chyba wygrał.
3: Myślę, że Kamikadze był do podróży w samochodzie.
2: Myślę, że Kamikadze weszło w połowie festiwalu.
4: To prawda.
2: W połowie pobytu, a nie festiwalu. Miałam na myśli.
4: Chleb i z OG. Ekipy przyjechała.
2: Ta, o, właśnie, po prostu Kamikadze przyjechało z Gabrielą Młynarczyk.
0: Pozdrawiam w takim razie fankę Maty. No, ale w ogóle to miał z Kolim wystąpić. I nie wystąpił.
3: No właśnie.
0: Odwołali z Kolima.
3: No, były takie słuchy. No. Ale 15 ogłosili kogoś innego.
2: No. Ogłosili. Tego Krankola, co rzucał robią.
0: No, Tomfę, zamiast z Kolima. A sam Kierat chciał. Żeby z Kolim
2: był. Mówił na ten temat, no.
1: No i byłyby perfumy i w ogóle parówki, kabanosy. No.
2: Benzyna.
1: Benzyna, o-o.
0: O-o. No, to co?
1: No to chyba.
0: No to chyba lecimy, co? Słuchaj piosenki. Dobra.

0: On dziś.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz Ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Witamy po przerwie. To był Kuba Knap czasem z albumu TP Knapa, którego słuchaliśmy budując instalację, która się nazywała Budka na Całusa. I co tam? Czy to było jakieś wyzwanie? Budowanie tej instalacji?
1: Chyba żadne z nas w ogóle nigdy nie budowało czegoś tak wielkoformatowego. Tak, mi się.
2: I żeby to się jeszcze trzymało
1: i żeby było wbite w ziemię i żeby wichura tego nie sprzątnęła z powierzchni ziemi.
2: Oglądaliśmy takie tutoriale na YouTubie, jak zbudować wychodek na działce.
1: Tak, bo wygląd tej instalacji był taki, jakby to były połączone dwa wychodki, tylko pomiędzy jednym a drugim wychodkiem jest takie drewienko z wyciętym serduszkiem i w tym serduszku można się pocałować.
0: Słodkie.
1: Z wybrankiem serca. Lub wybranką, lub osobą wybraną.
0: Jeszcze raz? Nic nie usłyszałem.
2: Z wybrankiem możesz się tam pocałować. Wybranką, osobą wybraną. No. Możesz... Do tego służyła, do całowania.
3: A też to było takie prywatne miejsce, bo można było się zasłonić i...
0: Zasłoną w panterkę.
3: No właśnie.
0: I też ta atrakcja będzie najprawdopodobniej dostępna za rok.
3: Przez cały rok aktualnie.
1: Przez cały rok.
0: W sumie to przez cały, tak. Jak ktoś nie był na spokoju, to może jeszcze pojechać.
1: Się pocałować z kimś.
0: Tak.
1: No, też były warsztaty z francuskiego pocałunku. Nie będziemy zdradzać, kto prowadził, ale były takowe i faktycznie no, niejedno z nas się nauczyło całować po francusku, ale też wiemy, że ludzie faktycznie korzystali z naszej budki na całuska i spędzali tam miły, romantyczny i całuśny czas ze swoimi najbliższymi. Przynajmniej takie doszły nas słowa.
2: Tak, tak. Wczoraj, przedwczoraj się dowiedzieliśmy.
1: Już po festiwalu. No, tak jeszcze echo wracało.
3: Pocztą pantoflową.
0: To fajnie, to znaczy, że jest taki ponadczasowy produkt, że jakby tyle to jeszcze trwa właśnie echo po nim.
2: No, że faktycznie ludziom się to podobało, to było takie miłe.
3: Mhm. Słodkie.
0: A White Cubic? Czym był White Cubic? Bo słyszałem też o takiej instalacji.
3: Nie do końca to był White Cubic, ale był przestrzenią dla sztuki i chętnych osób, które chcą pokazać coś swojego. Były prowadzone w sumie warsztaty z dziećmi też tam. Malowały...
2: Magiczny las był tam malowany z wróżkami. Był taki smok chiński, który miał na sobie zamek. I tam mieszkała taka wiedźma, która potem latała w słońcu. Więc to było mega fajne i mega super, że nikt to wrzutami nie zamazał, bo bardzo wartościowe też były te rysuneczki właśnie tych dziewczynek.
1: Ale wrzuty i tagi też były.
2: Były.
3: Tak, bo to już był konkurs. Miłego.
2: Tak, robiliśmy konkurs na wrzuty, tagi.
1: Na naszym Instagramie można zobaczyć wszystko bez dokumentacji. Zapraszamy dziewczyny z baraków.
0: Dziewczyny tak, kropka z baraków. Wernisaż i finisaż.
3: Finisaż.
0: Czy wernisażu nie było?
1: Nie.
3: Bo każdy robił to w różnym czasie, więc w sumie na koniec zobaczyliśmy wszystko razem. Mhm. Ale też w sumie ciekawe sobie wyobrazić tego White Cubica, bo to nie do końca White Cubic, a taka przestrzeń...
2: Neoplastyczna.
1: Inspirowana łodzią.
2: Tak, pozdrawiamy łodzi.
0: Zachęcamy do zobaczenia, jak to wygląda, bo to jest naprawdę... Też przyznaję, że trudne do opisania. No i w ogóle się bardzo fajnie prezentuje na tle drzew. Tam był taki zagajnik.
2: Tak,
0: bardzo, bardzo ładny. Naraz tak. Staju dróg, stoi sobie taki white cubic. Super.
2: Można coś narysować, jak będziecie.
3: No tak. Też za rok w sumie można to zobaczyć, bo to zostało.
0: Też zostało na stałe. Też tylko strefa chillu była tymczasowa, ponieważ była z plastiku, a żadnego plastiku to nie mogło
1: być.
0: Nie mogło być
1: żadnego plastiku.
3: Tylko
1: tutaj
3: eko.
1: Nie zostawiajcie
3: no
1: tylko.
3: Wrzucajcie śmieci porządnie.
0: Za rok planujecie jakieś instalacje poza tymi, które już jakby zostaną do następnego roku?
1: No jak pan Bóg da.
3: Też w sumie w tym roku był temat gniazdo gryfa. Nie pamiętam dokładnie, ale w zależności od tematu mi się wydaje, że jeżeli znajdziemy pomysł na to, to...
2: No rok to kupa czasu jeszcze.
3: Prawda. Mhm.
0: Czyli czas pokaże. Mhm.
3: Może wejdziemy muzycznie.
0: No, strefa karaoke na przykład.
2: O, właśnie, o. To tego nam brakowało bardzo, strefy
0: no,
2: karaoke.
0: Albo konkurencyjny na przykład Sound Systemic.
2: To fajne.
0: Jak jest Sound System, to Sound Systemic, na przykład taki
1: mega.
0: Mały. Takie GBL-ki postawiamy. I będziemy słuchać... No właśnie, czego by można słuchać? Doroty Masłowskiej.
1: Lakant, zapuści coś fajnego.
0: O, DJ Lakant, pozdrawiamy. Za rok też występuje ponoć na spokoju.
1: Stay tuned.
0: No, a jak podczas budowy White Cubica leciała piosenka inna troszeczkę niż Kuba Knap, bo to była magia szosy Renaty Lewandowskiej.
1: Piękny album.
0: Piękny.
1: Cały leciał od początku, od A do Z. Wspaniały letniaczek, mój ulubiony na lato.
0: No to sobie posłuchamy. Mam nadzieję, że trochę nam ociepli ten chłodny wieczór letni. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa.

0: Co? Co teraz powiemy? Może na przykład... co tam? Ciekawego słychać? Dobra, możemy zdradzić słuchaczom, co my tu planujemy, do czego się szykujemy chyba.
1: Nie.
0: Czy nie? Czy niespodziankę robimy?
1: Tak, tak.
2: Niespodziankę? Musi niespodzianie zacząć.
0: Czy teraz? Nie? Następnym razem? Dobra. To teraz posłuchamy sobie... Posłuchamy sobie utworu Dziadzia. I czy my możemy o tym artyście coś powiedzieć? Bo to jest Beluga Ryba. Ja mogę powiedzieć tyle, że zaproponował mi wspólne śniadanie na spokój festiwalu.
3: Z mymłem?
0: Z mymłem, z grzybami, które zebrał w lesie. To jest prawda. A nie kłamstwo. Tak jakby tutaj były różne kłamstwa. Tylko, że niestety nie stawiłem się na to śniadanie, ale żałuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zjem z nim wspólnie śniadanie. Ale to było bardzo miły gest z jego strony. I Beluga Ryba wystąpił na spokój festiwalu pod postacią członka grupy Torpedo, która zagrała absolutnie fenomenalny koncert. Dla mnie to w ogóle chyba najfajniejszy ze wszystkich.
2: Myślę, że był mega super, bo wszyscy grali na żywo i to wydawało się, że był taki w sumie jam session, nie? Że grali...
0: Tak, no dużo tam było impro.
2: Zdecydowanie.
0: Super, taki no funkowy. Oni grali w ogóle covery jakichś takich starych funkowych piosenek polskich. No i mamy nadzieję, że to nie była tylko jedna razowa akcja, bo ten zespół to była taka super grupa właściwie, że oni wcześniej nie grali i byli tam sławni muzycy, to jest jak Beluga Ryba albo na przykład Igor Nikiforow z zespołu Dłonia. No a ten perkusista, kurde, był niesamowity, ale nie pamiętam, jak on się nazywał.
2: Pieniążek? Jan?
0: Nie, tam był jakiś inny. Ale Jan Pieniążek, tam, jego tam nie było też przypadkiem.
1: Tak, był na scenie.
0: On tam tak sobie biegał po scenie po prostu, tak, co nie? No. Chyba, no.
2: A nie było to też...
0: Dobra, to co, to posłuchamy sobie Dziadzi. No, chcieliby się puścić grupę Torpedo, ale nie ma dostępnej jeszcze w internecie. Także do zobaczenia.
2: Polecamy zobaczyć na żywo.
0: Jakieś będą, no, jeszcze... Dobra, to let's go.

0: ziemia ciąży mi pod nogą, więc bez dotykowo wdrgania wprawiam wszystko moją ciężką stopą. Gruby badaka strobo oślepia mi oko trzecie, idę po omacku z moją nastoletnią brodą. Nastoletnie brzuchy obok, pełne trunku, dziadzia parę lat bez dziada, podjada se fungus. Toczę się tak tu do różnych wyjść, pomalutku, powolniutko, po leciutkiej paranojce od na głowu ludu. Co skrupulatnie bez skrupułków wali grudę se do dziur dwóch. Ci z zewnątrz mają ich zaćpunów, ci stąd mają afterowców zaćpunów. Afterowcy mają brauniazy zaćpunów, brauniazy mają wszystko w chuju. Legalną wódę panie władzy, korpo crossfit, trapi mandalazy. Ci co jebią trusku z kapami w jednym stali domu, bo lokator obu stroną miał coś pomóc. A ja tam byłem też ziomkiem, co nawet nie jara plecy, myśląc czy ja jestem dziad, czy ten picik jest naprawdę świeży.
1: No powiedz świeży, ty.
2: Nie wiem, truskawa jest już kurwa.
0: Krzywowy dziadzia, raz na fari dziadzia, chroni mnie od dziada. Przejściowe formy, zniczowany awatar, sypie mi się łeb jak mandala. Wiele miejsc na raz, zestawiam nogie nogi. Pajęczy movement dla moich ludzi jogi. Dla jednej eksi ziom, dla drugiej byle chuj. Jakiś prędzel pyta mnie całkiem słusznie: ej, ty kim ty kurwa w ogóle jesteś? Nie wiem, może numerem jeden. Nikłe szanse jak w maszynie jebnąć 777. Moneymaker trzęsie się, że straci becel. Widok trzęsie się, bo zimno w ręce. Ja się trzęsę z rzadka, bo mam szczęście. Czasem nawet je masz pęknę, potem łamię w bólach się, jakbym wymieniał dętkę. Koło życia kręci łańcuch żywieniowych zbrodni. Na toaletowy dżoku stawia

0: bardziej adekwatny pomnik.
1: Kiedy jestem go, mordozujesz?
0: Dobija się jakiś ham, bo zająłem mu jedyny kibel. Dobra idea, ale pytanie w zadumę wprawia. Kto tam i czy żyje? Wiem to tylko po objawach. A esencja byku podmiot, jakieś niepodzielne ego. Trzecie oko, zmysł szósty, co dzieli dobry od złego. Mordo, nie wiem, ja tam gówno w kiblu widzę. A kim jestem, gdzie też ci nie powiem, bo się w chuj porobiłem grzybę. Grzybowy dziadzia, Rastafari dżadża, w nim nie odziada. Przejściowe formy, zbliżowany, a w

dla moich ludzi jogi, dla jednej eksi ziom, dla drugiej byle chuj. Jakiś frenzel pyta mnie całkiem słusznie, a ty kim ty kurwa w ogóle jesteś?

0: Usta włóż mi do ucha i mów szczelnie.
1: Łaskoczące rzeczy
0: mów do środka do mnie.
1: Oczy mam w głębokich dołach. Jest ze mną utrudniony kontakt.
0: No.
1: W głowie mam dymy i reflektory.
0: No.

0: Mów do środka, do mnie. Usta.
1: Dziękujemy Bąkowskiemu za piosenkę. Nivea, łaskoczące rzeczy. I teraz podzielimy się historią taką z wami, że na festiwalu niestety zgubiłem moje WSB srebrne.
2: Wielkie.
1: Wielkie. Więc nie da się go przeoczyć, jest naprawdę duże.
0: Ale jest na tyle niewielkie, że się zgubiło.
1: No albo może ja jestem, może problem jest we mnie, że je zgubiłem. A myślicie, że się znajdzie? Bo ja na przykład zgubiłem też kluczyki do samochodu i się znalazły.
0: Może wielkie USB srebrne jest właśnie w biurze rzeczy znalezionych.
1: No, ale jakby festiwal się już skończył, no to co teraz?
2: A właśnie musisz wrócić i spytać.
0: No. Ale wielkie USB srebrne jest na tyle
2: wielkie
0: i fajne, że myślę, że każdy trochę chciałby je mieć. W sensie myślę, że na przykład
1: A wy mieliście kiedyś?
0: Albo wielkie USB festiwalu by chcieli wielkie USB.
1: Chytrusy.
2: Chytrusy. No wiadomo kto.
1: Masakra. aha. Pozdrawiamy miasteczko idiotów. Tam też było.
0: A tam było wielkie USB?
1: Oni mieli swoje, no.
2: Nie widziałyśmy o tym.
0: A ile kosztuje wielkie USB?
1: No teraz już, znaczy bo oni teraz nie produkują go już, więc... Więc ceny rosną.
0: Czyli to jest w ogóle limitowane.
1: No.
0: A w ilu edycjach? W sensie jakby ile sztuk w ilu edycjach?
1: No była wersja 1.0 w 2002 roku. W 2007 była wersja 2.0. No i naturalną kolejną rzeczy mogłaby się wydać wersja 3.0. Ale nazywała się ona tak naprawdę WSBX. I wyszła w roku 2020. Po długiej przerwie właśnie była wyczekiwana. No i niektórzy mówili, że to już nie jest to samo WSB.
0: A czy WSB... uczestniczył w produkowaniu WSB?
1: Że Wojciech Sebastian Bąkowski? To już jest do niego pytanie. Jeśli nas słucha, to może nam odpowie. Ja nadstawiam uszu
0: telefon.
1: I nikt
0: albo
1: nie woła.
0: Listy. Albo listy. Czekamy na telefon albo listy od
1: tak,
0: Wojciecha.
1: Zachęcamy do kontaktu na mail aferowy tytus.walterowicz@afera.com.pl lub magdalena.bąk@afera.com.pl. I z tego miejsca pozdrawiamy też Magdę, która jest we Wrocławiu, na Nowych Horyzontach.
0: No właśnie, Magdy nie ma z nami dzisiaj w Poznaniu, ale w Poznaniu na przykład właśnie Wojtek chyba jest, nie?
1: Wojtek?
0: No.
2: Na pewno. A Wojtek Sebek?
0: Wojtek Sebek.
1: Kochamy i pozdrawiamy.
2: Informacja od wielkich fanów.
1: Wielkie WSB stracone, ale wielki fani, wielcy fani są.
2: Pozostaną.
1: No.
0: No.
1: To co? Posłuchamy sobie wielkiego WSB?
0: Mhm. No. A jak wygląda WSB?
1: Jak elipsa. Elipsoidy.
0: Okay.
1: Jak baseballowa piłka.
0: Może ta... piosenka trochę rozjaśni w sumie.
1: No, tam jest fajny opis tego.
3: Wielkie WSB srebrne, dymi góra dół. Weź aviomarin, weź i patrz w dół na ludzi stąd porozkręcone sprzęty, radia, miasto, podotykaj sobie, się nie bój, no, co się boisz, dotykać boisk, paluchem w biura miasta, gdzie się załatwia każdy. Zduś, zobacz jak śmierdzi. Dziady, hurtownie podnieś. Zobacz to. Gryzą duszą swetry. No. Idę jeden krok, jeden rok, gruby. I jeszcze kumpli karmię. Mam takie kule tłuste. Dzieci, matka Wojtek. Niosę, puszczam kupę. Biegają. Chodźcie, chodźcie, chodźcie.

0: Yo! Wielkie WSB srebrne. Mam nadzieję, że coś się Państwu rozjaśniło z tej kryptycznej, niesamowicie niezrozumiałej, zagmatwanej sytuacji, bo mi nie, ponieważ moje WSB nadal nie zostało odnalezione. Przykro mi.
1: Nam też jest smutno, ale liczymy na to, że jeszcze się znajdzie.
0: Może za rok na festiwalu będzie na mnie czekało.
1: W budce na Całuska.
0: Każdy ma swoje WSB gdzieś.
1: Blisko miłości. O, wow.
2: No.
1: Zrobiło się romantycznie.
0: Hmm? Tak
2: romantycznie.
0: Słucham?
2: Się zrobiło.
0: Jak?
2: Romantycznie.
0: A lubicie dża?
2: Dża.
1: Kochamy dża.
2: Dża, dża.
0: A lubicie bam, bam?
2: Bam, bam, bam.
0: No dobra.
1: Bam, bam, piram.
0: Bam, bam, piram. Czy co? Czy Abram Montana? Czy bam, bam?
1: No bam, bam.
0: Może bam, bam. Co? Bam, potem? Bam. Potem coś innego.
1: Na rozgrzewkę.
0: Dobra, no to... No bo tak było generalnie. Do dźwięków reggae i dub się odbywał ten festiwal. Tak jak nasze serce bije w rytmie dub.
1: W rytmie dża.
0: W rytmie dża.
1: W rytmie bam bam.
0: Bam bam. Dobra. Bam bam. Sister Nancy. No?
3: Ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Just some of them ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation.

0: Bam, bam. What, bam, bam.
1: Skip.
0: Se what, bam, bam, bam, bam, tira, bam, bam.
2: Myślałam, że zrobimy remix w ogóle.
0: Remix.
2: Skip, skip, tip, tip, skip, tip, tip, tip, tip, tenta.
0: Pięknie.
1: Lecisz, lecisz.
0: Teraz będzie piosenka Song Request od Ewki. Co to jest za piosenka?
2: Skip, tip.
0: Dobra. No to posłuchajmy. Now we come.

0: Roots and Culture. Czyli co? Korzenie i kultura?
1: Mhm. To jak na spokoju.
0: No i tak jak my. Jesteśmy kulturowieni. Chodzimy
1: i
0: na...
1: ukorzenieni.
0: Chodzimy na werni. Na wernisaż.
1: Na werni. I na Phoenix.
0: A ten... ślina, co się dzieje ze śliną?
1: No, zostaje. Póki co.
0: Wbrew plotkom. Właśnie się dowiedzieliśmy, przynajmniej ja. Wiesz, wiedziałyście chyba wcześniej.
1: No, już widziałam tego posta.
2: No. Ale w ogóle w rytmie dża jutro są daby.
0: To co, idziemy?
1: Idziemy.
0: A ja nie idę w sumie. Bo XD.
1: Oj.
0: Oj.
1: Oj, oj, oj.
0: Oj.
1: Oj.
0: Przepraszamy.
1: Babcie.
0: Widzę, że subtle foreshadowing tutaj jest. No, taki.
1: Dla niewtajemniczonych to. Szanuj babcie.
2: Ewa, może coś powiesz na ten temat?
1: Szanuj babcie. Wariacie, która ci żarcie.
2: To pyszne żarcie.
0: Pozdrawiam wszystkie babcie z tego miejsca.
1: Tak jest.
0: Dziadków też.
1: Tak jest.
0: Shout out. To jest oczywiście nawiązanie do piosenki Abrama Montany. Jaka jest wasza relacja z Abramem Montaną?
2: Super. Był na spokoju.
1: Był na spokoju, padało wtedy bardzo, ale nikogo to nie pokonało.
2: Tak, dużo ludzi stało pod jednym takim namiotem, ale my daliśmy radę, żeby stać bliżej razem z parasolkami. Mhm.
1: Abram Montana tam na rękach stał.
0: Serio?
1: Serio, no.
0: Akrobata.
1: No,
2: a chyba wchodził triki, też
1: tak, tak, wchodził na słupy.
2: Chociaż mnie nie było, widziałam na zdjęciach tylko.
1: Wchodził i tak, no i puszczał właśnie super jeden kawałek. Szanuj babcie.
0: To co, posłuchamy go?
1: Tak.
0: Dobra.
2: I to nawet nie będzie o Nowej Hucie.
0: Aha, bo on jest z Nowej Huty, referent.
1: Tak jest, jest.
0: Dobra, shoutout Nowa Huta. I co?
2: Lecimy.
0: Spice Style Hirdaj, czy coś tam, nie wiem.

0: Potate!
1: Osi do kobiet.
2: O, cześć, sorry. Tak, to był właśnie Abraham Montana. Szanuj bawcie, wariacie.
1: Tak, a w temacie miłości do kobiet kontynuujemy.
3: Tak. Posthumanistycznie, hydrofeministycznie, matka.
2: Tak, kompleks Edypa, czy coś takiego. Bo my byliśmy też na koncercie z Dechu Goosy i jak było na nim?
1: Spodziewałam się więcej od niego, tak szczerze.
3: Bardzo dużo osób, oprócz Zdechłego Osy, bardzo mało rapowania.
1: W sensie, wydaje mi się, że...
3: Dużo naćpanych osób.
1: Kontrowersyjnie, ale...
2: Zobacz, gdzie?

0: Wiem, że głupio tak z ziomalem, lecz ja zawsze już kochałem ją. Trochę to niedojrzałe, ale
1: ona jest dojrzała.
0: Nie pomyślałbym, że to twoja stara. Innym dupom nara. Nara! Sorry, że tak przerwałem tą piosenką wtedy, ale chciałem zrobić taki profesjonalny radiowy miks, ale nie wyszło taki dynamiczny. A o czym my gadaliśmy? Że koncert Zachłego Osy.
2: Tak, tak. Bardzo dużo ludzi zimpreziowanych.
3: Tak, tak jest. Tak.
4: Wrocławiaki miały wczuta.
3: No, ale wczuta tak bardziej właśnie czpajstyle, nie byli to Zdechły Osa, bym powiedziała.
0: Oni mówili ciągle czpajstyle.
3: Tak,
4: tak, że jakby... I Tonfa też mówili, no, w ogóle.
3: Właśnie chyba każdy, a Montana też mówi o tym, więc wszyscy byli tak szatał dla czpajstyle i Krakowa.
0: A nie było tam za bardzo czpajstyle'u.
3: No właśnie.
0: Poza Abrahamem Montaną, najbliżej do czpajstyle'u, jak mieliśmy tam. Niestety nie było country koncertu Kulpi. Tak jak w zeszłym roku.
4: Pamiętamy, wybitne.
0: No, ale śpiewaliśmy piosenkę zamiast nich do Krakowa.
2: Młody się do Krakowa.
0: No. No i co w ogóle jeszcze można tu powiedzieć? Co robicie w weekend poza dobami?
3: Siedzimy w pracowni.
4: Kurde, pracujemy, no.
0: Nad pracami?
3: No. Budujemy kolejne rzeczy.
0: Czyli jakbyście miał wybrać praca a odpoczynek, to praca raczej wygrywa.
4: Jest taki obrazek.
3: Dawaj.
4: Nie, to nie ma sensu.
0: Opowiedz nam, mama.
4: Taki obrazek z tym kopaniem i tam jest napisane: trzeba jebać Comic Sansem i to jesteśmy my. Dziewczyny z baraku.
0: Rura musi jebać.
4: No tak.
3: Ja myślałam, że mówisz o tym wrówce wrzuconej z domu z takim...
4: O nie.
0: A.
3: Że tak my byliśmy po spokoju.
4: Tak. Osieroceni.
1: Dobrze, że bez COVID-a.
4: W tym roku bez COVID-a. Jakby co, w tym roku nie było epidemii COVID-owej na Spokój Festiwal.
0: A idziecie jeszcze na jakiś koncert w tym roku?
3: Tak, ja w sumie jadę na OFA i czy ERE. Będzie dużo.
0: O, ja też jadę na OFA.
4: To się widzimy.
0: To się widzimy. I co? Nie ma GIS na OFA, to słabo trochę.
4: Galipa. No. Gdyby było GIS, to bym pojechała, a tak to nie jadę.
0: No, tak to jest.
3: Może ktoś, kogoś odwołają i nagle się pojawią. Wiecie, tak niespodzianka.
1: Od ze Skolimem.
3: No.
0: To by było coś.
3: Trzeba napisać do Artura Rojka.
0: Myślicie, że on jest na tyle woke i świadomy, żeby Gisiego nam tutaj dać jeszcze? Czy nie?
4: Nie w tym roku, może w przyszłym.
0: No. W przyszłym roku to już Gis nie będzie istniało, bo jest fala hejtu, się na nich wylewa. Już nie podołają.
3: No kontrowersji nie było o polu namiotowym.
0: Nie, no ale że GIS jest kontrowersyjny też.
3: To też, no dobra.
0: No, ale podok pola namiotowe, no to swoją drogą, że OFA ja bym w ogóle zlikwidował od this point.
3: Podobno się zaczyna na trzech stawach nowy festiwal.
0: On? Festiwal?
3: Tak jest. Nie, ci, którzy organizują Bittersweeta, planują, no. Jestem ciekawa, co z tego będzie.
0: A co to jest?
1: Jakiś taki mes.
3: Taki rockowo, jakiś alternatywny, ale jeszcze nic nie wiadomo, bo to dopiero za rok będzie.
0: Aha.
3: Tak, czasami za dużo TikToku w życiu mam.
0: A co na przykład dzisiaj jadłyście na obiad?
4: Kurczę, ja się mogę pochwalić, bo ja miałam mega dobry obiad. Sama ulepiłam kluski leniwe, pierogi leniwe, albo jak zwał, tak zwał. I one były karmelizowane z murelami i brzoskwiniami i była do tego bułka tarta i to było wow.
0: Nice.
4: Mam jeszcze porcję na po tej audycji, jeszcze na jutro na obiad. Jezu.
3: Musisz wysłać przepis. No.
1: Serio.
4: Szkoda, że czegoś takiego na spokoju nie ugotowałaś. Nie było warunków.
0: Za mało palników i
4: za mało palników, no są potrzebne przynajmniej.
3: Chociaż na samym początku planowaliśmy 6, a użyliśmy 2.
0: Ej, a dla mnie w ogóle dziwne było na spokoju to, w sensie jakby zrozumiałe, ale ja jestem przyzwyczajony do takich sytuacji, że jak jestem pod namiotem, to rozpalam ognisko, a tam nie można było rozpalać ognisko. Nie.
3: No, tylko chyba miasteczko idiotów mogło.
4: Tam był wyznaczony teren. No powiem tak, hierarchia na Spokój Festiwal była
5: zauważalna. Big fish eats the little ones.
3: Yeah. Absolutely.
5: That's right. Okej.
3: Okay. Ale myślę, że ja wspominam dobrze ten tydzień. No, ciężki, ale fajny.
5: Super, tak. Naprawdę klasa.
3: Jest, się tak opaliłam, jakbym wróciła z Sycylii.
4: Z Bali.
3: No, ale tam było jedno jezioro, w którym wyglądało, jakby było to nie w Polsce.
4: A, takie
3: taka Chorwacja, bym powiedziała. Lazurowe takie było.
5: No. A byliśmy nad nim?
3: Tak.
4: Kąpaliśmy się w nim.
5: Które to było?
4: Tam, gdzie się boksowałeś z Oloną Chyłówką. Pozdrawiam, Olo.
3: Pozdrawiamy.
4: A, ja bym chciała jeszcze pozdrowić kogoś. Cezary Krysia, kocham cię.
5: Tak, pozdrawiamy jeszcze Wik, która była z nami na spokoju. Pozdrawiamy chłopaków Michała.
3: Krzysia. Misiu.
5: Pozdrawiamy oczywiście jeszcze raz wszystkich pięknych, świetnych muzyków, którzy tam grali.
3: Dobrych mordeczki.
5: Pozdrawiamy miasteczko idiotów. Pozdrawiamy...
4: But are we?
3: No. Ktoś pozdrawia.
5: To ja pozdrawiam. Okej. Okay. Możecie umywać ode mnie ręce. I co jeszcze? Kogo jeszcze pozdrawiamy? Kto jeszcze był?
4: Zosia Beszterdy.
5: O, Zosia.
4: Zosia miała dzisiaj chyba ciężki dzień.
3: Ale
4: kochamy ją.
3: Wspieramy i lubimy, no.
5: Tak.
4: Nie mogę się doczekać, aż do niej wrócę do domu.
3: No. Zosia the best. Dzisiaj właśnie mieliśmy ciekawy eksperyment przed...
5: Jaki?
3: Nie powiem jaki.
5: No dobra.
6: Jedliśmy arbuza, który miał 3 tygodnie.
3: O, tak naprawdę przeżył.
4: I pojechał na spokój z Wrocławia i wrócił do Poznania.
6: Tak.
5: No, w bagażniku cały czas.
6: Ale by ubiło może dlatego.
5: Ale actually to jest, jakby mega dobrze sobie poradziliśmy z tym trzymaniem jedzenia w bagażniku, bo jak się przykryło tą taką odblaskową płachtą, to się nie grzało faktycznie, nie, ja byłem zdziwiony.
3: A też lifehack, żeby pod samochodem zostawiać rzeczy, które będą cały czas w cieniu, to było dobre.
5: No, ale i tak zimny napój nie istniał tam, mimo tego, że bywało zimno. Dobra.
3: Dobra.
5: Koniec. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
5: Jeszcze raz. Antonina Napierała.
6: Kornelia
5: Rosa.
6: Ewa Dacko.
5: I
3: Wika Romaniuk.
5: Tak, ja jestem Walterowicz Tytus. I co? To były dziewczyny z Baraku, na audycji
3: Cześć,
5: Baraków.
3: Cześć.
5: Cześć właściwie. Na audycji Post Office. Bardzo mi było miło. Bardzo dziękuję. W imieniu swoim i Magdy. I co? Do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję. Do usłyszenia też być może.
3: My się widzimy w Poznaniu.
5: Tak.
4: Na dabach. Można nas znaleźć. Jakby ktoś chciał zadać jakieś pytanie odnośnie czegoś tam.
5: Jakbyśmy jeszcze, jak czegoś nie poruszyliśmy.
3: O przepis.
4: O przepis na mymu, albo przepis na leniwy, albo przepis na budkę na całuska, to jesteśmy.
5: Tak.
4: Do usług.
5: Także... Co? Się nie żegnamy. Do zobaczenia niebawem. Ja was widzę i właśnie widzę, nie widzę siebie. Nie, trochę siebie widzę w lustrze, więc w sensie w szybie studia, więc na koniec I see myself od Giz. Yo! Bang!

Na kołdrę kładła gruby koc, do stu licz swe potwory.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec,

Historia mego życia online zarachome. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kuriera.

wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zapisałem, to co wiatr mi wyrył w głowie. To, że usłyszymy fale, jak nadzieja, która krąży, której nigdy nie szukałem, jak kamienie w moim sercu. Nigdy nie będę ciężarem, wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zrozumiałem, to co wiatr mi wyrwał z rąk. Komuś zbudowało zamek, jak nadzieja, która krąży, której zawsze się trzymałem, jak kamienie w moim sercu, które zagłuszyły fale.